Sì.

0: Wyglądamy spod kołderki, spod kocyka, a tutaj środa. Dokładnie tak, dokładnie
1: już
0: tak.
1: I witam. Tak, ale jak to tak?
0: I witam Państwa poranny program Radio Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim,
2: dzień dobry.
0: Tomek Turkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwszą poranku wiadomości o 6.00.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Środę mamy w kalendarzu, to jest 16 września, jest punktualnie 6, przed nami

0: Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
1: Koniec pobłażania na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt, który zaostrza kary dla kierowców. Podejrzany dron, kamera albo obserwator, ABW apeluje, reagujcie. Polscy siatkarze na szczycie grupy na Mistrzostwach Europy dziś zmierzą się z wicemistrzami świata. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego, który zaostrza kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Najważniejsza zmiana za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle. Będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
2: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. Ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
1: Wylicza rzecznik rządu Adam Szłapka. Do tego zakaz prowadzenia pojazdów minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jak najszybciej. Rosja utraciła dron nowego typu. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje o bezzałogowcu, który został wyłowiony z Bałtyku. To prawdopodobnie nowy typ drona Gerbera, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku.
3: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
1: Przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. Tymczasem jest ważny apel ABW do każdego z nas. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prosi o zgłaszanie służbom nietypowych sytuacji w pobliżu strategicznych obiektów. Zaniepokoić powinien nas latający dron albo kamera w miejscu, w której jej nie było, albo ktoś, kto długo obserwuje most, stację czy węzeł kolejowy lub robi zdjęcia takim obiektom. Nietypowe sytuacje można zgłaszać pod 112 lub bezpośrednio do ABW. Nie ma mocnych na naszych siatkarzy. Polacy w 4. meczu Mistrzostw Europy odnieśli 4. zwycięstwo. 3-0 pokonali Ukrainę i zapewnili sobie awans z 1. miejsca w grupie. Nie zmieni już tego dzisiejsze starcie z Bułgarami. Pojedynek z wicemistrzami świata ma być tym najtrudniejszym w grupie i choć nie ma już znaczenia, to cel jest jasny.
4: Spodziewam się trudnego starcia, natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
1: Mówi nasz rozgrywający Marcin Komenda. Początek meczu Polaków z Bułgarami o 18:00.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: W najbliższych dniach nieraz postraszy deszczem, a warunki do jazdy będą zmienne. Warto wziąć to pod uwagę, planując podróże po regionie. W Kamieniu Pomorskim na razie spokojnie, ruch jest umiarkowany. W Świnoujściu też jeszcze sennie i bez długich korków, ale w tunelu pod Świną trzeba już zdjąć nogę z gazu.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Dziś na Pomorzu Zachodnim, tak dla odmiany, pochmurno i mokro. Temperatura jeszcze całkiem przyzwoita, od 17 do 20 stopni mają wskazywać termometry w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany, w pasie nadmorskim silny, chwilami porywisty. Towarzyszyć nam będą opady deszczu, niewykluczone też burze. Ciśnienie spadło, więc dodatkowa kawa nie zaszkodzi. Jutro znowu więcej rozpogodzeń.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Dzień dobry! Po 6 wystąpią Bolek, Lolek, Maszynista, Blues i Fryzjer. Taki mix to każdego postawi na nogi.
3: Po 6 też zaczniemy zbierać wiadomości zapodane przez waszych osobistych fryzjerów. No to golimy, cieliujemy, układamy koafiury i gramy. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry budzi nas głos Frediego. 4 po 6.

0: się obejrzymy i przyjdzie ten maj. Zobaczycie, jeszcze przecież tylko września, październik, listopad, grudzień, styczeń.
1: Dobra, już
0: za długo by liczyć, a jednak kiedyś tam będzie. Wariusz Manks na Dzień Dobry w Radiu Złote Przeboje. Mamy środę, 16 dzień września. Zaglądamy o 6.11 o tej wczesnej porze do kalendarza i pytanie, czy mamy dzisiaj coś ciekawego?
2: No, jeszcze jak. Dzisiaj obchodzimy Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty oraz Dzień Fryzjera. Natomiast 16 września 1977 roku odbyła się premiera pierwszego pełnometrażowego polskiego filmu animowanego,
1: czyli
2: Wielkiej Podróży Bolka i Lolka.
0: Pamiętamy. Jeśli to pamiętacie, to znaczy, że mieliście wspaniałe dzieciństwo i czas sobie kupić ciśnieniomierz i skarpetki na żylaki.
1: Zobacz, wspaniaka. Młodziaka.
3: Podskakuj. Jeszcze 10, góra 20 lat i inaczej pogadamy. 22, 4, 4 i 3, 0. Te numery łatwiej zapamiętać. Zaczynamy apel poranny, środowy, środkowy. No to dzwońcie, dajcie znać, jak się macie o tak wczesnej porze. 120 na 70, czy też tableteczka pod język, jak tam. Dzwońcie, a my zagramy piosenkę pyszną jak parówka, nawet jak paprykarz. Śniadaniową piosenkę, śniadanie u Tiffany'ego, Breakfast at Tiffany, Deep Blue Something, 12 minut po godzinie 6.

0: Pamiętacie teledysk? Klatka po klatce, przerysowany prawdziwy obraz, kreska po kresce. Przygotowanie teledysku zajęło 4 miesiące twórcom, a my, żeby z tego czarno-białego świata przejść do normalnego, kolorowego życia, mamy 15 minut. Trochę im zazdrościmy. Kiedyś to były fajne czasy. 20 po 6 to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. W dniu środkowym wam mówimy, czyli w środowy poranek. Jeśli akurat jesteście przy śniadaniu, to życzymy smacznego i za chwilę same smakowite kawałeczki wam zagramy, m.in. duet Jacksona z Paulem McCartneyem.
2: Radio Złote Przeboje.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
6: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
7: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
5: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
7: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
5: No, jedziemy tam.
7: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
5: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Boże Narodzenie 1980 roku do domu Paula McCartneya zadzwonił telefon. Paul odebrał i usłyszał w słuchawce wysoki, nieznajomy głos, który powiedział: "Hi Paul, chciałbym przyjechać i nagrać z tobą kilka hitów". I tak powstał Say Say Say. Serio, taka jest historia. Słuchajcie, mamy środę, mamy dzień środkowy, no i bardzo się cieszymy, że zaczynacie z nami ten dzień i sprawdzamy, czy też tak jak my nie śpicie 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dlaczego nie śpię? Wstałem już od 3:30, bo do pracy trzeba było przyjechać. I dlaczego? Bo rano trzeba wstać, rano to jest.
2: My mamy najlepszych słuchaczy na świecie. Prawda. Naprawdę zaczynają z nami dzień śpiewająco.
3: Tak, śpiewająco i absolutnie jesteśmy z wami zgodni w tym, że budzikom śmierć. Absolutnie. 2244430 to jest numer dla tych, którzy zaspali na apel poranny w radiu Złote Przeboje. A teraz zaśpiewa jedna wokalistka, ale w trzech osobach. Maria, Magdalena i Sandra.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Poranne korki dopiero przed nami, ale ruch na drogach regionu już całkiem spory. Przyhamować trzeba na Konstytucji 3 Maja i Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Na parkingach osiedlowych w Świnoujściu też już spory ruch. To znak, że mieszkańcy ruszają do pracy. W Kamieniu Pomorskim ciasno już na Mieszka I i tam noga z gazu.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
8: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera w kalendarzu, a wiadomo, że na fotelu fryzjera to się dowiesz rzeczy, jakich się nie dowiesz nigdzie indziej, no, więc o poranku będzie u nas właśnie o rozmowach podczas strzyżenia. Ja na przykład się dowiedziałem, słuchajcie, bardzo ważnych rzeczy, że między Warszawą a Trójmiastem na S7 w 5 miejscach odcinkowo bierzą prędkość. Także dzięki za to Iwo.
2: Ja z kolei dowiedziałam się, że sąsiadka z końca ulicy, jeden dom przed kościołem, ten tuż obok parku, sąsiadka brała udział w Top Model.
1: Nie wąsko.
3: Ja z kolei dowiedziałem się, że Sławosz to nie był w żadnym kosmosie, tylko w Łomży siedział.
4: Ładnie.
1: Ciekawe.
4: Słuchajcie, a ja usłyszałem, że czasami zdarza się klientowi kawałek ucha obciąć, ale to podobno w niczym nie szkodzi. O Jezu. To teraz czekamy na was. 22 44 i 3 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Czekamy, nie możemy się doczekać waszych opowieści. Za najciekawsze newsy z fotela fryzjera obiecujemy złotą kawę porannego programu w prezencie. 22 44 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: Falco, za 4 minuty będzie godzina 7. Czy my dobrze widzimy, że w prognozach dzisiaj 26 stopni?
1: Tak, o, ciepło, o, prawda?
0: Ja
1: ciepło. Ale ja mam jeszcze prognozy na tegoroczną jesień. No i też są przyjemne.
0: No,
1: naprawdę.
0: Proszę.
1: Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Reklama.
2: Orlo oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan.

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
11: Aby nowy port mógł działać na pełną skalę, potrzebny jest sprawny system zaplecza od strony lądu. O tym porozmawiam z Aleksandrą Kłosowską z firmy Zeta Shipping Poland.
10: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Reklama.
14: 16 września i to jest środa, mamy godzinę 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
15: 3700 na rękę, to będzie nowa, minimalna pensja. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia. Ciepły podmuch nad Polską, dziś 26 stopni, a prognozy na jesień też są optymistyczne. Prawie 5000 zł wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 zł na rękę. To wzrost o 3%.

0: Wzrośnie też stawka dla tych, którzy mają płacone za godziny. Ta minimalna będzie wynosić 32 zł i 30 groszy brutto. Nowe kwoty zatwierdził rząd, a wejdą w życie w styczniu. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Strażnicy mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Chodzi o to, by odciążyć policjantów, mówi rzecznik lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
1: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
0: Najpoważniejsze konsekwencje finansowe dotkną nieodpowiedzialnych kierowców i pieszych na torach. Mandat może wynieść nawet 3000 zł. Zakazem sprzedaży alkoholu w nocy w całej Polsce zajmuje się właśnie Sejm, ale Gliwice nie czekają na przepisy ogólnopolskie. Tu konsultacje w sprawie nocnej prohibicji kończą się już dziś.
2: Jeżeli miałoby to pomóc i z tego, co tam się orientowałam, w wielu miastach, co wprowadzili, rzeczywiście był spadek tych interwencji policji, straży miejskiej, więc czemu nie?
3: Zakazać, oczywiście, że tak.
4: A alkohol na stacjach benzynowych powinien zostać, według mnie?
0: Z mieszkańcami Gliwic rozmawiał nasz reporter Grzegorz Kozieł. Nocna prohibicja w Śląskiem obowiązuje już m.in. w Bytomiu, Chorzowie, Mysłowicach, Tychach i Zabrzu. Lotnisko w Katanii na Sycylii znów działa. Port był zamknięty przez prawie 2 dni z powodu aktywności wulkanu Etna i chmury pyłu. Po obniżeniu poziomu alarmu wznowiono przyloty i odloty. Pasażerowie powinni jednak przed wyjazdem na lotnisko sprawdzić status swojego lotu. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
5: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
0: I właśnie mamy taki ciepły podmuch. Dzisiaj na południu Polski w cieniu 26 stopni.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Sport 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Na razie nie stracili nawet seta. Polscy siatkarze zapewnili sobie zwycięstwo w grupie B Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w Sofii Ukrainę 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Dziś na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Bułgarią. Początek meczu w Sofii o 18. Górnik Zabrze umocnił się na prowadzeniu w piłkarskiej ekstraklasie. W zaległym meczu lider pokonał w Kielcach Koronę 2-0. Z 8 meczów Górnik wygrał 7 i ma 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa. W drugim zaległym meczu Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Podróż wolińską i szczecińską w Kamieniu Pomorskim już w sporym towarzystwie. Podobnie wygląda sytuacja na Karsiborskiej w Świnoujściu, ale o tej porze to normalne. Spowolnienie też na Wojska Polskiego. W Wolinie trzeba zwolnić na Mickiewicza i Zamkowej. W tym tygodniu zmienna pogoda w regionie. Uważajcie za kierownicą.
0: Pogoda w Wolinie.
1: Kapryśny koniec lata w naszym regionie. Dziś na niebie przewaga chmur, pojawiać się będą opady deszczu, możliwe też burze. Chwilami mocniej powieje, najmocniej nad samym morzem. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 17 do 20 stopni. W nocy zachmurzenie duże, miejscami głównie w pasie nadmorskim przelotne opady deszczu. Będzie od 10 do 13 stopni.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry, po siódmej rozbierzemy na części tego drona, co to niechcący nam leciał do Polski.
3: Tak, po siódmej też weźmiemy długi prysznic, a z jakiego powodu? No zostańcie, posłuchajcie, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 5 po siódmej, gramy

0: Przepraszam bardzo, może Gerbera? Ktoś chce Gerbera? Gerbera?
1: Co?
0: Nikt nie chce Gerbera? To nic, my i tak teraz wracamy do tematu drona z Rosji, którego Bałtyk wyrzucił na naszą plażę.
2: Gerbery to taki rodzaj rosyjskich dronów wabików. Mhm. Wykonane są z tanich materiałów, z drewna, pianki, sklejki, a nawet ze styropianu.
1: To podobnie jak te ruskie onuce. Trochę watoliny, trochę flanelowej szmaty i wata. Zamiast mózgu. Into the groove. Tak, do tego nie graliśmy. Madonna teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 po 7. And you can dance for inspiration.

0: strasznego dla fanów Lady Punk, premiera fabularnego filmu biograficznego, mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami lidera Lady Punk Jana Borysewicza, już za niecały miesiąc, 7 października, no a Lady Punk zagrali w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 20 po 7.
1: Warto tutaj przypomnieć, że w takim 83 roku to panowie zagrali 369 koncertów w roku, czyli było praca, nawet w weekend. My mamy lepiej, kochani! W takiej sytuacji od razu człowiek się szerzy i uśmiecha. To my, Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, No Mercy, już za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny!
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 Czerwca, numer 217. Sprawdź

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, jeśli właśnie teraz czekasz, aż zwolni się łazienka albo zagotuje się woda, co to miało być na kawę, ale zużyli niedobrzy ludzie, to posłuchaj tego.
1: Ludzie samotni biorą dłuższe prysznice, dłużej śpią i więcej myślą.
2: Ojojoj, no i weź tu znajdź jakiś powód, żeby przestać żyć samotnie. No.
1: Zmywanie garów na przykład.
2: Oj, trafiony, zatopiony, to ja się zmywam, a państwo słuchacze kochani posłuchają w radio Złote Przeboje Maggie Reilly i Mike Oldfielda. Moonlight Shadow, za 28 minut będzie 8:00.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: O, cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
21: Dobra informacja dla kierowców. Wczoraj przestała działać strefa płatnego parkowania na terenie Dziwnówka, Międzywodzia i Łukęcina oraz śródmiejska strefa płatnego parkowania w Dziwnowie. Strefa obowiązywała od 15 czerwca do 15 września. Za parkowanie trzeba było płacić w godzinach od 8 do 20.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Poprawiamy fryzurę, wygładzamy koafiurę, gdyż dziś jest Światowy Dzień Fryzjera. Mm-hmm. A wiadomo, że na fotelu fryzjera dowiesz się rzeczy, których nie dowiesz się nigdzie indziej. No to dzisiaj opowiadacie o rozmowach podczas strzyżenia. O to prosimy. 2244430. Halo, dzień dobry.
2: A może by tak poranek ze Złotych Przebojów założył usługi fryzjerskie? No. Pani Iwona by mogła być od damskich fryzur, pan od męskich, a jeszcze został realizator dźwięku. Mógłby robić jako ochroniarz.
3: Chciałam powiedzieć, że ja się zajmuję strzyżeniem psów. Waszym radiem każda fryzura psa wygląda naprawdę fajnie.
4: A ja jestem łysy.
5: Wybieram się dzisiaj do fryzjera i podejrzewam, że wizyta będzie wyglądała tak. To pani Halinko, jak dzisiaj czeszemy? Może z grzywką? Loka, loka, loka. Ja was słucham z samym centrum Gdyni. Jestem u fryzjerki mojej ukochanej Marzenki. Pozdrawiam serdecznie.
6: No fajnie, no pozdrawiamy, ale czekamy na te newsy, na te plotki, no ploteczki z fotela. 22 44 30 i mail poranek@złoteprzeboje.pl za najciekawsze newsy prosto z fotela fryzjera. Obiecujemy wam złotą kawę porannego programu w prezencie. Jeszcze raz telefon 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: fajnie gramy na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje, Steve Miller Band, Abracadabra. A teraz chwilę chcemy pomówić o naszych czarodziejach parkietu.
1: No, piękne powiedziane, piękne. Trzymamy dzisiaj kciuki za naszych siatkarzy. Dzisiaj grają

0: ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Środa, 16 września, na wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 8:00. Zaprasza już teraz Iwona Barańska.
14: Rosyjskie ataki na Ukrainę, polskie myśliwce poderwane i alerty dla mieszkańców dwóch województw. 3 szczepionki na nowy sezon grypowy już dostępne. Polscy siatkarze nie zwalniają, Ukraina pokonana, dziś starcie z Bułgarią. W związku z uderzeniami Rosji na Ukrainę, polskie wojsko o poranku poderwało myśliwce w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów, a do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia. Alarmy już odwołano. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, podejście drugie. Wczoraj znowu rząd go przyjął. Jeszcze w tym tygodniu ma zająć się nim Sejm. Rząd liczy, że tym razem nie zawetuje ustawy prezydent. Jeśli nie będzie weta, będzie można szybko wprowadzić ponownie program ceny paliw niżej, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
15: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta. Skutkiem tej blokady jest to, że te zyski po prostu nie wpłynęły do budżetu i nie mogły zostać przeznaczone na przedłużenie projektu CPN, ceny paliw niżej.
14: Rząd wylicza, że Orlen w pierwszym półroczu zarobił na czysto prawie 16.

0: 15 miliardów złotych i te nadzwyczajne zyski powinny być opodatkowane. Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
1: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
0: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze wygrali wczoraj z Ukrainą 3-0. Wynik z pozoru pewny, ale Ukraińcy też pokazali dobrą siatkówkę, szczególnie w trzecim secie, kiedy wychodzili nawet na prowadzenie, mówił tuż po spotkaniu nasz siatkarz Marcin Komenda.
2: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast no, w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i to cieszy.
0: Dziś o 18:00 ostatni mecz grupowy. Polska zmierzy się ze współgospodarzami tej imprezy, Bułgarią. Biało-czerwoni już są pewni wygrania grupy, ale jeśli znowu zostaną mistrzami Europy, będą też pewni wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: Wzmożony ruch na Mickiewicza Zamkowej i Słowiańskiej w Wolinie. W Kamieniu Pomorskim korek na Mieszka I. Ciasno na Szczecińskiej, ale o tej porze chyba to nikogo nie dziwi. Uważajcie w pobliżu szkół, to już ostatni dzwonek na lekcję i spóźnieni uczniowie mogą nagle znaleźć się na drodze, więc noga z gazu.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Przed nami ostatni tydzień kalendarzowego lata. W tych najbliższych dniach czeka nas zmienna pogoda, ale bez większych niespodzianek. Dziś chmury na pierwszym planie, w planach pogodowych przelotny opad deszczu, możliwe też burze, a w pasie nadmorskim silny, porywisty wiatr. Od 17 do 20 stopni mają dziś wskazywać się termometry w regionie. Jutro słońce na przemian z chmurami i miejscami przelotny deszcz.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej przepatrzymy stylówki nocne, czyli zestawy ciuchów do spania i w dodatku wyciągniemy z tego wnioski.
3: Po ósmej będzie też gruba afera polityczna na szczeblu międzynarodowym i dobra wróżba dla jednego z dyktatorów. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, środowy poranek, 4 po 8 gramy Rockset.

0: jesteście ubrani?
1: Co?
0: Ale poważnie pytam, jesteście ubrani? Macie coś na sobie?
1: Tak, coś tak? Mamy, no.
0: Macie, dobrze, to teraz wam powiemy, to my teraz wam powiemy, jak są ubrani na świecie ludzie, którzy idą do łóżka. Naukowcy policzyli, że jest, uwaga, 6 głównych stylówek do spania.
2: Tak, 6. Pierwsza, coś na górze, długi dół. Tak. Druga, coś na górze, krótki dół.
0: No.
2: Nic na górze, krótki dół. Coś na górze i nic na dole. Nic na górze i długi dół. Nic na górze i nic na dole.
0: Oj, oj, oj.
2: No i ostatni, nic na górze, nic na dole i tylko skarpetki.
1: O ja cię. Od razu chcemy wyjaśnić, że coś na górze i nic na dole to nie jest żadna perwersja. Przypomnijcie sobie, jak spał Kubuś Puchatek. Coś na górze, nic na dole.
0: Teraz
1: będzie bardzo, bardzo grzeczny przebój od zespołu Human League w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 po 8.

0: Love, Rock and Roll, zanim powstała słynna wersja z zespołem The Black Hearts, czyli ta wersja, której słuchamy teraz. Joan Jett nagrała pierwszą wersję tej piosenki z członkami Sex Pistols. No i zdecydowanie trzeba przyznać, że w tym przeboju jest i seks, i Pistols, i złoty, i przebój, i rock and roll. Normalnie I Love Rock and Roll w Radiu Złote Przeboje.
1: A my jesteśmy zawsze na czasie, 18 po 8, Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. I za chwilę piosenka zespołu Culture Club pod tytułem Karma Chameleon. Z tym kameleonem jesteśmy na czasie, bo człowiek wrześniowy, poranny w Polsce, rano jest siny z zimna, a po południu zmienia kolor na czerwony z gorąca. I tak będzie też dzisiaj, proszę Państwa. Polecamy się.
2: Autopromocja.
3: Te trzy słowa odmienią Twój dzień.
0: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy.
1: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
5: Codziennie mamy dla Ciebie same największe przeboje.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
2: Autopromocja.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Reklama.

Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Już za chwilę finał porannej dyskusji. Ktoś z was dostanie w prezencie złotą kawę Radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Fryzjera. No a wiadomo, że na fotelu fryzjera dowiesz się rzeczy, jakich się filozofom nawet nie śniło. I takich rzeczy, których się nigdzie indziej nie dowiesz. I czas na podsumowanie tematów przy strzyżeniu.
2: Jak ostatnim razem byłem u fryzjera, to moja pani fryzjerka przekazała mi opowieść o Heńku z pierwszego piętra. Heniek z żoną był w sanatorium i podczas obiadu tak się zdziwił, co to za zupę podali w wazie, nachylił się i wypadła do wazy sztuczna szczęka.
3: Przypomniał mi się kawał, co robi traktor u fryzjera, markocze.
4: U fryzjera na fotelu dowiedziałam się, że mój mąż sypia z moją przyjaciółką.
5: Czyli markocze.
6: No tu można powarkotać. To złotą kawę porannego programu w prezencie wysyłamy za ten ostatni telefon, za ten ostatni głos, czyli za szczerość. Tylko bardzo prosimy kawę stosować z rozwagą, gdyż podnosi ciśnienie. Niezależnie. A jutro z okazji rocznicy premiery Familiady będziemy sobie opowiadać suchary a la Strasburger.

0: byli genialni. Grupa Tears for Fears poruszali się we wszystkich gatunkach muzycznych. Doskonali byli na poranek, na budzenie, na spędzenie dnia w robocie, na popołudnie, tak z gotowością do wylotu z pracy i na spokojny wieczór. Jeden z tych największych ich hitów zagraliśmy, Shout w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy, mimo że wrzesień już się zadomowił, to przypominamy, że ciągle mamy lato i dlatego za chwilę Big Day w dzień gorącego lata w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej ostatni raz w środowy poranek sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. To twój

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dalmayer Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Reklama. Złote przeboje w drodze.
13: Spowolnienie na 11 listopada w Świnoujściu. Podróżując Grunwaldzką też nie będziecie sami na drodze. Spiętrzenie na Piastowskiej, duży ruch na Konstytucji 3 maja. Z powodu prac drogowych nadal trzeba omijać Sienkiewicza. Poranny ścisk teraz w okolicach Urzędu Miasta i Gminy w Wolinie. Trzeba przyhamować na Słowiańskiej.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: afera jest wielka afera, słuchajcie, w dodatku afera międzynarodowa na najwyższych szczeblach władzy.
1: No i tak, rosyjski oligarcha Umar Kremlow, blisko związany z Władimirem Putinem, sfinansował część tegorocznego wesela Donalda Trumpa juniora, czyli syna prezydenta USA. Tak twierdzi dziennikarska organizacja śledcza ProPublica. Umar Kremlow miał zapłacić za wynajem prywatnej wyspy na Bahamach i za sztuczne ognie.
2: Żeby nie było, to my się na stosunkach międzynarodowych absolutnie nie znamy, ale Umar Kremlow to brzmi jak niezła wróżba. A piosenka teraz będzie od nas for America, dla Ameryki całej, nie tylko dla samego Donalda. Gramy Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Przyjemne poranne urlej for America, Red Box, przeboje na dzień dobry za 4 minuty 9. Mili Państwo, przyszedł wrzesień, czyli zaczął się sezon na grzyby, na śliwki, na brzosy, dynie i na lalki.
1: Tak, Wokulski, Izabela Łęcka i historia, którą znam od pokoleń, ale tym razem zupełnie inaczej. Lada chwila, o 9:00 premiera serialu Lalka. Więcej o tym w wiadomościach o 9:00 posłuchajcie.

0: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Reklama.
16: 16 września mamy dzisiaj, to jest środa i punktualnie godzina 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
17: Nie ma już drona na plaży w Rusinowie. Wojsko zabrało bezzałogowca i zdetonowało niebezpieczne elementy. Rząd przyjął projekt, który zaostrza kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Lalka wraca, ale w zupełnie nowej odsłonie. Właśnie debiutuje serial Pawła Maślonej. Wojsko usunęło w nocy elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego fragmenty, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. Tuż po znalezieniu maszyny resort obrony informował, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, prawdopodobnie utracony podczas manewrów nad Bałtykiem. I wszystko wskazuje na to, że to nowy model drona typu Gerbera. Być może jeszcze jesienią wejdzie w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd wczoraj przyjął projekt. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówi premier Donald Tusk.
18: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy. W każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
17: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych.
19: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
17: To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Na platformie Netflix właśnie teraz o 9:00 debiutuje serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja słynnej powieści Bolesława Prusa, ale jest odważna i bardzo współczesna. Ten projekt to dla mnie ogromne wyzwanie. Presję czuję na

0: każdym kroku, mówi reżyser.
1: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym, jak odchodzimy od pierwowzoru Prusa. No ale biorę to na klatę. No. Ja wiem, że mamy do zaoferowania bardzo dobrą, poruszającą opowieść, która wchodzi w dialog z powieścią Bolesława Prusa.
0: W serialu Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart. To jednak nie jedyna lalka, którą zobaczymy w tym roku. 28 września premierę będzie miała kinowa wersja w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim. Witamina C, witaminy z grupy B oraz magnez i cynk. Między innymi tych suplementów Polacy zażywają za dużo lub niepotrzebnie. Kiedy warto suplementować witaminę B? Czy magnez pomaga na skurcze? I co zamiast witaminy C warto brać przy przeziębieniu? O tym w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To miał być pierwszy poważny test dla naszych siatkarzy, ale niepokonana do tej pory Ukraina nie była dla nas równorzędnym rywalem. Polacy po raz czwarty z rzędu wygrali na Mistrzostwach Europy do zera i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Dziś ostatnie spotkanie Polaków w fazie grupowej. O 18:00 zagrają z Bułgarią. A wieczorem rozpoczyna się przygoda Jagiellonii Białystok w piłkarskiej Lidze Europy. Ekipa Adriana Siemieńca zagra w pierwszej kolejce fazy ligowej na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
4: Taki właśnie zespół chciałbym widzieć. Odważny, proaktywny, który będzie dążył tu do wygranej.
3: A jutro Lech Poznań zagra w Londynie z Crystal Palace.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
0: Dziś najwięcej słońca na wschodzie, w zachodniej części kraju przewaga chmur i tutaj też przelotny deszcz, miejscami burze. Na termometrach od 19 stopni w Szczecinie, 21 w Gdańsku, 25 w Warszawie i Krakowie, do 26 we Wrocławiu i Rzeszowie. Jutro więcej deszczu i w całym kraju poniżej 20 stopni.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
5: Wrocław i Rzeszów, uwaga, 26, uważajcie, wrześniowe upały bywają zdradliwe to polskie. Do cienia wejdziesz, od razu zmarzisz. Radio no. Złote Przeboje, na dzień dobry, w dniu środkowym, bawi, uczy, budzi i umila czas w pracy.
6: Tak, a umilamy czas pracy tymi największymi z największych przebojami z lat 80. i 90. Teraz no, mamy w gronie prowadzących fana grupy Pet Shop Boys i już tu tańczy, już nóżki same chodzą.
5: I miętosi ten bilet.
6: Miętosi ten bilet, tak, wypalcowany. Suburbia, 4 po 9.

0: była wokalistka z ukrytym przekazem kulinarnym w nazwisku, proszę państwa. Amy McDonald, ale jej piosenka okazała się dużo bardziej dietetyczna i zdrowa od kulinariów wspomnianych. Piosenka nazywała się This is the Life, to jest życie. No i jak w życiu, jak masz wybór seler naciowy czy hambuksy, to wybierz złote przeboje.
1: No tak, bo mamy dla was właśnie najlepsze i najzdrowsze przeboje złote z lat 80. i 90. A czy już mówiliśmy, że jeden z porannych waszych prowadzących był niedawno na koncercie Simply Red? Do tej pory podobno trzyma, maltretuje bilet pod poduszką i liczy, że mu się przyśni jakiś hit tego zespołu, na przykład Stars. To teraz zagramy go dla tych, którzy nie mają właśnie takich skitranych biletów. Stars, Simply Red w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.

0: Queen Again, Hot Chocolate. To jest idealny przebój do tego, żeby zacząć nowy dzień z nową energią. To jest idealny przebój do tego, żeby wejść do biura albo wjechać do biura całym na biało, na białym koniu, albo wjechać do portu, na jachcie, na bogato. Jakoś tak, no, dobry jest na wstęp.
1: No tak, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. My też jesteśmy dobry na wstęp, dobrzy na wstęp, na każdy absolutnie początek dnia. A teraz będzie piosenka, która jak ta Hot Chocolate, ta gorąca czekolada, po prostu pieści uszy niczym ta czekolada gardło. Ta Anita Tikaram i jej zmysłowy alt, czyli bardzo, ale to bardzo niski kobiecy głos, twist in my sobriety. Gramy, uśmiechamy się szeroko do was, no i do środka tygodnia, z górki już od dzisiaj.

0: podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
3: Aby nowy port mógł działać na pełną skalę, potrzebny jest sprawny system zaplecza od strony lądu. O tym porozmawiam z Aleksandrą Kłosowską z firmy Zeta Shipping Poland.
2: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.

0: No słuchajcie, my tu tak gadu-gadu, a to przecież środa, dzień środkowy. Jeszcze parę godzin i zaczniemy nabierać rozpędu od dzisiaj z górki. I właśnie dlatego I'm so excited. Nie tylko ja, ale my wszyscy jesteśmy tak fajnie excited, podekscytowani. To była grupa Pointer Sisters na pożegnanie. Wszyscy razem od nas na pożegnanie. Dziękujemy.
1: Hip, hip, hurra. Ostrzegamy, że jutro też tutaj będziemy na fotelach porannych prowadzących. Tak, Brawił, tak. Złote przeboje na dzień dobry. Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki.
1: Piotr Jakim.
0: Dzięki.
1: Tomek Florkiewicz, dziękujemy. A teraz z nami Gosia Kościelniak.
2: Czujemy się ostrzeżeni, że jutro też tu będziecie i trzymamy za słowo. Dziękuję bardzo za rozkręcenie tego środowego poranka. Teraz wchodzimy sobie bardzo mięciutko w przedpołudnie środowe za 9 minut 10. Zapraszam.

0: Władzi Mond, Radio Złoty Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Za 6 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy ich razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku. A teraz?
4: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
1: Reklama.
12: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10.
13: Wiadomości z Wolina.
14: Iwona Wyciślok, zapraszam na początek.
12: I wspieraniu naszego organizmu będziemy dziś mówić w Radiu Złote Przeboje, a konkretnie o suplementach diety, których wybór jest duży. Reklamy kuszą i obiecują młodość, sprawność i piękno. Które suplementy warto zażywać i w jaki sposób? Sprawdzimy to, ale najpierw posłuchajcie, jakich suplementów Polacy najczęściej nadużywają. Mówi Rafał Sochacki, farmaceuta i dietetyk.
15: Są to przede wszystkim witamina C, która w Polaku jest traktowana jak trochę panaceum na wszelkie zło. Magnez bardzo często jest używany na skurcze, na problemy ze snem, na zmęczenie, na stres. Preparaty multiwitaminowe, to się również bardzo często zdarza, i preparaty z witaminami z grupy B.
12: Jak i kiedy warto uzupełniać witaminy z grupy B? O tym posłuchajcie za godzinę.
13: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
14: Dziś na Pomorzu Zachodnim, tak dla odmiany, pochmurno i mokro. Temperatura jeszcze całkiem przyzwoita, od 17 do 20 stopni mają wskazywać termometry w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany, w pasie nadmorskim silny, chwilami porywisty. Towarzyszyć nam będą opady deszczu, niewykluczone też burze. Ciśnienie spadło, więc dodatkowa kawa nie zaszkodzi. Jutro znowu więcej rozpogodzeń.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
14: Dzień dobry, Gosia Kościelniak, już teraz oficjalnie otwieramy środowe przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje i największymi przebojami lat 80. i 90. Już się cieszę, bo Genesis przed nami. Zapraszamy!

Love me tonight. Właśnie wszyscy pracujemy dzisiaj również przy muzyce lat 80. i 90. przede wszystkim. No i łączy nas muzyka bez względu na to, co robimy. A więc Radio Złote Przeboje, bardzo się z tego cieszę, bo jesteśmy tak troszkę połączeni. A ja jestem ciekawa, która piosenka z lat 80. lub 90. zawsze poprawia wam nastrój w pracy. I kiedy ją słyszycie, to po prostu od razu energia wzrasta. Która i dlaczego? Podzielicie się 22443 0. Pamiętajcie, robota nie zając. Można zadzwonić do Radia Złote Przeboje, a przy okazji za najciekawsze uzasadnienie torbę płócienną Radia Złote Przeboje otrzymać. Po godzinie 12 dojdziemy do tego, kto i za co. Adres robota@złoteprzeboje.pl. Przed nami teraz niezwykle pogodna rzecz, bo przebój Donny Summer mnie akurat stawia na nogi. A jak jest z wami? Która piosenka wam zawsze poprawia nastrój w pracy z lat 80. lub 90.? 22, 44 i 30.

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Prawda?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

Do dzisiaj nikt nie wie, dlaczego Billy Ocean, który właśnie kończy śpiewać w radiu Złote Przeboje, miał słabość do 8-wyrazowych tytułów. No bo miał 3 amerykańskie hity numer 1 i każdy z nich miał właśnie 8-wyrazowy tytuł. Na przykład Caribbean Queen No More Love on the Run, pierwszy. Drugi That'll Be Bad Sad Song to Make You Cry. I trzeci 8-wyrazowy tytuł Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Dziwne, ale prawdziwe. No a przed chwilą zaledwie 5-wyrazowy tytuł Love Really Hurts Without You. Radio Złote Przeboje, 10:30 dokładnie, i przed nami Ace of Base.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: Która piosenka z lat 80. lub 90. zawsze poprawia Wam humor w pracy i dodaje energii? I dlaczego? Dzwonicie.
2: Dla mnie przebój najlepszy to jest Don't Worry, Be Happy, mówił Karol.
3: Moim zdaniem najlepsza piosenka na poprawę humoru jest piosenka Elektrycznych Gitar, To już jest koniec. Włączona codziennie przed 15, jak kończę pracę, naprawdę robi robotę.
1: Rozumiem, zgadzam się i jest tu dobra energia. A Kinga napisała tak: za każdym razem, gdy słyszę Vogue, Madony, Vogue, wstaję zza biurka i idę krokiem modelki jak na wybiegu. Zawsze wtedy czuję się piękna i młoda i mam ochotę zeskanować wszystkie papiery z biura. Bardzo to ładne. A jak jest u Was? Robota nie zając, więc zadzwońcie i powiedzcie, albo może napisać robota@złoteprzeboje.pl. Telefon 22 44 i 30. A po 12 na pamiątkę tej środy oddam za najciekawsze uzasadnienie płócienną torbę Radia Złote Przeboje.

dla mnie zdecydowanie The Cure Friday, I'm in love. To właśnie nie tylko w piątki, ale we środę także daje dużo energii. Dzisiaj rozmawiamy sobie w naszym cyklu Robota nie zając, która piosenka z lat 80. lub 90. najbardziej poprawia Wam zawsze humor w pracy. No a teraz już za 6 minut będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają.

0: pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
1: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra, 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Reklama.
7: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
8: Wiadomości z Wolina.
9: Iwona Wyciślok, zapraszam. Była szkoła, będą mieszkania. W miejscu dawnej szkoły zawodowej przy ulicy Okulnej w Świnoujściu powstanie nowa zabudowa mieszkaniowa. Mają tam powstać 2-3-piętrowe budynki, w których znajdzie się 59 mieszkań. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 2 najbliższych lat. I zostajemy w Świnoujściu. Wczoraj odbyła się tam lekcja obywatelska. Uczniowie z Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki oraz Liceum Ogólnokształcącego imienia Mieszka I spotkali się na świeżym powietrzu, by zapytać prezydent, jak funkcjonuje miasto i na co oni jako młodzi ludzie mają wpływ. Lekcja trwała 1,5 godziny. Teraz czas wrócić do szkoły, a po lekcjach czas na korepetycje. Zapotrzebowanie na dodatkowe lekcje z matematyki czy biologii jest bardzo duże.
10: Ja korki mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
11: Też mam korki.
12: Raczej każdy ma z angielskiego chyba dosłownie. Nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
9: Średni koszt godziny korepetycji to kilkadziesiąt złotych. Teraz to wszystko. Kolejne informacje z regionu za godzinę.
8: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Dorota Wardycka. O suplementach diety mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Jeśli już jakieś z nich brać, to nie na ślepo i wtedy, kiedy są potrzebne. W jakich przypadkach potrzebne będą te z witaminami z grupy B, tłumaczy farmaceuta i dietetyk Rafał Sochacki.
14: Tak naprawdę są dwa przypadki, kiedy powinniśmy rozważyć na pewno suplementację witamin z grupy B. Mowa tutaj o witaminie B12 przy pacjentach na diecie wegetariańskiej bądź wegańskiej, tym bardziej. I jeszcze jest mowa tutaj o kobietach w ciąży i mowa jest tutaj o folianach. W pozostałych przypadkach tak naprawdę nie ma przepisów mówiących o tym, że powinniśmy rutynowo suplementować witaminy z grupy B. Ryzyko przedawkowania co prawda jest niewielkie, bo to są witaminy rozpuszczalne w wodzie.
13: Za to przedawkować można witaminę D, której z kolei suplementowanie na ogół jest nam potrzebne w tej szerokości geograficznej, o czym powiem za godzinę.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
8: Pogoda w Wolinie.
9: Kapryśny koniec lata w naszym regionie. Dziś na niebie przewaga chmur. Pojawiać się będą opady deszczu, możliwe też burze. Chwilami mocniej powieje, najmocniej nad samym morzem. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 17 do 20 stopni. W nocy zachmurzenie duże. Miejscami głównie w pasie nadmorskim przelotne opady deszczu. Będzie od 10 do 13 stopni.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
15: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
7: No i mamy jeszcze godzinę tej środy, jeśli chodzi o przedpołudnie, bo 2 minuty po 11. Gosia Kościelniak, zapraszam. Radio Złote Przeboje, a przed nami dr Alban.
16: Radio Złote Przeboje.
7: No ciekawa jestem, komu ta piosenka właśnie zawsze poprawia humor w pracy i dodaje więcej energii. Dzisiaj o tym sobie gawędzimy. Która piosenka najwięcej dodaje wam energii i siły do pracy i poprawia nastrój? 2244430. Można się podzielić, pogawędzić z nami o tym. A po godzinie 12 za najciekawsze odpowiedzi, za najciekawszą odpowiedź oddam na pamiątkę naszą płócienną torbę Radia Złote Przeboje.

Napracował się Freddie Mercury, zmieniając linię basu i partie wokalne w tej piosence. Chorował jak wół, wykorzystał nieobecność autora, który wyjechał na wakacje. Do utworu nagrano teledysk, który nakręcono w marcu 1986 roku w The Playhouse Theatre w Londynie. No i warto zauważyć, że Brian nie użył w czasie kręcenia teledysku swojej słynnej gitary Red Special, ale zamiast tego kopię z 1984 roku. Taka ciekawostka. A na filmie Mercury jest przebrany za postać magika, wchodzi do opuszczonego teatru, gdzie panowie przebrani są za stereotypowych włóczęgów i śpią, dopóki nie obudzi ich wejście magika, czyli Freddiego. A teraz w radiu Złote Przyboje Spice Girls.

0: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam. Thank you.

0: Robota nie zając.
1: Łączy nas ulubiona muzyka słuchana podczas pracy, a badanie Music Works wykazało, to są dobre wyniki. Pozytywny wpływ muzyki na produktywność w pracy. Podsumowując, 9 na 10 pracowników wykonywało swoją pracę lepiej słuchając muzyki. Jakże nas to cieszy. Muzyka to jest jedno z najbardziej wpływających na nas narzędzi zarządzania w celu zwiększania wydajności pracowników. Może mieć to bardzo pozytywny wpływ na morale i ich motywację i pomaga zwiększyć efekty pracy, co może prowadzić do wzrostu zysków firmy. Czy szefowie słyszą? Także Radio Złote Przeboje w pracy idealnie. A dzisiaj mówicie, która piosenka z lat 80. lub 90. zawsze wpływa świetnie na wasz nastrój podczas pracy?
2: Jaka piosenka zawsze poprawia mi humor? Oczywiście jest to zespół Queen. I want to break free. I to jest zawsze, kiedy siedzę w pracy, bo chcę być tak free i się uwolnić.
1: Dobry wybór. Pozdrawiam serdecznie. Queen graliśmy dosłownie kilkanaście minut temu, ale i twoja ulubiona może zabrzmieć za jakiś czas. 224430 można też napisać. Robota @złoteprzeboje.pl

0: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
1: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
2: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
0: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
2: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
0: No, jedziemy tam.
2: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
0: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Reklama.

Muzycznych rodzeństw, które zrobiły karierę, jest sporo, ale takich, które inspirowały Beatlesów, to niewiele. Bracia Wilsonowie wiedzieli, jak się to robi. Prawdziwym hitem okazało się wydane w styczniu 1963 roku Surfing USA, dzięki któremu The Beach Boys, bo o nich mowa, znaleźli się na szczycie wznoszącej fali. Nomen omen. I Ameryka oszalała na punkcie tej plażowej kultury. Każdy chciał się przenieść do południowej Kalifornii, wieść beztroskie życie w otoczeniu pięknych kobiet, szybkich samochodów, a zachody słońca podziwiać oczywiście koniecznie, patrząc na ocean, a potem jeszcze Kokomo. Radio Złote Przeboje.

0: Szuga w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie południe środowej. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy i prognozy pogody. Zostańcie z nami i zaraz potem wracamy do muzyki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem

0: Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Wiadomości z Wolina.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rozpoczynają się prace rozbiórkowe zejścia na plażę przy ulicy Bajkowej w Łukęcinie. Od wczoraj schody w tym miejscu są niedostępne dla mieszkańców i turystów. Trzeba korzystać z innych zejść przy ulicy Leśnej lub przy ulicy Spacerowej, a w planach są już kolejne inwestycje przy plaży. Chodzi o dwa zejścia w Międzywodziu. Rower, spacer lub komunikacja miejska zamiast samochodu. Dziś rozpoczyna się Europejski Tydzień Mobilności. Kampania potrwa do 22 września. W ramach kampanii policjanci prowadzić będą akcję Prędkość, mówi nadkomisarz Mirosław Kuchy.
5: Policjanci będą w miejscach, gdzie ta prędkość jest nagminnie przekraczana. I będziemy wykorzystywać do tych działań wszelkie urządzenia kontrolno-pomiarowe.
4: Europejski Tydzień Mobilności zakończy Dzień bez samochodu. A samochodem lepiej omijać ulicę Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim. Trwa przebudowa tej ulicy. Obecnie trwają roboty w rejonie skrzyżowania z ulicą Mieszka I. Montowane jest też oświetlenie. Mieszkańcy liczą, że listopadowy termin oddania inwestycji nie zostanie wydłużony.
3: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Dorota Wardycka. Jakie suplementy warto przyjmować i w jaki sposób? Pytamy dziś o to w Radiu Złote Przeboje, zwłaszcza u progu jesieni. Witaminą, którą większość z nas suplementuje, jest witamina D, mówi Rafał Sochacki, dietetyk i farmaceuta.
7: Zalecenia mówią, że Polacy powinni rutynowo suplementować witaminę D w tym okresie takim jesienno-zimowym, zwłaszcza około 2000 jednostek międzynarodowych. I to jest taki przyjęty standard. Ale niestety większość Polaków ma większe niedobory i ta dawka taka suplementacyjna może się okazać niewystarczająca. Dlatego ja zawsze mówię, że w przypadku witaminy D powinniśmy najpierw oznaczyć poziom w osoczu i dopiero dobrać dawkę odpowiednią do tego poziomu.
6: Jeśli ten poziom jest bardzo niski, to może być potrzebna duża dawka w leku wypisanym na receptę. A za godzinę posłuchajcie, co z witaminą C.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Pogoda w Wolinie.
4: Przed nami ostatni tydzień kalendarzowego lata. W tych najbliższych dniach czeka nas zmienna pogoda, ale bez większych niespodzianek. Dziś chmury na pierwszym planie, w planach pogodowych przelotne opady deszczu, możliwe też burze, a w pasie nadmorskim silny, porywisty wiatr. Od 17 do 20 stopni mają dziś wskazywać się termometry w regionie. Jutro słońce na przemian z chmurami i miejscami przelotny deszcz.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
8: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Dzień dobry, witamy. Środowe popołudnie, 2 minuty po godzinie 12:00. Środek dnia, środkowego dnia. Gosia Kościelniak, zapraszam, a witamy się Depesz Mołów.

No i wyobraźmy sobie, że ten wielki przebój oddziału zamkniętego nosiłby tytuł Prywatka, bo tak miał się nazywać, ale ten tytuł już był zajęty. Ostatecznie zdecydowano się na słowo Party i tak się nazywa do dziś. Ten kawałek został wydany na pierwszym albumie oddziału zamkniętego w 1983 roku, chociaż skomponowano go dużo wcześniej. Jaryczewski wraz z Łuczajem Pogorzelskim napisali ten przebój w zaledwie 15 minut i po latach przyznali, że inspirowali się wtedy kultowym The Rolling Stones i utworem Beast of Burden. Ten przebój na pewno dodaje energii w pracy. Za kilka minut podsumujemy sobie naszą dzisiejszą rozmowę z cyklu Robota, nie zając.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka. Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, która piosenka z lat 80. lub 90. zawsze wpływa świetnie na wasz nastrój podczas pracy.
2: Jako że mój zawód ma związek z malowaniem, moja ulubiona piosenka to Chodź pomaluj mój świat 2+1.
3: Moją ulubioną piosenką, po której zawsze buzia mi się cieszy, to jest Last Christmas. Czy to lato, czy wiosna, czy zima, zawsze świetnie brzmi.
1: Last Christmas, no to akurat świetnie rozumiem. O każdej porze roku. I jeszcze jeden telefon.
4: Z tej strony Alicja. Miałam taką ulubioną piosenkę, która zawsze poprawia mi nastrój w pracy. I to jest Sun of Jamaica. Rytm tej piosenki powoduje, że zaczynam się tak kiwać. To od razu cały stres ze mnie ulatuje. Nawet zdarza się często tak, że bez śpiewania tej piosenki na głos, tylko nucę sobie w głowie. Tak się kiwam, aż moi współpracownicy zaczęli się ze mnie śmiać i pytają, co mi się dzieje. No to wyjaśniłam im, że chodzi o tę piosenkę i teraz jak ja się kiwam, oni kiwają się ze mną i ktoś w biurze zawsze zaczyna śpiewać Sun of Jamaica, więc nie tylko mój humor się poprawia, ale także wszystkich wokół.
1: Alicjo, to kiwaniem zaraz zarazisz, mam nadzieję, po raz kolejny wszystkich wokół ciebie. Dla ciebie po pierwsze nasza torba z logo Radia Złote Przeboje, a po drugie przed nami...

0: promocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Od 30 lat.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Reklama.

Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Michael Jackson i Smooth Criminal za nami. Z roku 1987 wielki przebój, a przed nami właścicielka dwóch pudli. Pudli o imionach Niko i Borys. Myślę, że fani tej wokalistki już wiedzą, że to Kasia Kowalska. Te dwa pudle są dla niej źródłem spokoju i relaksu i nawet jeżdżą z nią w długie trasy koncertowe. Prywatnie Kasia ma słabość na przykład do horrorów, co w wywiadzie przyznała. Lubi mocne doznania, windsurfing i żeglarstwo. I pływanie. To, co dobre. Radio Złote Przeboje.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie 13 i wtedy posłuchamy sobie najnowszych i tylko sprawdzonych wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: Warszawskim Zabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Komisja Europejska proponuje zakaz korzystania z platform społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. Jak ogłosiła Ursula von der Leyen, osoby w wieku poniżej 15 lat nie będą mogły mieć własnych kont w tych serwisach. Będą mogły korzystać jedynie z profili zakładanych i nadzorowanych przez rodziców z ograniczonymi funkcjami i ograniczeniami czasowymi. W przypadku użytkowników w wieku od 15 do 18 lat platformy będą miały obowiązek zapewnić bezpieczniejsze wersje swoich usług. Treść tzw. Kids Act, czyli przepisów dotyczących ochrony dzieci w internecie, mamy poznać jutro. 25 osób zostało zwolnionych z więzień na Białorusi, przekazał wysłannik amerykańskich władz, podkreślając, że to wynik zaangażowania prezydenta Donalda Trumpa w dyplomację. Podziękował również Aleksandrowi Łukaszence, a także Litwie. Centrum Praw Człowieka w Jasna podało, że zwolnieni więźniowie polityczni zostali przewiezieni na Litwę.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: 16 kibiców klubu piłkarskiego AS Roma ma zakaz wstępu na stadiony w całych Włoszech za faszystowski salut. Wykonali ten gest podczas meczu z Atalantą Bergamo, który Roma wygrała 2-1. Zakazy obowiązują przez okres od roku do 5 lat i dotyczą również meczów Romy rozgrywanych za granicą oraz spotkań reprezentacji Włoch. 4 kibiców będzie musiało również stawiać się na komisariacie w czasie meczów stołecznej ekipy. Ponad 2 140 000 turystów wędrowało po Tatrach w te wakacje. To absolutny rekord. Nigdy do tej pory w lipcu i sierpniu nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już na początku wakacji, mówi ratownik TOPR Rafał Kubacki.
2: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowanie.
0: Od początku całego roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Wszystko wskazuje więc na to, że również w skali roku będzie rekord.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Werdycka. Suplementy diety bierzemy dziś pod lupę w radiu Złote Przeboje. Czas na witaminę C, której niedobór praktycznie dziś nie występuje, mówi Rafał Sochacki, farmaceuta i dietetyk.
3: Bardzo łatwo dostarczyć z diety witaminę C. Zapotrzebowanie witaminy C dzienna to jest połowa papryki.
0: Często suplementujemy witaminę C przy przeziębieniach.
3: No i tutaj dochodzimy do bardzo nefrologicznego punktu, ponieważ no nie ma żadnych dowodów, które by mówiły o tym, że witamina C zapobiega przeziębieniom, bądź też skraca czas infekcji.
0: A kiedy warto jednak zadbać o większe dawki witaminy C?
3: Często witamina C jest wskazana w sytuacji, kiedy pacjenci mają problem z pękającymi naczynkami, kiedy pacjent ma też niedobory żelaza. Ponieważ witamina C zwiększa spalanie żelaza i w momencie, kiedy chcemy podnieść pacjentowi poziom żelaza, to też można suplementować dodatkowo witaminę C.
0: Chociaż, jak podkreśla Rafał Sochacki, najlepiej, jeśli do posiłku bogatego w żelazo dodamy natkę pietruszki, czyli naturalne źródło witaminy C. Za godzinę żelazo, magnez i cynk.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
4: W zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie i przelotne opady deszczu możliwe i miejscami nawet burze, głównie na południowym zachodzie. Od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 25 w Warszawie, 26 na południu kraju, a chłodniej miejscami nad morzem około 17. A wszyscy, którzy byli na koncercie OMD nie tak dawno w Warszawie, pewnie teraz będą mieli miłe wspomnienia, bo OMD i ich największy przebój z 1980 roku przed nami. Tak zaczniemy tę godzinę. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Czerwony krawat to w tym wypadku była profanacja. Tak stwierdzono. Po występie na festiwalu w Opolu w 1981 roku Izabela Trojanowska miała nieprzyjemności, bo w trakcie koncertu zaśpiewała utwory Pieśń o cegle, a potem na bohaterów popyt już minął i miała wówczas na sobie czerwony krawat, co bardzo nie spodobało się Związkowi Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i krakowski oddział organizacji wystosował protest, w którym uznano, że piosenkarka sprofanowała symbol właśnie związku, czyli ZSMP. Pani Izabelo, bardzo nam przykro. Radio Złote Przyboje, 10 minut po 13.

0: autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Duży wybór?
15: Jest.
14: Projekt?
15: Jest.
14: Szybka dostawa towaru?
15: Jest.
14: Wszystko jest.
15: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
14: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
15: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
14: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
15: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.

Pewnie nie wszyscy z Was wiedzą, że oni byli razem, ale ja Wam powiem. Bananarama przed nami. Zespół powstał z inicjatywy Karen Woodward jeszcze za jej szkolnych czasów, a życie prywatne Karen przez dekady budziło zainteresowanie mediów głównie właśnie ze względu na jej wieloletni związek z inną gwiazdą lat 80., bo przez wiele lat założycielka zespołu Bananarama pozostawała w związku z Andrew Ridgelym, byłym członkiem zespołu Wham! Tak, z tym Andrew. Para zaczęła się spotykać w 1990 roku i przez lata uchodziła za jeden z najtrwalszych związków w świecie show biznesu. Bananarama w Radiu Złote Przeboje, 13:30.

0: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
1: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy Frosta kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
17: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
18: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
18: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
17: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
19: Reklama.

0: got the power, już za chwilkę przed nami, czyli to jest jedna z takich piosenek, mam siłę, mam tę moc, na które się czeka czasami, żeby w razie jakiegoś takiego słabszego przez chwileczkę momentu w pracy zabrzmiało to dobrze. Dzisiaj sobie o tym właśnie rozmawialiśmy.
1: No to ekstra, ja liczę na tę moc, bo mi kardiolog powiedział, żebym tyle kawy nie pił.
0: A ile wypiłeś? Nie mów.
1: No właśnie.
0: Bo widzę, że nie jest dobrze.
1: Pesetyryk, po angielsku sna.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do waszej ukochanej muzyki, która fantastycznie brzmi w pracy, zresztą nie tylko, no ale będziemy się też zajmować bardzo ważnymi rzeczami, którymi żyje świat i Polska. Za chwilę wiadomości.
1: A w nich śląskie utrudnienia na kolei, z jakiego powodu i jak długo mogą potrwać, o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością.

0: Szybiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W środę jest 16 września. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
2: Rosyjski dron wyłowiony z morza w Rusinowie miał głowicę bojową. Utrudnienia po porannej awarii na torach na Śląsku. Paliwa wciąż drożeją. Diesel kosztuje blisko 9 zł za litr. Rosyjski dron z Rusinowa w zachodniopomorskim miał głowicę bojową, która została zneutralizowana, przekazała żandarmeria wojskowa. Według wstępnych ustaleń to rosyjski dron Gerbera 2. Oznacza to, że Rosja rozwija system dronów z silnikiem odrzutowym, mówi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Jest to dron nowej generacji. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego. Wskazuje, że to były testy drona, który mógł również przelecieć przez terytorium Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku.
2: W sprawach bezpieczeństwa w piątek dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON-u oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Usterka usunięta, ale opóźnienia wciąż trwają. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach spowodowała utrudnienia na torach na całym Śląsku.
4: Gdzie pan chciał się dostać?
5: Do Koczałkowic.
4: I co, jakie opóźnienie w tej chwili?
5: W Lichowie.
6: Co godzinę jest praktycznie na rozkładzie pociąg, a wszystkie są odwoływane.
7: Przyjedzie z opóźnieniem około 120 minut.
2: Przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów może potrwać do późnego popołudnia. Z pasażerami rozmawiał nasz reporter Grzegorz Kozioł. Na stacjach paliw wciąż drogo, nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za diesla, na przykład w Kole w Wielkopolsce.
8: Drogo jest, tak?
9: Drogo, no, ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
2: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
0: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Dwa polskie zespoły wystąpią w fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia i Lech Poznań. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem w Grecji z Olympiakosem Pireus.
10: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów.
2: Mówi trener Adrian Siemieniec. Mecz Jagiellonii o 21:00. Lech Poznań zagra jutro w Londynie z Crystal Palace.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Dorota Wardecka. O suplementach diety mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Po witaminach czas na przegląd minerałów i najpierw mity na temat magnezu.
11: Magnez niestety nie działa na skurcze i to zostało udokumentowane w takiej bardzo dużej metaanalizie. Na skurcze mięśni szkieletowych nie pomaga. Kolejny mit, że osoby, które ćwiczą, powinny suplementować magnez. My tracimy bardzo mało magnezu z potem.
2: Suplementacja jest wskazana wtedy, gdy w badaniu wyjdzie niedobór. A co z cynkiem?
11: Najczęściej jest polecane mężczyznom i też przy niedoborach odporności. Są badania, które wskazują, że faktycznie cynk w takich tabletkach do ssania może w sytuacji jakiejś infekcji skracać czas objawów.
2: Rafał Sochacki, dietetyk i farmaceuta, dodaje, że ostrożnie suplementujemy żelazo.
11: Tylko wtedy, kiedy mamy stwierdzony niedobór, ponieważ wysokie dawki żelaza mogą uszkadzać przewód pokarmowy. Powinniśmy suplementować żelazo pod ścisłą kontrolą lekarza. Kiedy mamy niską ferytynę, niedokrwistość właśnie spowodowaną niedoborem żelaza.
2: No i kolejną grupą, która suplementuje żelazo, są kobiety w ciąży.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
1: Sporo słońca w całej Polsce, ale na przykład w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego może popadać, a nawet zagrzmieć. Najchłodniej w Szczecinie i Koszalinie 16-17 stopni. Najcieplej we Wrocławiu i w Krakowie, tutaj 26. W ostatnich godzinach niedawnej szwedzkiej kampanii wyborczej Benny Andersson z Abby pojawił się w sztabie socjaldemokratów, żeby poprzeć ich liderkę. Jak dodał, tak jak jego ojciec i dziadek popiera socjaldemokratów. Wszystkim pokoleniom gramy to, co w muzyce najlepsze, bez względu na poglądy polityczne. Oczywiście Jerzy Telesiński, kłaniam się i gram Abbę.

Poupin de cire, poupin de son. Państwo wybaczą tę pupę, ale tak właśnie nazywała się piosenka, którą France Gall wygrała Eurowizję, reprezentując wtedy Luksemburg. Reprezentując propozycję pozostania z nami i z największymi przebojami lat 80. i 90., proponuję małe muzyczne szczęścia, za którymi stoi Robert Jansson.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8,11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Show is hot out here. No.

słynny aktor Cuba Gooding Jr., który nie był jeszcze wtedy słynnym aktorem, był tancerzem Lionela Richiego, a jego pierwszym w historii występem publicznym był breakdance na scenie z Richiem podczas ceremonii zamknięcia letnich igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku. No to teraz Lionel Richie, a za chwilę powiem wam, jak wygrać naszą złotoprzebojową poranną kawę z limitowanej serii.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Taśma z limitowanej serii Radia Złote Przeboje jest do wygrania codziennie rano. W ramach programu mamy temat Dzwońcie. Nasza poranna ekipa między 6 a 10 rzuca temat. Wy się dzielicie opinią na ten temat, a autorzy tych najciekawszych wypowiedzi dostają naszą limitowaną złotą kawę. Czeka na was już tutaj, na jutro. Jutro rano włączacie Radio Złote Przeboje i sobie wygrywacie. Proste.

0: Hollywood's Man Eater, 1983 rok na antenie Radia Złote Przeboje, w którym już za chwilę rok 2026, wiadomości i w wiadomościach Dorota Bardecka.
1: Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej zaczyna szukać pracowników, czyli innymi słowy praca czeka i będzie czekać. W jakich dokładnie branżach? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama. Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService.

0: Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienia z Bałtyku zbrojonego rosyjskiego drona ma być tematem spotkania w Pałacu Prezydenckim. Ale nie będzie to Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a spotkanie prezydenta z szefem sztabu generalnego oraz szefem MONU.
1: Rosja będzie eskalować, widać to w ostatnich tygodniach, wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
0: Tak minister Kosiniak-Kamysz nakreśla tło tego spotkania, a odbędzie się ono w piątek. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. Chodzi o urządzenie odnalezione na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
2: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
0: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej zaczyna poszukiwanie pracowników. Firma Bechtel będzie szukać w wielu branżach, o czym więcej Paweł Radzewicz.
3: Rękę do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
4: Od administracji, przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, inżynierię lądową, logistykę, architekturę, docelowo logistykę, architekturę, docelowo będziemy zatrudniać nawet ponad 11 tysięcy.
3: Targi pracy, które odbędą się na początku października, ale udział w nich zainteresowani muszą zgłosić do końca tygodnia.
0: Ryzyko związane z powodziami oraz lawinami błotnymi. Przed tym ostrzega MSZ tych, którzy planują podróż do Peru lub Ekwadoru. Z uwagi na El Nino w tych regionach mogą wystąpić wyższa temperatura i intensywniejsze deszcze niż zazwyczaj o tej porze roku. Pociągi na Śląsku mogą być jeszcze opóźnione. To po porannej awarii w Katowicach utrudnienia dotarły też do pozostałych miast w regionie.
5: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
6: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę.
0: Rano doszło do awarii urządzenia sterowania ruchem. Usterka została już usunięta.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
8: Iwona Wyciślok, zapraszam. W poszukiwaniu inspiracji książkowych na długie jesienne wieczory zapraszam do biblioteki w Kamieniu Pomorskim. Jutro o 18:00 odbędzie się tam spotkanie z Anną Błaszczuk, mieszkanką Kamienia Pomorskiego, której debiutancka powieść, Kiedy kończy się lato, ukazała się w sierpniu. Będzie można porozmawiać z autorką i zdobyć autograf. Magia zespołu ABBA w Świnoujściu 25 września w ramach Uznamskiego Festiwalu Muzyki. W Domu Kultury w Świnoujściu odbędzie się koncert Tribute to ABBA. Wystąpi orkiestra reprezentująca 10 państw nadbałtyckich oraz szwedzki kwartet wokalny w programie Największe Przeboje grupy ABBA w nowych aranżacjach. I jeszcze aktywna gmina Dziwnów to projekt, który w ten weekend odbędzie się na plażach w Międzywodziu, Dziwnowie oraz Dziwnówku. W programie są różnorodne, bezpłatne zajęcia ruchowe, yoga, pilates, treningi oraz zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
9: Z zachodu przesuwają się chmury, z których może popadać. W Zielonej Górze, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim, a na termometrach najchłodniej w Szczecinie 15 stopni, a we Wrocławiu i w Krakowie 25-26 stopni. Marzena Rogalska, czyli nasze radiowe, złotoprzebojowe słoneczko w pigułce już o 15.30 pojawi się na naszej antenie, a ja cieszę się jak nie wiem z tego powodu. Jerzy Telesiński, dzień dobry, mam nadzieję, że wy też.

0: pokazał gołą klatę Robbie Williams i przy okazji został okrzyknięty człowiekiem ze stali. Dwa dni temu jego żona udostępniła na Instagramie klip, na którym piosenkarz przed koncertem pojawia się bez koszulki, w jeansach i pręży muskuły. Reakcje fanów, fanek, entuzjastyczne. Mam dla was największe przeboje lat 80. i 90. i proponuję, zróbcie sobie krótką przerwę. Czymkolwiek się zajmujecie, zajmijcie się teraz przez chwilę wyłącznie uważnym słuchaniem słów tej piosenki, okej?
1: Okay? Historia polskiej piosenki jest naprawdę bogata w cudowne w klejnoty i nie ma powodu, żeby tego repertuaru nie śpiewać.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Autopromocja.
3: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
4: Lubicie suchary? Każdy lubi. No masz, jutro z okazji rocznicy premiery Familiady będziemy sobie opowiadać suchary a la Strasburger.
3: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Duży wybór?
10: Jest.
9: Projekt?
10: Jest.
9: Szybka dostawa towaru?
10: Jest.
9: Wszystko jest.
10: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
9: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
10: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
9: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
10: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: również co śliwki.
1: Ale że co śliwki, Marzena? Bo ja jeszcze no, teraz nie jesteśmy dopiero teraz. Weszliśmy na antenę, a ty już zaczęłaś mi opowiadać.
0: No, no opowiadam ci, no patrz, tu masz konfiturę ze śliwek, a tu masz ciasto francuskie ze śliwkami, proszę ja ciebie.
1: Wiesz, kto zje to ciasto?
0: Kto?
1: No Kisia.
0: Ach, a ty w ogóle ciasta nie poważasz?
1: No ja poważam, ale jeszcze bardziej poważam Kicie, więc wiesz co, no. A, ja mam większą przyjemność, jak widzę, jak ona sobie tam pałaszuje.
0: No dobrze, ale
1: to gryza
0: słuchaj.
1: Gryza mi da na pewno. Ale taka czemu te śliwki w ogóle?
0: No bo taka śliwka to jest tak wdzięcznym owocem, że tę śliwkę możesz połączyć ze wszystkim. Naprawdę.
1: To prawda, i na solotko i niekoniecznie.
0: Tak, ale wiesz, że nawet z pomidorem możesz połączyć śliwkę.
1: I tu mnie masz teraz.
0: Ale śliwkę można z wieloma rzeczami i ta śliwka, proszę ja ciebie, ona wszędzie się odnajduje, jak w dobrym towarzystwie wodzirej. No mówi ci.
1: Szczęśliwka na
0: no mówi ci, ale patrz, ja nie mogę. Dlaczego ty włączyłeś mikrofon, kiedy ja byłam w trakcie jedzenia?
1: Ja zawsze tak robię.
0: I nie mów, Jurek, że ja jem prosto ze słoika.
1: To nieprawda.
0: Nie mów.
1: Nie bezpośrednio
0: jest,
1: nie. Najpierw paluszek do słoika i dopiero z paluszka.
0: Nie. Tak, jest to jest dla mnie najlepszy deser, najlepszy owoc. I ja cię proszę, umówmy się na takie śliwkowanie. Będziemy sobie gotować te...
1: Wysmarujemy się cali tym śliwkami. Nie wiem, czemu mi się tak skojarzyło.
0: Wielkie żarcie.
1: Okej. Okay. Smacznego.

0: tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
8: Aby nowy port mógł działać na pełną skalę, potrzebny jest sprawny system zaplecza od strony lądu. O tym porozmawiam z Aleksandrą Kłosowską z firmy Zeta Shipping Poland.
7: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

martwcie się o mnie, ciągle tu jestem. Billy Joel uspokaja fanów po poważnych diagnozach dotyczących jego zdrowia. Po prostu im więcej dawałem koncertów, tym bardziej uszkadzałem komórki mózgowe, powiedział. No i łapie oddech. Szybkiego powrotu do zdrowia i szybkiego powrotu na scenę życzy Radio Złote Przeboje. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Blue Lagoon, Break My Strike, Radio Złote Przeboje. Za 4,5 minuty wiadomości. O czym będziemy mówić?
1: O cenach benzyny i u nas, i u naszych zachodnich sąsiadów. Jak to wygląda? Sprawdzimy i podliczymy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: obiecę. Sponsorem programu był Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: Sponsorem programu jest Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
14: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie, 16 września w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Wiadomości.
15: Referendum strajkowe zapowiadają związkowcy z sieci sklepów Biedronka. Paliwo drożeje nie tylko u nas, w Niemczech ceny są rekordowo wysokie. Dwie różne ekranizacje lalki wchodzą na ekrany. Związkowcy w sieci sklepów Biedronka

0: przejścia granicznego w Dorohusku to dziś nad ranem w związku z rosyjskimi atakami na Wołyń na Ukrainie. Zwiększyliśmy możliwość zabezpieczenia funkcjonariuszy i podróżnych, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
1: Prowadziliśmy taką organizację przejścia granicznego, by na czas tego zagrożenia jak najmniej środków transportu, które mogłyby zwiększyć szkody w wyniku takiego napadu, pozostawało w przejściu.
0: Przejście w Dorohusku działa już normalnie.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Pokój jest zagrożony, Europa musi być zjednoczona, kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Tak mówiła dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim.
3: For long time.
4: Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych.
0: Za zagrożenie oprócz Rosji szefowa komisji uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację. Coraz drożej na stacjach paliw. Za litr 95 płacimy średnio 8 zł bez grosza, za litr diesla 8 zł i 89 groszy, a w Niemczech ceny za paliwo są rekordowe. Benzyna kosztuje 2,30 euro, olej napędowy 2,42 euro. To adaptacja na miarę naszych czasów. Takie głosy słychać o serialu Lalka, który od dziś można oglądać na Netflixie, ale niemal w tym samym czasie na ekrany, tyle że kinowe wchodzi druga ekranizacja powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, a tak mówi reżyser tej serialowej wersji Paweł Maślona.
5: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto.
0: A premiera kinowej Lalki 28 września.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zbliża się koniec lata. Z tej okazji Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie zaprasza na Święto Plonów. To już w ten weekend, a w programie m.in. Jesień miodem płynąca, czyli prelekcja o rzemiośle bartniczym, podstawy pieczenia chleba, słowiański obrzęd ognia i plonów, czy koncert germańskich pieśni plonowych. Postać księdza Jana Kaczkowskiego ponownie pojawia się na dużych ekranach. Do kin trafił właśnie film dokumentalny Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, przedstawiający nieznane dotąd materiały archiwalne i bardziej osobisty portret żyjącego na pełnej petardzie duchownego. Film można oglądać w kinie Ewa w Międzyzdrojach. Na koniec zaglądamy do Sosnowic. W niedzielę odbędzie się tam jubileuszowy 10. rajd na 6 łapach. To impreza plenerowa, która łączy miłośników zwierząt, sport i niesienie pomocy podopiecznym schroniska dla bezdomnych zwierząt. Start o 11.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
7: Najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Wrocławia. Do 25 stopni. Najniższe temperatury w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Tutaj maksymalnie 16 stopni. A okazuje się, że nie mąka ani olej. Nie, chrupkość placzków ziemniaczanych zapewnia zupełnie inny dodatek. A jaki? O tym powiem wam o 16.30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Wiele się o sobie dowiadujesz, wykonując pracę fizyczną, a ja dowiedziałem się o sobie, że nie lubię pracy fizycznej, powiedział Rod Stewart, wspominając swoje wczesne lata i wczesne zajęcia. Pracował na przykład w charakterze roznosiciela gazet, ale to nic jeszcze, bo w autobiografii możemy przeczytać, że wspominał pracę na cmentarzu Highgate, gdzie zarabiał, mierząc działki i oznaczając je sznurkiem. Mam nadzieję, że w waszej pracy macie jednak większy luz bluz.

0: program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Sponsorem programu był Ekoserwis, odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43, www.eko-serwis.com.pl.
2: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: było na Ludowo i nadal będzie. No bo cokolwiek powiedzieć o plackach ziemniaczanych, to na pewno jest to raczej swojska potrawa. Jak sprawić, żeby były na pewno chrupiące?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chyba każdy może pochwalić się swoim własnym, sprawdzonym, tajemnym sposobem na idealne placki. Oczywiście to może być większa ilość czosnku, majeranek, dłuższy czas leżakowania samej masy. Ja natomiast mam dla was nieco inny trik, który może was zaskoczyć. Łyżeczka alkoholu. Nie martwcie się, nie wpływa na smak placków, dlatego że cały alkohol zdąży wyparować przy smażeniu, a jednocześnie pomoże uzyskać chrupką powierzchnię i lekkość placków ziemniaczanych, które odpowiednio rozgrzane nie wchłoną zbyt wiele tłuszczu. Wystarczy do ciasta dodać albo łyżeczkę czystego alkoholu i dokładnie wymieszać, albo odrobinę zwykłego jasnego piwa. Pięknie na powietrze ciasto sprawi, że będzie lżejsze, a także pomoże uzyskać pożądaną chrupiącą skórkę. Nie przytłaczając smaku ziemniaków, oczywiście dwie łyżki piwa wystarczą na całą porcję ciasta.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Reklama.
15: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Dzisiejsze popołudnie dość ładne w centralnej Polsce, natomiast na zachodzie i północnym zachodzie więcej chmur i deszcza miejscami nawet może zagrzmieć. Najcieplej dziś z kolei na południu do 26 stopni. Na krajowej 62 między Kruszwicą a Brześciem Kujawskim, uwaga, droga została zamknięta na czas ewakuacji centrum handlowego. Tutaj utrudnienia mogą jeszcze potrwać.
15: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
16: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
18: Radio Złote Przeboje.
15: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Liderka zespołu Venga Boys jest dumna ze swoich pacyficznych korzeni. 20 lat temu przylatując z Europy do Dżakarty, a potem do Ambon, po raz pierwszy poczułam tę tęsknotę, której nigdy przenigdy wcześniej nie znałam. Moja mała wyspa zbliżała się coraz bardziej, a ja zobaczyłam rodziny stojące na drewnianym molo. To były kuzynki, kuzyni, ciocie i wujkowie, których w ogóle nie znałam, opowiadała urodzona w Holandii artystka pochodząca z wysp Moluki.

0: Środa,
1: 16 września, Radio Złote Przeboje. No i za chwilę sprawdzimy, czym żyje świat, czym żyje Polska. Będą wiadomości o 17.
2: A w nich skutki porannej awarii na dworcu w Katowicach. Nadal jeszcze część pociągów jest opóźniona. A ile w ogóle tych pociągów miało dziś trudności z dojazdem na czas? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
7: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
18: Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 16 września. Wiadomości przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
19: Ćwiczenia wojskowe do następnego czwartku, zwłaszcza w kilku regionach. Ponad 220 pociągów opóźnionych po porannej awarii w Katowicach. Urzędnicy sprawdzą, jak przychodnie zabezpieczają dane wrażliwe swoich pacjentów. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. To w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarny Obrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i powietrzu do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę, mówi Mateusz Piliński z policji.
20: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
19: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, dodaje Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
21: Jeżeli zabierzemy się za wyprzedzanie, trzeba wyprzedzić całą kolumnę.
19: Wojsko apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. 222 pociągi z opóźnieniami to efekt 8-godzinnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji w Katowicach. Odwołane zostały 62 składy. Nadal jeszcze kolejne.

0: Jana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bochenczaka.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
0: 4 mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie i już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się dziś na zakończenie fazy grupowej. Więcej o tym Michał Wrzkiewicz.
2: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce. Ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością. Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polacy awansują do 1/8 finału z pierwszego miejsca. To oznacza, że o ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą.
0: A mecz Polska-Bułgaria dziś o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda.
4: W Polsce zachodniej przydadzą się parasole. Nad Poznaniem i Zieloną Górą jeszcze może popadać i zagrzmieć, a najchłodniej w Szczecinie i Koszalinie. 15 stopni. Najwyższe temperatury w tej chwili w okolicach Krakowa i Rzeszowa do 25.
3: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: Tych zapracowanych, którzy dopiero teraz mają czas na nasze, wasze, największe przeboje lat 80. i 90. Witam najserdeczniej. Jak wygrać naszą, waszą wspaniałą, wyjątkową, kolekcjonerską torbę płócienną, za chwilę powiem. Tymczasem kłaniam się nisko. Jerzy Telesiński.

0: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.
1: Początki zespołu Alphaville to wczesne lata 80. Wtedy Marian Gold i Bernhard Lloyd, występujący wcześniej w składzie grupy Melody Nelson, stwierdzili, połączmy siły, zacznijmy swoją muzykę tworzyć. Dołączył do nich trzeci muzyk, Frank Mertens. No i tak zaczęła się kariera tria pod szyldem Forever Young. Tak, tak panowie się nazywali. Dopiero po podpisaniu kontraktu z Warner Music nazwę formacji zmieniono na Alphaville, ale to była tylko kosmetyka. A dzisiaj przypominam wam piosenkę, której w radiu praktycznie nigdzie nie można usłyszeć. Nigdzie poza radiem Złote Przeboje oczywiście. No to z przyjemnością zapraszam teraz na piosenkę The Jet Set i grupę Alphaville.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
3: W każdą sobotę od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram. Program aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
13: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
15: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
16: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
15: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
15: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
16: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Duży wybór?
21: Jest.
20: Projekt?
21: Jest.
20: Szybka dostawa towaru?
21: Jest.
20: Wszystko jest.
21: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
20: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
21: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
20: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
21: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Bailame, Gypsy Kings, Radio Złote Przeboje i kto by pomyślał, że ta, która codziennie od 10 do 14 się pojawia się tutaj o tej porze, Gosia Kościelniak.
1: Tak,
0: witam
1: jestem.
0: Cię serdecznie.
1: A wiesz, dlaczego tu jestem?
0: Dlatego, że będziemy teraz mówić o twojej zabawie, która będzie jutro na antenie.
1: Jestem tutaj również dlatego, że robota nie zajmie.
0: No właśnie.
1: I ja gdzieś tam teraz może powinnam siedzieć przy mikrofonie i przygotowywać się, ale ponieważ robota nie zając, przyszłam cię odwiedzić.
0: Ja się bardzo cieszę. Czekaj, robota nie zając, tak? czyli co?
1: Czyli w każdym momencie, nawet bardzo istotnej pracy, którą wykonujecie, możecie sobie zrobić malutką przerwę. Przerwę, zrelaksować się, zadzwonić do Radia Złote Przyboje, powiedzieć, co wam leży na sercu. Ja was zapytam, wy powiecie i tak będzie też jutro.
0: Tak, i będzie też nagroda. A jaka? Tak. No to właśnie jutro. Po 10:00 proszę sobie sprawdzić, tak?
1: Tak.
0: Pięknie.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Czyż remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com. Bell.
12: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
13: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
12: Takie cuda tam sprzedają?
13: No pewnie. I to nie za miliony.
14: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
15: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
16: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
17: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
22: Aflofarm.
23: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
24: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
23: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
25: Skoda.
26: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
27: Reklama.
28: Złote przeboje w drodze.
29: Środowe popołudnie, pogodne w wielu regionach, zwłaszcza w centrum, na zachodzie deszczowe i pochmurne. Jutro dla odmiany w zachodniej Polsce większe przejaśnienia, a deszcz na południowym wschodzie i to nie tylko przelotny. Na termometrach jutro od 16 do 21 stopni. Na S6 na odcinku Gdańsk-Lotnisko Gdańsk-Kowale w pobliżu Karczemek zderzenie czterech osobówek i tutaj utrudnienia na jezdni w stronę Łodzi.
28: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
30: Radio Złote Przeboje.
31: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.

0: Johnny B. Hootersi w Radiu Złote Przeboje, w którym gramy największe przeboje lat 80. i 90. Tak powiedziałem, gramy, ale grać będzie Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Przypomina mi się historia o koniu i woźnicy. Dojechaliśmy, a koń na to. No, dojechaliśmy.
0: Proszę państwa, państwo znają taką historię o słoniu i mrówce i drewnianym moście, ale tupiemy, powiedziała mrówka do słonia.
1: No, tu wiemy,
0: pożartowali, ale zagrają piękne rzeczy już za chwilę, prawda?
1: Aha.
0: No i tego się trzymamy.

0: Fantastyczna Alize w Radiu Złote Przeboje. Przed laty zauważona została przez Mileę Farmer. No i to właśnie Mileę Farmer głównie przyczyniła się do jej sukcesu. Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Gwiazd lat 80. i 90. na pewno dzisiaj nie zabraknie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Lubicie suchary? Każdy lubi. No masz, jutro z okazji rocznicy premiery Familiady będziemy sobie opowiadać suchary a la Strasburger.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
0: Reklama. Sponsorem programu jest EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
13: Właśnie minęła 18, środowy wieczór przed nami, za chwilę zerkniemy do prognoz, a teraz czas na wiadomości sportowe.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
15: Sport w 30 sekund.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. Polscy siatkarze grają w ostatnim meczu grupy B siatkarskich Mistrzostw Europy. Ich rywalami współgospodarze turnieju i wicemistrzowie świata Bułgarzy. Mimo że Polacy zapewnili sobie awans do dalszej fazy turnieju i to z pierwszego miejsca, to dla Bułgarów mecz ma kolosalne znaczenie, czy zajmą drugie, czy trzecie miejsce w grupie. Kończący sezon tenisowy turniej kobiet WTA Finals od przyszłego roku przez co najmniej 3 lata będzie rozgrywany w amerykańskim Charlotte. Meczem mają odbywać się w hali Spectrum Center, gdzie grają na co dzień koszykarze Hornets.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Pogoda.
13: W nocy miejscami deszcz, również burze, popada zwłaszcza na wschodzie Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie oraz w południowej Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej i na Śląsku. Na termometrach w większości miejsc od 10 do 14 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tu około 16. Jutro najładniej na zachodzie, tu chwilami rozpogodzenia, poza tym przelotny deszcz, na Pomorzu burze. Najmocniej popada na południowym wschodzie, a na termometrach od 16 do 19 stopni.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: No a my zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Zaczynamy od piosenki, do której teledysk, w co trudno uwierzyć, obecnie był w 2 krajach przed laty zakazany. No co tylko oczywiście przyczyniło się do jego popularności, no bo w końcu wiadomo nie od dzisiaj, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Sabrina i Boys w Radiu Złote Przeboje.

0: Wiedźmina Oper w Radiu Złote Przeboje. Przed nami środowa cała muzyka, no a jak cała, to też musi pojawić się zespół Demono. Wielki przebój z początku lat 90. Przy okazji sprawdzałem przed momentem teledysk do tej piosenki, no bo powiem szczerze, już zapomniałem. No i tak przyzwyczaiłem się do obecnego wizerunku Andrzeja Krzywego, że aż ciężko go rozpoznać na teledysku. No wszystko przez fryzurę oczywiście.
1: To nie jest tak, że przez całe życie byłem łysy, tak? Co więcej, no w życiu się nie spodziewałem, że kiedykolwiek wypadną mi włosy, bo byłem dosyć gęsto, że tak powiem, owłosiony. Co więcej, te moje włosy były bardzo porządne. No i dawały radę, krótko mówiąc. Aż tu nagle, któregoś dnia, człowiek patrzy, że się zaczyna przecierać. No i cóż, no trzeba po prostu, trzeba się je lubić. Ja wychodzę z takiego założenia, że stąd te włosy. No co, jakie to ma w ogóle znaczenie, tak?
0: Andrzej Krzywy, Demono. No to słuchamy w takim razie już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska internetowego. Owo zjawisko to oczywiście efekt Streisand, a było to tak, że pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się 50 milionów dolarów, no i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owo zdjęcie obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No, tak to już w internecie bywa, a tak przy okazji spraw związanych z internetem, czy artyści czytają komentarze o sobie? Kiedyś, pamiętam, o to zapytałem Bartka Wronę z pierwszego polskiego boysbandu.
1: Kiedyś jakoś tak spojrzałem, no ale jakoś nie rusza mnie to kompletnie. Chociaż słyszałem, że już jestem gruby, brzydki. No tak, no wtedy miałem 15 lat, to wyglądałem na młodzieniaszka. No tak, no przytyłem, no tak trochę, no jestem już ojcem, mężem, więc no tak. Tak to jest, kochani, no lata lecą.
0: No a tak przy okazji Bartka Wrony proszę sobie poszukać, poszperać na YouTubie, no bo pojawiła się nowa piosenka. To program Cała Muzyka, teraz Kylie Minogue.

0: Fantastyczny Phil Collins w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Kylie Minogue, która w jednym z wywiadów opowiadała kiedyś, że doskonale pamięta swój muzyczny debiut. To była lista przebojów, która cała zresztą przeminęła. Kylie Minogue pomyślała, że tym razem się nie udało, no i proszę bardzo, okazało się, że jej piosenka zadebiutowała na samym szczycie, czyli na pierwszym miejscu. No, takie historie pamięta się po latach doskonale. A propos słuchania własnych piosenek w radiu, jak artyści do tego podchodzą, nad tym tematem na pewno się dzisiaj pochylimy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
22: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
23: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w Lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Wieczór z deszczowymi chmurami w zachodniej Polsce. Jutro z kolei na zachodzie będzie się przejaśniać, a deszczu, i to nie tylko przelotnego, można się spodziewać we wschodniej Polsce. Na Krajowej 11 między Jarocinem a Środą Wielkopolską utrudnienia po zderzeniu trzech osobówek na jezdni w stronę Poznania. Jedźcie ostrożnie.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Michael Jackson z najsłynniejszej płyty świata przed laty, z pewnością płyty rekordowej, no bo sprzedała się w zawrotnej liczbie 100 milionów egzemplarzy. Nawet ponad. No, jest to wynik z pewnością nie do powtórzenia dzisiaj, chociaż z drugiej strony, no to teraz liczy to oczywiście odtworzenia w serwisach streamingowych. No i tu liczby też robią wrażenie. Kilka dni temu Cher pochwaliła się, że wszystkie jej piosenki zostały odtworzone 1 miliard razy. No dobrze, teraz zespół, który też chyba nie ma powodów do narzekania, bo łączna liczba wyświetleń i odsłuchań piosenek Budki Suflera w serwisach streamingowych i na YouTubie przekracza 700 milionów.

0: Fantastyczna Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj w programie Cała Muzyka pochylimy się nad tematem pod tytułem Co artysta czuje, kiedy słyszy swoją piosenkę w radiu? No i jak się okazuje, reakcje są bardzo różne, od euforii po niechęć. Edyta Bartosiewicz, z którą kiedyś na ten temat rozmawiałem, bardzo się cieszy.
1: Cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać. Jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze, że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: Ania Dąbrowska też doskonale pamięta chwilę, kiedy usłyszała się w radiu po raz pierwszy.
2: No, na pewno było to takie dosyć abstrakcyjne doznanie i gdzieś tam było to po prostu chyba, już mówiąc ogólnie, spełnienie marzeń, żeby coś takiego się wydarzyło. I na pewno duża satysfakcja i przyjemność, ogólnie rzecz biorąc euforia. Fajnie, fajnie, fajne uczucie.
0: Ale okazuje się, że są artyści, którzy kiedy słyszą się w radiu, no to trochę grymaszą. Jaka jest pierwsza myśl Roberta Gawlińskiego, kiedy słyszy swoją piosenkę w radiu?
3: Pierwsza myśl przeważnie to jest tak, o Boże, kurde, można by było to jeszcze raz nagrać.
0: Robert Gawliński, zespół Wilki, jeszcze dzisiaj na pewno pojawią się w programie Cała Muzyka, obiecuję. No a teraz jeden z większych przebojów początku XXI wieku, ATC.

0: To była krótka, ale jakże piękna muzyczna podróż na Jamajkę, skąd pochodzą członkowie zespołu Inner Circle. Za chwilę 19:00, no pogoda nie jest taka jak na Jamajce, ale też nie ma co narzekać. Sprawdzimy to wszystko za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama. Sponsorem programu jest EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
18: Za chwilę słówko o pogodzie, która w niektórych miejscach zaczyna kaprysić, ale to za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
19: Sport w 30 sekund.
20: Błażej Kulesza, zapraszam. Dziś Jagiellonia, jutro Lech. Polskie drużyny zaczynają grę w Lidze Europy. Już w pierwszej kolejce czekają je trudne starcia, bo drużyna z Białego Stoku zagra na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. To spotkanie zacznie się punktualnie o 21:00. Włodarze Formuły 1 odsłonili kalendarz na przyszły rok. Znalazły się w nim aż 24 wyścigi. Rywalizacja zacznie się w połowie marca w Bahrajnie, a zakończy 12 grudnia w Abu Zabi. Aż 10 wyścigów poprzedzą punktowane sprinty, które cieszą się sporą popularnością wśród kibiców.
18: Pogoda. Jutro najładniej na zachodzie, tam chwilami rozpogodzenia, poza tym przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze. Najmocniej popada na południowym wschodzie, a na termometrach od 16 do 19 stopni. W nocy miejscami opady deszczu, również burze, popada zwłaszcza na wschodzie Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie oraz w południowej Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej i na Śląsku. Na termometrach nocą w większości miejsc od 10 do 14 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tu około 16. No, na pogodę nie ma w sumie co narzekać. Mogło być zdecydowanie gorzej, chociaż myślami teraz powędrujemy do początku wakacji. To był lipiec, gorący Kraków. Na scenie pojawił się wtedy Ricky Martin, no i temperatura odczuwalna od razu poszła w górę o jeszcze kilka stopni. No, to był idealny początek wakacji. Ricky Martin teraz.

zespół Atravox w Radiu Złote Przeboje, no i oczywiście fantastyczny Meet Your, czyli facet, który zmienił świat koncertowy. No bo gdyby nie on i oczywiście Bob Geldof, to pewnie nie udałoby się zorganizować największego chyba w całej historii muzyki spotkania gwiazd. Mowa oczywiście o Live Aid z 1985 roku. Nie tak dawno sobie wspominaliśmy, jaki to był rozmach. Na dwóch scenach David Bowie, Madonna, Elton John, Tina Turner, Paul McCartney i Phil Collins, który zresztą zagrał na obu kontynentach, lecąc z Londynu do Stanów Zjednoczonych samolotem Concorde. No i oczywiście legendarny występ Queen, który to do dzisiaj występ jest uważany za jeden z najlepszych w całej historii koncertów rockowych. 1,5 miliarda ludzi na całym świecie oglądało transmisję tego wydarzenia. Zresztą Mitch Ure z zespołem Atravox również pojawił się na scenie, no i jak opowiadał w pewnym wywiadzie, pamięta, że był przerażony, czy wszystko zadziała, bo nawet nie zdążyli zrobić próby przed tym koncertem.

0: Zbigniew Wodecki, niezapomniany. No, wiele razy u nas gościł. Za każdym razem, kiedy nas odwiedzał, sypał anegdotami jak z rękawa. Trzeba przyznać, że był bardzo wdzięcznym rozmówcą. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat przeboju, który chyba wiele zmienił w jego życiu, czyli pamiętnych chałup. Jak się okazuje, Zbigniew Wodecki, kiedy otrzymał propozycję od autora, czyli Ryszarda Poznakowskiego, na początku nie bardzo chciał tej piosenki śpiewać.
1: Bo ja wysłuchaj, to nie jest w ogóle w moim... Przecież, Rysiu, no to nie moje ten. Ale może właśnie dlatego ty, no weź, pykniemy. I pyknęliśmy. Orlińska napisała Grażynka. Śmieszny tekst. Bardzo dowcipny. Powstał tego, jak się... pastisz dancingowego numeru. I do tego, jak się dołożyło obrazy, gdzie były gołe baby i goli goście, to było coś nieprawdopodobnego. W naszym systemie, w pierwszym programie telewizji publicznej, to Amerykanie, jak to zobaczyli, to co to jest za kraj?
0: No, tak sobie myślę, że określenie najweselszy barak w obozie socjalistycznym przed laty nie wzięło się znikąd.

0: Army of Lovers w Radiu Złote Przyboje, czyli najdziwniejszy zespół świata. Przed nami środowa cała muzyka, za chwilę Toto, za moment też Celine Dion. Przy okazji sprawdzimy, co ciekawego u niej słychać.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Od 30 lat.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
6: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
7: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
5: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
7: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
5: No, jedziemy tam.
7: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
8: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

To zespół Toto w Radiu Złote Przeboje. Środowy wieczór, za chwilę Céline Dion. Przez długi czas obawiano się, że już nie wróci na scenę. No tymczasem zaglądałem do jej terminarza koncertowego. Wyjątkowo pracowity wrzesień. Właśnie wychodzi w tym momencie na scenę. Koncert w mieście Nanterre, niedaleko Paryża. No to trzymamy kciuki w takim razie i słuchamy Céline Dion już teraz, a za kilka minut zespół, który powstał, kiedy Céline Dion miała roczek. No czyli panowie mają doświadczenie. Co to za zespół? O tym za chwilę.

0: Pięknie rozkołysany zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę kombi Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. No, z Grzegorzem Skawińskim kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na tematy nie tylko muzyczne i okazało się, że Grzegorz Skawiński miał bardzo różne pomysły na siebie.
1: Oj, miałem różne pomysły. Muzyka była zawsze obecna w moim życiu i gdzieś tam bardzo chciałem być muzykiem, ale równie silną pasją było malowanie i to nie malarstwo ścienne, że tak powiem, tylko miałem nawet w pewnym momencie pewien dylemat, czy iść gdzieś tam bardziej w kierunku plastyki, czy może jednak muzyki. Ale muzyka wygrała i nie żałuję tego.
0: No a ponieważ to były czasy, kiedy w sklepach nic absolutnie nie było, to pierwszą gitarę Grzegorz Skawiński musiał sobie zrobić sama.
1: Autentycznie ze starej deski od łóżka pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała chydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał.
0: No i tak było. Dobrze, wracamy do rzeczywistości. Kombi w Radiu Złote Przeboje już teraz.

0: Ale że ja lubię ten zespół Duran Duran w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę strefa gości. Dzisiaj artystka, która na scenie jest już od ponad 3 dekad. Na każdej płycie inna, ale jedno się nie zmienia. Wciąż niepokorna i wciąż muzycznie stawia na swoim. Justyna Styczkowska w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Dziewczyny!

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepsze! Wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań. Ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
18: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował.

0: Moi drodzy, pora już na obiecanych wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której no jakiś czas temu u nas nie było. Dlatego tematów będzie sporo. Justyna Steczkowska w Radiu Złote.
1: Dzień dobry.
0: Ponad 30 lat od debiutu. Słuchaj, jaka była Justyna Steczkowska 30 lat temu? Poza tym, że niepokorna. No niepokorna jest zresztą do dzisiaj, ale pamiętasz, jaka byłaś wtedy?
1: No wtedy, cóż, szukałam swojego miejsca na świecie w muzyce. Starałam się iść swoją drogą, więc rzeczywiście mało było we mnie muzycznej pokory, ale to dobrze, bo na tym polega też czas młodych ludzi, którzy chcą zdobyć świat, mają dużo energii, dużo takiej wiary w siebie i to jest bardzo dobre, uważam, bo to im pomaga szukać jak gdyby swojej własnej drogi, taki rodzaj pewnego buntu. I ja byłam taka sama, no cóż, takie było życie, szukałam swoich własnych dźwięków, możliwości wyrażania się przez muzykę. Pisałam swoje piosenki sama, ze swoim chłopakiem też niektóre rzeczy, bo wtedy byliśmy muzykami oboje, młodzi ludzie tam po 18-17 lat, parliśmy do przodu, graliśmy na różnych festiwalach i było fajnie. No a potem, jak już wygrałam Opole, potem, znaczy szanse na sukces, potem Opole, potem otworzyły się dla mnie drzwi do wielu wytwórni muzycznych, bo to było coś takiego innego. Wygrałam wtedy piosenką Moja Intymność, napisaną przez braci Pospieszalskich i Wojciecha Waglewskiego. I wtedy było naprawdę takie wielkie wow dla mnie. Bo ze wszystkich stron, tak? I mogłam tak naprawdę wybrać wytwórnię, którą chciałam, co było wielką rzeczą w tamtych czasach. I wybrałam wtedy Vinyl Pomaton, czyli filia światowego EMI w Polsce. I potem zaczęła się moja praca z tymi ludźmi. Szukaliśmy producenta do tego, żeby nagrać płytę. I to był Grzegorz Ciechowski, o czym już teraz wszyscy wiedzą. Ale wtedy właśnie staraliśmy się znaleźć kogoś, kto to będzie do mnie pasował, z kim ja się też będę dobrze czuła. Na początku nie wydawało mi się, że to jest jakiś dobry pomysł, z tego względu, że ja słuchałam trochę innej muzyki, ale bardzo lubiłam Republikę, zresztą tak jak chyba większość młodych ludzi. I ten wyrazisty czarno-biały kolor, przede wszystkim świetne teksty Ciechowskiego. Ale jak się spotkałam z Grzegorzem, to od razu przypadliśmy sobie do gustu i od razu mieliśmy o czym gadać. I okazało się, bo ja patrzyłam na niego przez pryzmat tego, jak gdyby tego gwiazdorstwa, które nosił na sobie, tak? Nie w sobie, ale na sobie. Natomiast nie miałam wtedy świadomości, czym tak naprawdę jest producent muzyczny, bo mało tej świadomości mieliśmy 30 lat temu i w ogóle takich producentów nie było. On był pierwszym producentem, pierwszym i najlepszym w tamtym czasie, który miał sprzęt do produkowania, był bardzo kreatywny, wiedział, jak to robić. I ja miałam to szczęście, że trafiłam na niego, a on pokochał moją muzykę, uszanował to, że przyniosłam mu swoje utwory i pozwolił mi, przede wszystkim powiedział mi jedną ważną rzecz, która została ze mną na zawsze. Pamiętaj, że nikt nie napisze dla ciebie lepszych piosenek niż ty sama. Robisz to naprawdę dobrze.
0: To samo to powiedział było... Kasi Kowalskiej.
1: Tak, bo chodziło o to, że obie jesteśmy, myślę, że przetrwałyśmy na rynku, skoro wymieniłeś już Kasię, te 30 lat, bo między... mniej więcej zaczęłyśmy w tym samym czasie, bo nasza muzyka jest autorska. Po prostu wypływa z nas i to jest coś takiego unikatowego, jak każdego artysty, który sam tworzy. I wydaje mi się, że to jest zawsze taki plus tej sytuacji, jeśli sam tworzysz muzykę, bo to jest tak trochę jak hej, bez Kasi Nosowskiej przestał istnieć. Bo z jakiego powodu? Bo ona była, oni wszyscy są ważni w tym zespole, ale to jej osobowość, teksty, sposób śpiewania, to wszystko było unikatowe i dawało wyraz całemu zespołowi. I tak to jest najczęściej z tego typu artystami, że musi być coś takiego stricte bardzo oryginalnego i autorskiego, żeby miało szansę to przetrwać dłuższy czas. A Grzegorz szanował takich artystów, bo sam takim artystą był i pracowało się z nim naprawdę wspaniale. To był super człowiek.
0: O Grzegorzu Ciechowskim jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy, ale a propos, rozmawiałem z kilkoma artystami obchodzącymi takie imponujące jubileusze i zadałem to samo pytanie z dziedziny zdarzeń nieprawdopodobnych. Gdybyś spotkała samą siebie sprzed tych 30 lat, co byś sobie powiedziała? Jaka by była dobra rada dla samej siebie?
1: Nie, wiesz co, dzisiaj patrząc na siebie z perspektywy czasu, to naprawdę powiedziałabym, dałaś radę sobie, dziewczyno. W końcu byłam dziewczyną znikąd tak naprawdę, z małego miasta. Urodziłam się w Rzeszowie, wychowałam

0: się w Stalowej Woli. Nie miałam żadnego wsparcia znikąd, ani finansowego, ani psychicznego, ani społecznego, żadnego. Po prostu miałam tylko marzenia i nic więcej. Taka była prawda 30 lat temu. A jednak udało mi się zdobyć wiele nagród muzycznych, miłość ludzi, wydać wiele płyt, zdobyć wiele nagród, wylansować też wiele przebojów i w ogóle pracować w tym zawodzie przez 30 lat, w którym uważam największym sukcesem jest to, że ludzie wciąż kupują bilety na moje koncerty i to jest największe szczęście, jakie mogło mi się zdarzyć. Za to zresztą Państwu z całego serca dziękuję.
1: Co by było, gdyby wycięto twój, bo chciałaś, żeby wycięto twój występ z szansy na sukces, gdyby go faktycznie wycięto?
0: Masz rację. Nie wiem, jakby się potoczyły moje losy, bo jednak dzięki temu, że wygrałam szansę na sukces tą taką już drugi raz, w której wzięłam udział, to nie mogłabym pojechać do Opola. I jakby się potoczyły moje losy, nie wiem. Zapewne śpiewałabym, bo całe życie robiłam to i to była jedyna rzecz, która przynosiła mi prawdziwą radość, więc nigdy bym z tego nie zrezygnowała. Natomiast czy tak szybko stałabym się popularna, wydała swoją pierwszą płytę i trafiła na Grzegorza Ciechowskiego i nagrała płytę, która dzisiaj jest uważana za kultową, tego nie wiem. Tego już nikt nie wie i tego się tego nie dowiemy.
1: Dzisiaj Justyna Styczkowska wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Będziemy dzisiaj odrobinę podróżować w czasie. Za chwilę powędrujemy do chwili, kiedy Justyna Styczkowska nagrywała swoją pierwszą płytę.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wspaniały gość Justyna Styczkowska. Obiecałem, że będziemy odrobinę podróżować w czasie. Cofamy się do chwili, kiedy Justyna Styczkowska pracuje nad swoją pierwszą płytą razem z Grzegorzem Ciechowskim. Słuchaj, ja znalazłem niezwykłą historię, że ty tworząc tę płytę pomieszkiwałaś razem z Grzegorzem Ciechowskim i jego ówczesną partnerką. A Grzegorz Ciechowski wstawał rano i chodził po chleb.
1: A to prawda. Wiesz, bo Grzesiu z Anią byli tacy naprawdę dla mnie niezwykle czuli. Ponieważ ja tak przyjechałam z mojego miasta. Nie byłam jeszcze obyta z tym wszystkim, co się dzieje. To wszystko było dla mnie nowe. Wyrwana trochę ze środowiska, w którym żyłam. Daleko od rodziny, daleko od swoich przyjaciół, daleko od wszystkiego. Jeszcze rozstawałam się z chłopakiem w swoim prywatnym życiu. Więc nie był to dla mnie łatwy czas. I przychodziłam do Grzegorza, który wynajmował dom właśnie z Anią w Kazimierzu Dolnym, w takim ładnym miejscu na górce wśród zieleni. Po czym po pracy wracałam do tego takiego domu za X-u, to był, który chyba tam stoi nawet do dzisiaj, tylko wtedy to była bardzo piękna fasada na zewnątrz, bo to taki stary budynek, ale w środku było bardzo tak surowo, PRL-owsko i miałam tylko takie łóżko i takie biurko i taką jak gdyby pryczę, małe krzesełko. I wiesz, wracałam tam pod wieczór. Zostawałam sama ze sobą, a wtedy nie byłam na tym etapie życia, w którym cieszyłam się ze swojego bycia ze sobą, po prostu, że można się cieszyć tym, że jest się ze sobą, można po prostu ze sobą pobyć, tak? Siebie się nauczyć, siebie poznawać powoli. W takiej cichej samotności, co jest piękną rzeczą, dzisiaj to rozumiem. Ale wtedy potrzebowałam, wiesz, byłam młoda, potrzebowałam rozmów z ludźmi, wsparcia. A to ani telefonów komórkowych, nic takiego nie było, wiesz, po prostu byłeś sam w tym pokoiku na końcu świata, daleko od wszystkiego. Więc to nie napawało mnie optymizmem. I Grzesiu to zauważył i zaprosił mnie z Anią do siebie. Słuchaj, bo widzę, że tam ci ciężko w tym domu. Więc jak chcesz, możesz zamieszkać z nami, bo to jest jakieś życie, rodzina, tak? I tyle, ja będę pracował. Po skończonej pracy będę wracał na górę do rodziny, a ty sobie będziesz pracowała dalej w studio na dole. Inaczej to godzinowo rozłożymy. I ja byłam mu tak wdzięczna, bo było naprawdę super. No jak on pracował na dole, to ja byłam z Anią, z dzieciakami, coś tam pomagałam w kuchni. Po prostu żyłam jakimś fajnym życiem z ludźmi, których lubiłam, tak? W miłym domu. A z kolei Grzesiu też mogłam go zobaczyć w takich normalnych sytuacjach, jak gwiazda, którą znałam absolutnie z zupełnie innej przestrzeni. Jest zupełnie miłym, fajnym człowiekiem, który chodził po bułki rano. Lubiliśmy wszyscy żółty ser, widzieliśmy dużo tego sera. Zawsze świeże pieczywo. Siadaliśmy przy stole na śniadanku. Było naprawdę bardzo, bardzo miło.
0: Tak narodziła się jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki. Tak. Zaglądałem na listę twórców i trochę się uśmiechnąłem, widząc, że autorem piosenki w Kazimierzu Dolnym jest Grzegorz Ciechowski, muzyka. Tekst Ewa Omernik.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Kimże jest Ewa Omernik?
1: To się wydało na Fryderykach, jak dziewczyna szamana dostała wszystkie możliwe Fryderyki, które mogła wtedy zdobyć. I właśnie między innymi też za teksty, za autor tekstów. Ewa Omernik. A wcześniej wszyscy zadawali pytania, kim jest Ewa Omernik? Ponieważ te teksty były bardzo dobre, a nikt tej Ewy Omernik nie znał, więc też dziennikarze dopytywali. Wtedy się dużo mówiło o muzyce. Ona była ważną częścią społeczności, bo dzisiaj już tak nie jest. Ale były wywiady, recenzje płyt i to wszystko, tak? Więc kim jest Ewa Omernik? I do mnie z tymi pytaniami, do managementu. A my, Grzesiu, co mówić, co robić, bo to już zaczyna tak eskalować, że w zasadzie ileż można kłamać i mówić, że Ewa Omernik nie chce kontaktu z dziennikarzami, nie chce tego, nie chce tamtego. No i tak, i nagle Fryderyk i dogadaliśmy się wcześniej, że Grzesiu, jak dostaniemy Fryderyka też w tej dziedzinie, no to co robimy? Wysyłasz jakąś Ewę Omernik, co robimy? No i wtedy Grzesiu powiedział, to już tak się wydarzy, no bo tego nie wiedzieliśmy, kto dostanie Fryderyki. Tak się wydarzy, to po prostu wyjdę i powiem, że to ja jestem Ewa Omernik. No i wyszedł, powiedział, że tak, to ja jestem Ewa Omernik. I tak to było wtedy, pamiętam. Wtedy jeszcze Fryderyki były bardzo takim prestiżowym konkursem, absolutnie jedynym pokazywanym w telewizji polskiej, z tego co pamiętam, były te pierwsze. Jeszcze statuetka wyglądała inaczej, to był taki Chopin w glanach i w dżinsach. Bardzo fajna to była ta statuetka, potem ona dużo kontrowersji wzbudzała, ale uważam, że była naprawdę fajna, oryginalna. No i tyle, no taka to była historia.
0: Taka to była historia. Tak. Na tej płycie pojawiła się Karuzela z Madonnami, czyli utwór z repertuaru Ewy Demarczyk. Czy to wtedy się zauroczyłaś Ewą Demarczyk?
1: Nie, dużo wcześniej.
0: Dużo wcześniej.
1: Ja zawsze podziwiałam jej charyzmę i taką wyjątkowość na polskiej scenie. Ona była inna niż wszyscy, a mnie zawsze przyciągała taka aura tajemniczości, czegoś takiego.

0: czego innego niż jest ogólnie w mainstreamie i zawsze szukałam takich doznań, więc Ewa Marczyk była idealną postacią. Zresztą ona w ogóle wzbudzała dużo takich emocji różnych. Mnie się niesamowicie podobała jej muzyka. Znaczy, muzyka Koniecznego, ale i teksty wspaniałych polskich poetów. Niemniej jednak jej interpretacje zapisały się w historii złotymi literami i są takie w pewnym... są po prostu niepowtarzalne. I ja sięgnęłam po jej repertuar, ponieważ czułam się w obowiązku trochę jako nowe pokolenie, żeby ten przedział polskiej historii muzyki po prostu nie przepadł, a nowe pokolenia jak gdyby nie wracają tak często do tych nagrań, a wróciły między innymi dlatego, że nagrałam płytę Steczkowska-Demarczyk z olbrzymim szacunkiem do oryginału, z wielką taką atencją do tego, co było. Nawet rozmawiałam z panem Koniecznym na ten temat i powiem ci, że ta płyta wyszła naprawdę pięknie. Pięknie. Gra tam Tomek Kukurba, zresztą krakowski muzyk, który gra wspaniale na altówce, na co dzień członek zespołu Krokę. A technicznie, kiedy przygotowywałam się do nagrań tej płyty i potem do trasy koncertowej, to powiem ci, że nic nie zajęło mi tak dużo czasu. Ja 10 lat marzyłam o tym, żeby nagrać tę płytę, ale cały czas nie czułam się gotowa do tego. I psychicznie, w takim sensie, żeby w taki bardzo piękny, emocjonalny i głęboki sposób przekazać te teksty publiczności, ale też technicznie cały czas twierdziłam, że jeszcze nie jestem do tego gotowa. Aż przyszedł taki dzień, w którym poczułam moc i taką dojrzałość w sobie, techniczno-emocjonalną, żeby nagrać tę płytę i pojechać w trasę.
1: Do tej niezwykłej płyty na pewno jeszcze dzisiaj w programie Cała Muzyka wrócimy. Justyna Styczkowska, nasze spotkanie jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Zobacz, Stasiu, sokół.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
22: Reklama.

0: Dzisiaj wspaniały gość w programie Cała Muzyka, Justyna Styczkowska. Rozmawialiśmy przed momentem o niezwykłej płycie, płycie z piosenkami Ewy Demarczyk. Wspominałaś, że długo dojrzewałaś do tego, żeby się zmierzyć z tym repertuarem. No ale potem z tego, co czytałem, zdarzały się niezwykłe sytuacje. Jedna z nich w pociągu. Możesz ją opowiedzieć?
1: Jadę sobie pociągiem. Jechałam do Gdańska z jakiegoś powodu i siedziałam w przedziale z taką kobietą, myślę, że około 70 lat, i całą drogę nic nie mówiłyśmy. No po prostu jedzie dwóch pasażerów, nic się nie dzieje, czytam sobie książkę, czekam, aż dojadę. I kiedy ja już prawie wysiadam z pociągu, zbieram się do wysiadania w Sopocie, to pani mówi: przepraszam pani Justyno, czy mogłabym pani zająć chwilę? Mówię: no tak, oczywiście. A ona mówi: powie pani co, bo kupiłam płytę Styczkowska-Demarczyk z taką trochę niechęcią, ponieważ pomyślałam, no to niemożliwe, żeby to się udało. To jest po prostu coś tak niepowtarzalnego, Demarczyk, że nie będzie lepszej płyty, albo przynajmniej dobrej. I powiem pani, że przesłuchałam jej i byłam taka wzruszona. To jest piękna płyta. Zakochałam się na nowo w tych piosenkach. To jest niesamowite. I ja tak powiem, aż mi łzy się wokół zakręciły, ponieważ to jest, była jej publiczność, tak? Bo to był właśnie ten czas, kiedy ci ludzie byli młodzi, kochali ją za to, co niosła ze sobą. I kiedy ja usłyszałam te słowa, to byłam naprawdę wzruszona i pomyślałam: dobrze, że to zrobiłam, dobrze, że to się udało i że miałam odwagę nagrać tę płytę, zmierzyć się z wieloma ludźmi, z tymi emocjami, z tym wszystkim i jednak ponieść ten kawał pięknej historii muzyki i przenieść na kolejne pokolenie i stworzyć mnóstwo takich pięknych chwil dla siebie i dla innych.
0: Dzisiaj Justyna Styczkowska w Radiu Złote Przeboje. Ja się tak zastanawiam, czy ty sobie wyobrażasz siebie obchodzącą na przykład 50-lecie, tak jak był jubileusz Maryli Rodowicz.
1: To czekaj, za 20 lat będę miała 73 lata. Jak ktoś mówi, jak Bóg da, to z przyjemnością. No jak publiczność pozwoli.
0: Czyli za 20 lat dalej będzie scena, jak rozumiem.
1: Marzę o tym, ale jak będzie, zobaczymy. To jest myślę kwestia tego, jak żyjesz, jak myślisz, co jest dla ciebie ważne. Dla mnie muzyka zawsze była ważna, więc nie sądzę, żebym przestała ją przede wszystkim tworzyć, ale jeśli mnie siły zabraknie do bycia na scenie, bo to jednak trzeba mieć dużo siły też fizycznej, psychicznej i każdej innej, żeby tam stać i dawać z siebie wszystko co najlepsze i być zachwycony, wciąż cieszyć się jak dziecko z tej energii, która płynie z dwóch stron i od ciebie i od publiczności, no to wtedy będę pisać dla innych. No, robiłam to już wiele razy, pisałam muzykę filmową, muzykę do reklam, do wielu rzeczy, swoje piosenki, więc znam się też trochę na tej pracy.
0: Justyna Styczkowska dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja powiem szczerze, jestem pod wielkim wrażeniem rozpiętości twoich zainteresowań muzycznych, no bo chyba nie ma takiej drugiej artystki w naszym kraju, a może nawet i na świecie, która miałaby na koncie tak różne muzyczne dokonania, no bo tak, jest płyta z piosenkami Ewy Demarczyk, koncerty muzyki filmowej, czy też cygańskie rytmy.
1: Tak.
0: Powiedz mi, skąd skręt w stronę cygańskiego wesela?
1: No przede wszystkim bardzo ci dziękuję za te słowa. Myślę, że bardzo, że tak powiem, nad wyraz, ale miło słyszeć. Niemniej jednak, wiesz co, rzeczywiście akurat ja wybrałam taką drogę w muzyce, żeby być różnorodnym artystą, uczyć się, bo dzięki temu się uczę, to po pierwsze. Po drugie, rozwijam zdecydowanie. A po drugie, nie nudzę się w swojej pracy, bo cały czas mam nowe informacje muzyczne, nowe dźwięki, nową harmonię. Więc szukam takich wyzwań. Akurat ta płyta przyszła do mnie, pamiętam, Grzesiu Brzozowicz zadzwonił, że Boban Markowicz ma świetny materiał i chciałby to nagrać ze mną. Mhm. Dlaczego? Nie wiem, czy Grzesiu mu to podsunął. Tego już nie pamiętam, bo to było wiele lat temu. Ja przesłuchałam tych piosenek. Miały powstać do niej polskie teksty. No i powiem ci, że zakochałam się w tej muzyce. Akurat byłam po płycie Anima, w której zaczęłam opowiadać w ogóle o swoich, jak gdyby nowym rozdziale w moim życiu, czyli bardzo taki ekspansywny był we mnie rozwój samoświadomości, duchowości i jak gdyby szłam tą drogą każdego dnia, starając się być lepszym człowiekiem, bardziej zaangażowanym w swój własny rozwój, bardziej świadomym każdej intencji, słowa i tego, co myślę, co czuję, co mówię, czym emanuję. I byłam tak uniesiona w tym wszystkim. Ta płyta Anima była czymś takim, opowiadała o człowieku w kontekście wszechświata i to było dla mnie super ważne. I nagle przyszła do mnie taka muzyka, która jest taka stricte ziemska, wiesz, taka po prostu krew, zdrowia, zdrady, miłość, taka cygańska królowa, która po prostu żyje pełnią życia, popełnia tysiące błędów, ale jest wolna w tych wszystkich wyborach. Ponosi konsekwencje, ale jest taka naprawdę wielka, kobieca, piękna siła. I ja przerobiłam to na spektakl taki, że to jest od początku do końca powiedziana historia właśnie tej wyzwolonej cyganki, która to ona zarządza tutaj światem, to ona wybiera mężczyzn, to ona tutaj jest jak gdyby gra pierwsze skrzypce. Oczywiście ponosi konsekwencje za te wybory i na samym końcu tego spektaklu po prostu umiera i zalewa się krwią pośród przepięknych dźwięków cygańskiej ballady, ale to naprawdę wybitnie dobry koncert, jeśli ktoś kocha taką muzykę. Jest 16 osób na scenie, świetni muzycy, świetni instrumentaliści, do tego oczywiście super tancerze i to jest taki wielki stół, na którym jest cyganka.

0: Jeszcze nie robiłaś, a bardzo chciałabyś?
1: Tak, marzę o tym, żeby zrobić ten swój wielki musical, bo mam naprawdę dobry pomysł. Już rozmawiałam, już od kilku lat staram się to zrobić, ale po pierwsze muszę znaleźć dużego producenta, takiego naprawdę dużego, który pomyśli o tym i zapali się do tego pomysłu, tak jak ja. Ponieważ jest to coś takiego jak... chyba nie będę zdradzać tego pomysłu, ale już myślę, że może jestem blisko realizacji i tak zajmie to co najmniej 2 lata, bo muszę napisać całą muzykę. Postać jest wyrazista i myślę, że to będzie coś naprawdę wow, ale potrzebuję takich pasjonatów, którzy uwierzą w ten projekt tak mocno jak ja. Zobaczymy. Więc to jest moje takie marzenie, takie olbrzymie marzenie.
0: Ja sobie tak myślę, że zaglądałem na twojego Facebooka oczywiście, wyjątkową więź masz ze swoimi fanami, wygrywają bilety, decydują o okładce płyty. Tak. Masz taki krąg na płyty. Tak. Masz taki krąg na...
1: Połączyli się w różne takie społeczności, bo są i animki Justynki, i witchery, i czarodzieje, i nagie Justyny po płycie naga. Później, powiem ci, że tych frakcji jest dużo. I oni się połączyli ze sobą, stali się taką wielką grupą przyjaciół, wspierają się, co mnie bardzo cieszy. I bywają na koncertach całymi jakimiś takimi dużymi grupami, bo oni się spotykają przy okazji, gadają ze sobą, wspierają się w swoich życiowych wyborach i w swojej życiowej drodze. Więc tam jest mnóstwo takich pięknych przyjaźni. I wiadomo, są na koncertach, bardzo często ich widzę, bardzo jestem szczęśliwa, jak ich widzę, bo też widzę, ile te koncerty i ta muzyka niesie ze sobą dobrego dla nich. Poza tym, wiesz co, gdybyś zobaczył moją szafkę, jest pełna listów od młodych ludzi. Z jednej strony to jest coś pięknego, ponieważ opowiadają, jak moja muzyka ich uleczyła, nie wiem, wyciągnęła z ciężkich sytuacji, wręcz odcięła sznurek. I tak widzę, z jednej strony jestem poruszona tym, że tak mi ufają i że moja muzyka im naprawdę pomaga żyć i gdzieś tam w tych ciężkich chwilach sięgają po nią. A z drugiej strony bardzo mnie martwi to, że jak gdyby psychicznie jesteśmy w takiej średniej bardzo kondycji jako społeczeństwo, szczególnie młodzi ludzie. I że naprawdę my dorośli, nie wiem, my jako społeczeństwo, bo na państwo to bym nie liczyła, musimy spojrzeć na to w bardzo taki poważny sposób, żeby pokazać młodzieży, że jak gdyby energia płynie za uwagą, że każda myśl może stać się materią, żeby naprawdę uważali na to, co oglądają, co wpuszczają do swojej głowy, żeby szukali grup wsparcia, żeby nie czuli się w tym wszystkim samotni, żeby pamiętali, że słowo jest olbrzymią siłą, żeby potrafili zrzucać z siebie ciężkie emocje, nie gromadzili w sobie gniewu, złości, nienawiści, zazdrości, a wiesz, media społecznościowe spowodowały taki obrót informacji i tak nieprawdziwą historię o życiu nas samych, że to zaczyna być po prostu niebezpieczne. Trudno przetłumaczyć ludziom, którzy jeszcze nie są na tyle ukształtowani, żeby rozumieć świat, że świat ten, który trwa 30 sekund, nie jest prawdziwym światem, jest wyrywkiem tego, co najlepsze w danym momencie życia. Tak. Codzienność tak po prostu nie wygląda. I bardzo ciężko przetłumaczyć to komuś, kto żyje, jest w tym problemie, tak? To tak jak powiedział Einstein, jeśli chcesz rozwiązać problem, musisz wyjść i stanąć obok, bo tak to jesteś po prostu w środku czegoś, tak? Więc to trzeba jak gdyby cały czas rozmawiać z nimi. Tak, oni często bywają po prostu zagubieni, bo nie mają wsparcia. I muzyka zawsze pomagała w trudnych chwilach, na przełomie wieków wszystkim. Przecież ta muzyka spowodowała przewroty w wielu miejscach świata. To przecież też nasi artyści, kiedy byliśmy w czasach PRL, doskonale to pamiętasz, przecież to ich piosenki też pchały nas do przodu, pchały nas do tego, żeby mieć odwagę mówić swoim głosem. To zawsze była ważna część życia społeczeństwa. I cieszę się, że moja muzyka też potrafi im pomóc. Jestem z tego dumna i cóż mogę

0: Polski Sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Duży wybór?
5: Jest.
4: Projekt?
5: Jest.
4: Szybka dostawa towaru?
5: Jest.
4: Wszystko jest.
5: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
4: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
5: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
4: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
5: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
10: Znamy już imię młodego byczka z zagrody pokazowej żubrów w Wolińskim Parku Narodowym. W finałowej sądzie internetowej zebrano 471 głosów. Pierwsze miejsce zajęło imię Pogranicznik. Na drugim miejscu był Pomponek, a na trzecim Polonis. Pogranicznik został wpisany do księgi rodowodowej żubrów pod numerem 17125, a autorami zwycięskiej propozycji są pani Arleta i jej syn Maciej. Są teraz honorowymi patronami młodego żubra. W naszej zagrodzie mamy teraz młodego byczka, a jak się mają pozostałe żubry? O tym między innymi rozmawiałam z Konradem Wrzecionkowskim, starszym specjalistą do spraw ochrony przyrody. W drugiej części programu z Anną Mysińską, specjalistą do spraw edukacji w Wolińskim Parku, porozmawiamy o programach dotyczących edukacji przyrodniczej. Ula Myszkienis, zapraszam.
9: Z mikrofonem przez Wolin.
10: To pan jest tą osobą, która dba o nasze wspaniałe żubry.
11: Tak, również koordynuję działania żubrowiska, a więc zagrody pokazowej żubrów w Międzyzdrojach.
10: I co słychać u naszych żubrów? Mamy kolejne młode. Jak rozpoznajecie, że żubrzyca będzie miała niedługo młode? Bo to myślę, że to jest bardzo duże wydarzenie, kiedy takie młode przybywa w stadzie.
11: Nowy potomek to duże wydarzenie w stadzie, a rozpoznać nie jest tak łatwo. U żubrów ta ciąża nie jest tak widoczna, u żubrzyc tak naprawdę. Tutaj hodowcy bacznym okiem swoim patrzą i doglądają, ale nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje. Czasem się wydaje, że ta żubrzyca jest w ciąży, a w sumie ona nie jest w ciąży i ona nie rodzi nowego potomka. Wręcz przeciwnie, żubrzyca, która wydawała się, że nie jest w ciąży, ona wydaje na świat nowe potomstwo.
10: Czy zdarza się, że rodzą się dwa bliźniaki, czy to nie jest spotykane?
11: Jest spotykany, ale bardzo rzadko. To jest, powiedzmy, tak jak wygrana w totolotka, żeby żubrzyca miała bliźniaki. No u nas, z tego co się orientuję, jeszcze nie mieliśmy takiego przypadku, no bo mówię, to jest wielkie szczęście, wyjątkowe.
10: Co robicie przy tym stadzie? Co musicie robić, czy może nie musicie?
11: Obsługa jest, no, nie jest, nie wiadomo jak, bardzo skomplikowana, jednak codziennie, to jest codzienny obowiązek. Tutaj mamy trzech hodowców zatrudnionych, którzy codziennie, każdego ranka przed otwarciem żubrowiska jeden z hodowców przyjeżdża, sprawdza stan liczebny zwierząt, czy wszystkie przyszły na tak zwany nasz wybieg pokazowy, gdzie można oglądać te żubry. Jeśli coś jest nie tak, no to musi skontrolować, dlaczego któryś z żubrów nie przyszedł. Codziennie żubry dostają rano po wiadrze, mniej więcej wiadro jedzenia, trawią to jedzenie, jedzą siano przez cały dzień, ile tylko chcą. Wylegują się, wygrzewają słońcu, albo wręcz przeciwnie, chowają się w cieniu. Po południu dostają drugą porcję jedzenia, drugie wiadro karmy, no i są wypuszczane na większy wybieg, tak zwany wybieg, my to nazywamy zewnętrzny, no ale jest on cały czas ogrodzony i

0: i ten wybieg ma około 20 hektarów.
1: Proszę powiedzieć nam też troszeczkę więcej o tych żubrach. To są żubry nizinne.
0: Nasza zagroda od 1976 roku została powołana do życia i od tego do tej pory wspieramy reintrodukcję żubra na terenach Polski i Europy tak naprawdę. No i nasza linia jest tą linią właśnie nizinną.
1: Czy jest coś, co lubi pan najbardziej w tej pracy?
0: To, co lubię najbardziej, to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę chyba każdą niewiadomą, no jak są porody, ten młody cielak, którego obserwujemy w pierwszych godzinach życia, w pierwszych dobach życia,

0: że dorosły samiec może ważyć do tony masy, więc jest to całkiem sporo. Spotkanie z takim żubrem na drodze, nie daj Boże, samochodem może skończyć się tragicznie zarówno dla kierującego pojazdem, jak i tego zwierzęcia.
1: Jak wybierzemy się do zagrody pokazowej, to jakich zasad musimy się trzymać?
0: No na pewno troszkę ciszej się zachowujemy, podziwiamy te zwierzęta, nie śmiecimy, to co przynieśliśmy najlepiej zabrać ze sobą, nie karmimy zwierząt, one dostają swoją zbilansowaną karmę, więc nie potrzebują dodatkowych atrakcji, a wręcz przeciwnie, mogą się przez takie karmienie dodatkowe nabawić różnych chorób i problemów.
2: A co takiego dobrego żubr dostaje na talerzu? Czyli co jest w tej zbilansowanej karmie, którą dwa razy dziennie podajecie?
0: Normalnie dostają codziennie buraka pastewnego. Dostają w zamian, jeśli nie mamy tego buraka, to wtedy wchodzą wysłodki z buraka pastewnego, ale to jest okres 2-3 miesięcy w skali roku. Do tego jakieś ziemniaki, zboże. Tutaj zboże jest zgniecione specjalnie, żeby ta przyswajalność była dużo większa. No i jakieś sezonowe warzywa, owoce, tak dla urozmaicenia smaku. No i to siano, którego dostają do oporu, żeby się, że tak powiem, troszkę zapchać, mieć co trawić.
1: Czy żubry te u nas tutaj na Wyspie Wolin to są inne żubry niż te w Białowieży?
0: Nie, to jest w sumie ta sama linia, co białowieskie żubry. Tam jest więcej, tam jest stado wolnościowe, które można mieć szczęście zobaczyć. U nas te żubry są eksponowane, że tak powiem, w miejscu, gdzie mamy pewność zobaczenia tych żubrów. No, czasem chowają się troszeczkę w cieniu, troszeczkę dalej odejdą na tym wybiegu, ale na wybiegu pokazowym sylwetka żubra czy żubra w cieniu jesteśmy w stanie jak najbardziej tutaj zobaczyć. Każdy z żubrów jest poniekąd nietypowy, pomimo tego, że wszystkie wyglądają dość podobnie, ale każdy ma cechę jakąś charakterystyczną. Tutaj po szerokości rogów można rozpoznać, po wielkości, po zakrzywieniu tych rogów właśnie. No, samice mają rogi zakręcone do środka, samce na zewnątrz, więc już tutaj mamy rozróżnienie płci. No i nasze stado nie jest nie wiadomo jak duże, więc też struktura wielkości właśnie danego osobnika, różnica wieku tak naprawdę jest łatwa do określenia.
2: Ma pan ulubionego żubra?
0: Wszystkie są ulubione.
1: To pewnie serce boli, jak trzeba takiego wysłać gdzieś do Portugalii czy dalej.
0: Czy to jest poniekąd taki troszkę ból, a poniekąd z drugiej strony taka radość, że to zwierzę jedzie gdzieś dalej, będzie tą naszą linię naszych żubrów, jeśli chodzi o samce, tutaj tą linię genetyczną, że tak powiem, dalej szerzyło. No i to, że tam też pomogą, a często gęsto trafiają do, na przykład za granicą do warunków wolnościowych, gdzie mają większe areały, no i powiedzmy, no są już tak przywrócone w połowie do tej natury. Czasami są gdzieś tam dokarmiane, ale mają dużo większą przestrzeń, więc chyba im tam będzie lepiej.
2: Czyli celem tej pracy waszej tutaj jest, żeby je reprodukować i wysyłać? To jest główny cel?
0: Taka była misja powołania zagrody, ośrodka hodowli żubra w Międzyzdrojach, w Wolińskim Parku Narodowym. Później to ewoluowało w taką zagrodę pokazową, ale cały czas właśnie ten trend namnażania, to jest jedyny gatunek, który u nas się namnaża w zagrodzie. No, nie jest to duża liczba, bo to jest 1-2 osobniki z reguły rocznie, ale z czasem są one, jak podrosną, są właśnie relokowane do innych ośrodków w celu właśnie czy powołania nowego ośrodka, czy wzmocnienia stada lub do wymieszania tak naprawdę puli genowej.
1: Jak tam trafiają, to ich imię zaczynające się od PO, czyli Polska, pozostaje, czy są zmieniane imiona?
0: W sumie tego nie śledziłem. Z reguły no, my przekazujemy z imieniem. Powinno być to, zgodnie z księgami rodowodowymi, powinno być to podtrzymane. Prawdopodobnie, jeśli jest trudność w wymowie naszych polskich imion, prawdopodobnie tam sobie nadają robocze, powiedzmy, imiona, tak żeby wiedzieć, który żub jest który.
2: O wolińskich żubrach opowiadał Konrad Wrzecionkowski, starszy specjalista do spraw ochrony przyrody parku. A jeśli pojawi się jakieś nowe żubrzątko, to Woliński Park Narodowy znów ogłosi konkurs na jego imię. Będzie musiało zaczynać się na PO. Śledźcie uważnie stronę Wolińskiego Parku Narodowego. A jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju konkursy, to ich realizacją zajmuje się w parku dział edukacji przyrodniczej. Ale więcej na ten temat Anna Mysińska.
3: Edukacja w Wolinie.
1: Czy częściej edukujecie dzieci czy dorosłych?
4: Zdecydowanie obecnie częściej edukujemy dorosłych. podczas eventów, podczas udziału naszych w stoiskach organizowanych przez instytucje leżące

0: w naszych gminach ościennych. Wyjaśniamy, dlaczego konkretne obszary są objęte ścisłą lub czynną ochroną. Kształtujemy odpowiedzialne zachowanie. Uczymy zasad poruszania się po parku, takich jak chodzenie tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych, czy niepuszczenie zwierząt, czy zrywanie roślin. Wprowadzamy nowoczesne formy edukacji poprzez rozbudowaną sieć questów, czyli takich gier terenowych na szlakach, żeby ten turysta jakby zagłębił się w tą przyrodę. Tak naprawdę przeciętny turysta przechodząc szlak nie zwróci uwagi na pewne elementy, które poprzez grę terenową my przemycamy, żeby dotarły do tego turysty, żeby go uwrażliwić, żeby pokazać to piękno przyrody, żeby on jakby był z nią bliżej, tak? Mógł ją kontemplować i jednocześnie przemycamy też zasady poprawnego zachowania na szlakach czy w parku. Questy są dostępne przez cały rok. Są to stałe punkty na szlakach turystycznych parku i do nich jest przygotowana ulotka questowa, którą można pobrać albo na stronie Wolińskiego Parku, albo w punktach kasowych i taką przygodę w postaci wędrówki przez szlak z zagadkami zrealizować. Na końcu jest umieszczony skarb. Po zebraniu wszystkich liter hasła można wpisać kod do skrzynki, otwiera nam się i tam mamy pieczątkę, którą można sobie jako skarb przybić w własnym notysiku czy na pocztóweczce. Staramy się nadążyć za rozwojem technologii i rozwojem potrzeb współczesnego odbiorcy i w tym celu realizujemy projekt, który polega na rozbudowie Centrum Edukacyjno-Muzealnego w Międzyzdrojach. W tej chwili w tym centrum mamy dużo dermoplastów, dużo dioram realistycznych, które prezentują zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Natomiast budynek, w którym teraz muzeum się znajduje, był oddany do użytku w 1996 roku. No i już przyszła pora na jego modernizację. Natomiast chcemy, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, zostawić część dermoplastów. Od tego bym nie odchodziła. Natomiast jakby współczesny odbiorca jest żądny tej interaktywności, tak? Realizujemy też projekty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i w ramach tych projektów staramy się tworzyć pomysły, które docierają do naszej lokalnej społeczności i między innymi organizujemy eventy pod tytułem na przykład Noc Nietoperzy, mamy Dzień Grzyba, też możemy za pomocą takich wydarzeń przemycać też te właściwe zasady. Kolejnym elementem jest też wykorzystanie infrastruktury w parku, między innymi obiektu starej leśniczówki w Warnowie. Tam też powstanie takie siedlisko edukacyjne pod nazwą Sylwana. Tam też powstanie taka mini izba muzealna. Budynki gospodarcze zostaną przekształcone na sale wystawiennicze, żeby pokazać, jak wyglądało życie leśniczego, jak wyglądało jego otoczenie, gospodarstwo, czyli takie zbliżenie się do natury.
1: Zbliżyć się do natury możemy odwiedzając Woliński Park Narodowy, ale pracownicy parku odwiedzają też szkoły i przedszkola.
0: Przede wszystkim jeździmy do szkół na specjalne zaproszenia. Najbardziej wdzięczne zajęcia są z najmłodszym pokoleniem i uważam, że to, co dotrze do tego najmłodszego, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie, bardzo się sprawdza w tym momencie i mieliśmy kiedyś doświadczenie takie, realizując projekt w przedszkolu w Międzyzdrojach, że dzieci, z którymi przez rok czasu spotykaliśmy się regularnie co miesiąc, realizując różnorodne tematy związane z Wolińskim Parkiem, jak również z przyrodą. Te dzieci teraz już są w szkole średniej, powiedzmy, bo już osiągnęły ten wiek i one do dziś nas pamiętają, do dziś jakby mają wpojone zasady, mają też wpojone, że jest ten Woliński Park, że należy go szanować i to się jakby sprawdza. Jeżeli za młody człowiek nie nabierze pewnych nawyków, w późniejszym wieku jest ciężko pewne rzeczy wykorzenić i jakby zmienić ten punkt myślenia, prawda? No ale przede wszystkim trzeba mówić o tym, że jesteśmy tu, po co jesteśmy. Nie jesteśmy po to, żeby komuś coś zakazywać, tylko jesteśmy po to, żeby chronić to, co cenne, to, co piękne, żeby kolejne pokolenia mogły tym się cieszyć.
1: O edukacji przyrodniczej realizowanej przez Woliński Park Narodowy opowiadała specjalistka do spraw edukacji w parku Anna Mysińska.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: warto dbać o zdrowie. I właśnie o zdrowiu już za chwilę będę rozmawiać z Wojciechem Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście.
2: To warto wiedzieć.
1: W Świnoujściu wystartowały dwa duże projekty związane z leczeniem i rehabilitacją mieszkańców. Proszę powiedzieć więcej na ten temat.
3: Duży projekt za ponad 10 milionów złotych. To jest projekt Jesteśmy do usług. Projekt realizowany przez Centrum Medyczne Fregata. W dużym skrócie, upraszczając, to jest projekt skierowany do osób, które są chore. Na tyle chore, że wymagają prawie całodobowej opieki. W związku z tym chodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i opiekunom takich mieszkańców. Centrum Medyczne Fregata udało się zdobyć temu centrum pieniążki na opiekę nad takimi osobami, ale w domu. Czyli szkolimy bliskich takich osób, zapewniamy im szkolenia psychologiczne, jak postępować z takimi osobami, które wymagają całodobowej opieki. Szkolimy także lekarzy i pielęgniarki, które będą odwiedzały takich pacjentów w domu. Czyli zapewniamy takie wsparcie dla naszych mieszkańców przez najbliższe 2 lata. Będziemy ich rehabilitować także w domach, będziemy ich także leczyć w domach i będziemy zapewniać im opiekę. To jest projekt unikalny, jeżeli chodzi o województwo. Miasto Świnoujście jest jednym z dwóch takich miejscowości, które otrzymało tak wysokie wsparcie, bo to jest bagatela 10 milionów złotych i duża część tej kwoty to jest właśnie dotacja. Wszystko po to, żeby osoby, które wymagają takiej opieki całodobowej, miały taką opiekę całodobową, ale w domu, czyli nie w centrum medycznym, nie czekały w kolejce na przykład 2 lata, bo to jest długi czas, tylko żeby takie potrzeby były na bieżąco zapewniane. Oprócz tego równolegle startuje program rehabilitacji najstarszych mieszkańców, czyli trzeba spełnić warunek wiekowy, trzeba skończyć 70 lat, żeby dostać się do takiego programu. Mamy 130 miejsc dla mieszkańców. 100 miejsc jest dla mieszkańców, którzy chcieliby rehabilitować się na przykład w którymś z ośrodków. Który to będzie ostatecznie ośrodek?

0: w duże upały też ograniczyliśmy spacery, ale jednak ćwiczyły i chodziły na spacerki. Cieszymy się, że coraz więcej rodzin przyjeżdża do nas na spacery w weekend. Przypominamy, że każdego dnia można spacerować z naszymi piaskami, ale te weekendy to jest najwięcej frajdy.
1: A czy podczas wakacji do schroniska statystycznie więcej piesków trafia?
0: Przed wakacjami było troszkę więcej przywiezionych piesków, natomiast w czasie wakacji to raczej były zagubione psiaki, wracały do właścicieli. Natomiast no, końcówka wakacji przyniosła w jednym dniu 5 aż zagubionych i tak naprawdę wszystkie z nami zostały.
1: Być może znajdą swoje ludzkie rodziny podczas kolejnego rajdu na 6 łapach. Proszę
0: no
1: nam
0: mamy
1: powiedzieć,
0: taką nadzieję.
1: Jak to będzie w tym roku?
0: W tym roku 20 września, czyli trzecia niedziela, startujemy o 11 już z biegami, natomiast wcześniej jeszcze biuro rajdowe już otwarte od 9.30. Kto nie zdąży zapisać się przez internet, zapraszamy do zapisów na miejscu. Mamy 250 pakietów startowych i myślimy, że w tym roku wszystkie będą obsadzone.
1: Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, na czym polega rajd na 6 łapach, proszę nam krótko opowiedzieć, o co chodzi.
0: Jest to taki dzień otwarty dla psiaków do pokazania się, dla ludzi do zapoznania z nimi. Przyjeżdżają osoby, które chcą wziąć pieska naszego na spacer lub przyjeżdżają z własnymi psami, bo czasami szukają kompana dla swojego pieska i też wtedy zabierają go na rajd. Trasa jest albo 1,5 km, albo 4 km, czyli na 6 łapach idzie się z pieskiem swoim lub schroniskowym. Na tych dwóch dystansach można wybrać. Natomiast kategoria jest również solo, czyli na dwóch nogach biegną ci, którzy chcą wesprzeć w PiS-owym właśnie schronisko i chcą pobiec w słusznej sprawie. No i w tej kategorii są przewidziane nagrody za 3 pierwsze miejsca, ale wszyscy uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe. I chodzi właśnie o to, żeby pieski poszły na spacer, żeby ludzie, którzy jeszcze tu nie byli na spacerach, mogli się przekonać, że świetnie spaceruje się w naszym sosnowickim lesie, że nasze psiaki są gotowe do spacerów i są gotowe do adopcji.
1: Czy podczas ostatnich ulew wasze schronisko nie ucierpiało? Nic się nie wydarzyło?
0: Nie, na szczęście jesteśmy w otoczeniu lasu, ale tutaj nasze drzewa, które są na terenie i wokół, nie narobiły żadnych szkód, także cieszymy się, że też nie było żadnych podtopień. No i mamy nadzieję, że taka pogoda nie będzie zbyt ulewna w czasie naszego rajdu, bo oprócz tego rajdu, w sensie samego przejścia się na spacer, jeszcze jest oczywiście taki festyn, gdzie jest strefa gastronomiczna, w której jest dużo przysmaków z kół gospodyń wiejskich czy od sponsorów różnych pierogi, zupy, ciasta, słodkości. W tym roku też będzie z Rewala, z wodociągów Rewal taka wodosfera, czyli będzie i lemoniada i będzie czekolada na gorąco. To takie smakołyki w strefie gastronomicznej. Będzie strefa dla dzieci, gdzie będą animatorki, dmuchańce i takie różne atrakcje z na przykład lepieniem z gliny. I strefa dla zwierzolubów, czyli będą behawioryści, będzie też pokaz właśnie tresury, czy tam trenerstwa z pieskami. Będzie też pies policyjny, który pokaże nam swoje umiejętności. No i będą właśnie behawioryści, groomerzy i weterynarz, którzy odpowiedzą na pytania, które czasami ciężko jest gdzieś zadać swojemu na przykład weterynarzowi, czy po prostu tak wejść do salonu i zapytać, jak obciąć pazurki, jak pielęgnować daną sierść, jakiej szczotki użyć. Takie rzeczy będzie można też u nas zapytać.
1: Prawdopodobnie na tym rajdzie pojawią się osoby, które będą brały udział już po raz kolejny. A czy ma pani taką wiedzę, jaki jest rekordzista, który przyjął do swojego domu największą ilość czworonożnych przyjaciół?
0: Ojej, jeżeli chodzi o takich rekordzistów, przychodzi mi kilka rodzin na myśl, którzy z naszego schroniska cyklicznie jakby jeden pies, który odchodzi, robi miejsce następnemu. Jest taki właśnie tutaj w okolicy Christian, który właśnie kolejnego teraz psiaka, bardzo wiele osób kojarzy Mafiego, niewidomego naszego dużego, olbrzymiego psiaka, taka mafinka. On właśnie poszedł do Christiana po tym, jak trafił tam Tolek i 4 wcześniej inne psy, czyli jakby jest naszym wracającym po kolejne psiaki adoptującym. Mamy też kilka rodzin z innych miejscowości, które no też mają aktualnie albo 2-3 nasze psiaki, albo po prostu kolejne, które no po stracie poprzednich wracają po kolejne.
1: Czyli jest trochę przyjaciół takich, którzy

0: na co dzień wam pomagają?
1: Tak, mamy dużo przyjaciół schroniska, tak, mamy dużo osób, które też udostępniają posty. Jeżeli ktoś nie może do nas przyjechać, nie może bezpośrednio wziąć psiaka na spacer, ale może udostępniać właśnie na mediach społecznościowych posty o adopcji, psów do adopcji, to też jest bardzo duża pomoc i można ten właśnie media społecznościowe w takim dobrym celu wykorzystywać, żeby te psy były widziane, żeby mogły właśnie zostać dostrzeżone przez osobę, która się w nich zakocha i przyjedzie właśnie do nich.
0: Jeszcze jedno pytanie. Do was psy są dowożone z poszczególnych gmin. A proszę powiedzieć, co na przykład ma zrobić osoba, której bliski miał pieska i odszedł i teraz tym pieskiem nie ma się kto zająć? Czy może takiego pieska do was przywieźć?
1: To zależy od gminy danej, w której ta osoba mieszkała. Czasami jest to taka sytuacja, w której ten zmarły nie ma osób, które mogą przejąć opiekę nad tym psem. To znaczy pies według prawa nie jest rzeczą, ale jest składnikiem majątku, tak to się nazywa. I osoby, które przejmują jakby majątek po zmarłym, tak samo przejmują również oprócz domu, także na przykład psa, kota. Jeżeli nie mogą się nim zajmować, to też szukają przede wszystkim to na nich spoczywa obowiązek szukania nowego domu. My często pomagamy takim osobom, udostępniając posty właśnie tak grzecznościowo, żeby te psiaki nie musiały trafić do schroniska, a ostatecznie, czy przejmie nad nimi opiekę gmina i będzie łożyć ze środków publicznych na utrzymanie tego psa, na leczenie, bo to nie tylko jest kwestia jedzenia, ale również zabiegów wszystkich weterynaryjnych, to już jest każdorazowo jednostkowa sytuacja. Mamy takie zdarzenia, mamy kilkanaście w tym roku psów przyjętych, których właściciele odeszli na przykład, lub których sytuacja jest taka, że na przykład wyjechali i już nie wrócą, natomiast psy nie miały gdzie się podziać. No i to są sytuacje, w których gmina przejmuje obowiązki, natomiast też może rościć jakby koszty po stronie tych osób, do których te psy powinny należeć jakby. Tak? No ale to jest w gestii gmin, nie w gestii naszej. My po prostu na zlecenie danej gminy przyjmujemy pieska. Nigdy od osób prywatnych.
2: To była Barbara Leszczyńska, kierownik schroniska dla zwierząt w Sosnowicach.
3: Co jest grane w Wolinie?
2: Sprawdzamy, co jest grane na Wyspach Wolin i Uznam. Teraz przenosimy się do gminy Dziwnów. Na początek ważna informacja. Zamknięte jest zejście na plażę przy ulicy Bajkowej w Łukęcinie. To w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi oraz budową nowego zejścia na plażę. Zejścia przy Leśnej i Spacerowej w Łukęcinie są nadal dostępne dla mieszkańców i turystów. I jeszcze o zdrowiu. Gmina Dziwnów realizuje programy profilaktyki zdrowotnej skierowane do mieszkańców. Cel programów to oczywiście wczesne wykrycie zagrożeń zdrowotnych, ale również zwiększenie świadomości dotyczącej profilaktyki i zachęcenie do regularnego dbania o zdrowie. W ramach tegorocznych działań mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych świadczeń dotyczących profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz osteoporozy. Już 20 września w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Władysława Reymonta w Dziwnowie odbędą się bezpłatne badania. Na wszystkie obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły znajdziecie na dziwnów.pl. Lepiej jednak nie chorować, a jak mówi przysłowie, sport to zdrowie. Gmina Dziwnów zaplanowała sportowy weekend. Wszystko będzie działo się już o piątku na gminnych plażach. Jeśli pogoda nie dopisze, wszystkie zajęcia zostaną przeniesione do hali sportowo-widowiskowej w Dziwnowie. A jak wygląda program zajęć? W piątek plaża w Międzywodziu, zejście przy ulicy Zwycięstwa. Rozpoczęcie wydarzenia o 17:00. Potem energetyczne zajęcia łączące elementy treningu funkcjonalnego, wzmacniające i poprawiające ogólną sprawność. O 18:15 zdrowy kręgosłup, ruch bez bólu i napięć. W sobotę zajęcia odbywać się będą na plaży w Dziwnowie, zejście przy Reymonta. Już od 9:00 morning flow, yoga nad nauczył. Z Karolem Lipińskim, instruktorem Nordic Walking ze szczecińskiego klubu Pogodni Nordikowcy, rozmawiała Małgosia Mura.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Wydawałoby się mi przynajmniej tak, że Nordic Walking, czyli takie chodzenie z kijami, jest coraz bardziej popularne, ale też jest stosunkowo nowym sportem, ale już kiedyś zostałam uświadomiona, że wcale nie.
5: Znaczy generalnie Nordic Walking nie jest, może inaczej, to mówimy tutaj o aktywności, jakim jest Nordic Walking, ponieważ nie jest to sport olimpijski, nie jest wpisany na liście sportów, natomiast jest to aktywność fizyczna, która się rozwija bardzo długo.

0: Ona gdzieś tam była zapoczątkowana w Skandynawii i tutaj Marco Cantanewa zaczął propagować tą formę aktywności jako trening, który był kiedyś dla narciarzy biegowych. Później on wprowadził to jako taki trening samodzielny i tak to się wszystko rozpoczęło. I Polska, muszę powiedzieć, myślę, że w tej chwili jest liderem, jeżeli chodzi o rozwój. Najszybciej w Polsce rozwija się Nordic Walking. Mamy największą ilość klubów. Polak jest prezesem światowej organizacji Nordic Walking, więc jest to faktycznie bardzo szybko rozwijająca się aktywność fizyczna. Mam nadzieję, że być może kiedyś również dyscyplina olimpijska. Jest ona stosunkowo niski, jest próg wejścia w tą dyscyplinę, no bo faktycznie trzeba kupić tylko i wyłącznie kije, bo buty zawsze jakieś tam do chodzenia, do biegania mamy. Strój nie jest również wymagający. Jedynie na to trzeba zwrócić uwagę, to żeby kupić dobry sprzęt, dobre kije i to fakt, a mamy na rynku mamy mnóstwo tego sprzętu, więc każdy znajdzie sobie coś dla siebie. I w Szczecinie faktycznie rozwijamy się, znaczy w Szczecinie też, ale generalnie w Polsce rozwijamy się bardzo, bardzo dynamicznie, jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną. Mamy chyba najbardziej profesjonalnie rozbudowane strukturę zawodów sportowych, jeżeli chodzi o Nordic Walking, bo Nordic Walking to nie tylko taka aktywność na co dzień, forma rekreacji, ale również zawody sportowe, które są całe ligi, które się spotykają, ludzie się zjeżdżają z różnych stron Polski, wspólnie spędzają czas, ścigają się, rywalizacja jest często bardzo mocna i bardzo szybka. Najlepsi Nordic Walkerzy chodzą szybciej niż niektórzy biegacze. Są maratony nordikowe, są półmaratony nordikowe, także naprawdę tych różnych form rywalizacji jest dużo.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania, że komuś byśmy raczej nie radzili korzystać z tego Nordic Walkingu?
0: Znaczy, jeżeli ktoś ma jakieś urazy związane z endoprotezami, z jakimiś złamaniami, z problemami natury takiej w trakcie rehabilitacji, to nie ma generalnie przeciwwskazań do tego, żeby uprawiać ten Nordic Walking, natomiast zawsze w takich sytuacjach proszę o konsultację z lekarzem, który prowadzi, z rehabilitantem, ponieważ być może nie od samego początku po jakichś zabiegach można rozpocząć taką przygodę z Nordic Walkingiem. Z czasem pewnie tak, ale zawsze lepiej skonsultować to z lekarzem. Generalnie nie ma jakichś większych przeciwwskazań do tego, żeby nawet osoby po jakichś zabiegach nie mogły takiej aktywności uprawiać. Nawet jest ona przez niektórych fizjoterapeutów zalecana jako forma rehabilitacji, ale tak jak powiedziałem, zawsze warto skonsultować się z lekarzem, czy to chodzenie nordikowe nie będzie w pierwszej fazie rehabilitacji zbyt dużym obciążeniem dla organizmu.
1: Czym się różni takie chodzenie z kijami od zwykłego chodzenia? Co nam dają te kije?
0: To kije przede wszystkim odciążają nam stawy. To jest technika Nordic Walkingowa, polega na tym, że my używając kijów wykorzystujemy naturalny ruch naszego organizmu, ponieważ naprzemiennie pracujemy rękami i nogami i poprzez wbicie kija w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu nasze ciało tak jakby unosi się trochę do góry. Tak? No i wtedy odciążamy stawy. Dlatego nie mamy tego problemu, z którym boryka się znaczna ilość biegaczy, która ma problemy później ze stawami skokowymi, gdzie generalnie są bardzo duże przeciążenia. Natomiast Nordic Walking polega na tym, że my chodzimy marszem, takim bardzo, można powiedzieć, wojskowym chodem, nie chodem sportowym, tylko wojskowym takim marszem i generalnie poprzez wbicie kija odciążamy stawy, czyli te dolne partie mięśnie stawów są odciążone. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na górną partię naszego organizmu, naszego ciała, no to wprowadzamy w ruch niemalże każdy mięsień naszego ciała, otwieramy klatkę piersiową, oddychamy większą ilością powietrza. Oczywiście to wszystko zależy od naszego prawidłowego ułożenia naszego ciała, dlatego do tego jest potrzebny instruktor, żeby na początku wyeliminować błędy, które mogą się pojawić. Właściwe używanie kija, czyli właściwy ruch ręką, to wszystko powoduje, że odpowiednio nasze mięśnie zaczynają pracować i tak jak przy bieganiu używamy około 60% naszych mięśni, tak przy Nordic Walkingu używamy tych mięśni znacznie więcej. Oczywiście mając na uwadze to, że prawidłowo będziemy z tymi kijami chodzili i właściwie je wykorzystywali.
1: A jak wygląda demografia Nordic walkingu. Kto częściej chodzi tu u nas? Kobiety, mężczyźni, młodsi, starsi?
0: Może tak. Jeżeli chodzi o taką gradację wiekową, no to jednak jest to, można powiedzieć, taki target 40+. Jest mniej osób, które są młodsze i chodzą. Natomiast na zawodach już sportowych, jak to widzimy, to już ta tendencja się trochę zmienia i już wiele osób młodszych również startuje. Ale tutaj nie ma ograniczeń tak naprawdę, bo już praktycznie od przedszkola można się z tymi kijami oswajać i można chodzić. Kiedyś osoby chodzące z kijami to nie były tak popularne i to tak niektórzy mówili, jak to, że to siara chodzić z kijami, albo że komuś tam ktoś nart zagubił, tak, i tylko ma kije przed sobą. Teraz jest to tak popularna już aktywność, że coraz więcej osób, również młodszych, zaczyna te kije używać. No mając na uwadze też to, że można również rywalizować, tak, często młodzieży albo osobom młodszym brakuje tej rywalizacji. Tutaj ta aktywność również pozwala na tą rywalizację i to jest fajne, więc jeżeli ktoś chce, to serdecznie zapraszamy. Ale na dziś, jak miałbym spojrzeć, to kobiety i wiek 40+. To są osoby dominujące.
1: Jakie są najlepsze tereny właśnie do nordic walkingu?
0: Jeżeli chodzi o nordic walking, to odradzamy chodzenie po twardych nawierzchniach. Generalnie polbruk, asfalt, jakieś płyty chodnikowe i tak dalej. To są nawierzchnie, które w naszych ocenach, w rekomendacjach przez Światową Federację Nordic Walking są odradzane. Nawet jeżeli mamy założone tak zwane buciki, czyli takie gumowe nasadki na końce kijów, to odradzamy chodzenie po takich nawierzchniach, ponieważ nie jesteśmy wtedy w stanie prawidłowo wykonać tej techniki nordic walkingowej. Ona nam tyle nie da, nie jesteśmy w stanie się wybić właściwie z tym kijem i to odciążenie stawów nie jest takie, jakie powinno być. Natomiast polecamy wszelkie dukty leśne, parki, tam gdzie ta nawierzchnia jest miękka i pozwala na to, żeby ten kij się dobrze w tą powierzchnię wbił, w tą nawierzchnię, więc to są przez nas preferowane tereny.
1: A jakbyśmy chcieli sobie pochodzić nad samym morzem, na plaży na przykład w Świnoujściu czy w Międzyzdrojach, to taka plaża to też jest dobra nawierzchnia do nordic walkingu?
0: Oczywiście, że tak. Plaża jest bardzo dobrą nawierzchnią do nordic walkingu. Trzeba zwrócić uwagę tylko na to, czy ten piasek jest twardy, czy jest miękki. Jeżeli on jest bardzo miękki, to warto, jeżeli ktoś ma oczywiście kije takie regulowane, sobie trochę wydłużyć te kije. Natomiast to nie jest żadna przeszkoda, nawet jeżeli on nie jest regulowany. Zawsze można iść po bardziej twardszej nawierzchni, czy po miękkiej. Natomiast jest to świetne miejsce do chodzenia. Przede wszystkim krajobraz niesamowity. Jesteśmy w stanie zachować tą prawidłową technikę nordic walkingową, no i ten trening po takim piachu jest bardziej wymagający, czyli jeżeli przejdziemy 10 km, czujemy się, jakbyśmy przeszli 15 km po zwykłej nawierzchni, więc jest na pewno jak najbardziej preferowany.
1: Jakby tak pan spojrzał właśnie na całe Pomorze Zachodnie, to tutaj nordic walking się przyjął w stosunku do jakby spojrzenia na całą Polskę?
0: Myślę, że tak. Właśnie ostatnio wiem, że Międzyzdroje też organizują dosyć dużo fajnych takich biegowo-nordikowych imprez. Gdańsk i Pomorze, tam takie środkowe też nordikiem żyje. Także praktycznie w każdej miejscowości w każdym większym mieście są grupy nordykowe, a w małych tych miasteczkach, no jeżeli pojedzie pani do, nie ma ośrodka wczasowego, nie ma hotelu, myślę, że nad morzem, gdzie nie można wypożyczyć kijów do tego, żeby chodzić nordic walkingiem. Także jest to na pewno bardzo popularna aktywność.
1: Czyli tylko podkreślilibyśmy jeszcze raz, warto zadbać o technikę.
0: Tak, warto zadbać o technikę. Te pierwsze swoje kroki najlepiej zrobić pod okiem kogoś, najlepiej pod okiem profesjonalnego instruktora, natomiast jeżeli nie mamy takiego instruktora gdzieś w zasięgu, chociaż w Szczecinie nie ma problemu, żeby znaleźć taką osobę, no to zawsze warto może doradzić się kogoś, kto już długo chodzi, kto kiedyś gdzieś tam chodził z jakąś grupą lub chodzi z jakąś grupą nordikową, bo wtedy te rady na pewno będą cenne.
2: A dobrych rad udzielał nam Karol Lipiński, instruktor Nordic Walking z klubu Pogodni Nordikowcy. Rozmawiała z nim Małgorzata Mura.
3: Aktywnie w Wolinie.
2: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolinie zachęca do aktywności na strzelnicy w Golczewie. O działaniach Bractwa rozmawiałam ze skarbniczką Krystyną Kuśnierek.
3: Co jest grane w Wolinie?
4: celem bractwa jest przypominanie tych wartości patriotycznych. Też uczymy strzelać młodzież, młodsze dzieci, czyli, a także osoby dorosłe. Chętnie do nas przyjeżdżają na szczelnicę. W tej chwili swoją szczelnicę mamy w Golczewie, a zawody, które są najciekawsze, no wszystkie. Natomiast jak najbardziej przygotowujemy zawody z okazji 3 maja, 11 listopada, wiosenne, no i oczywiście obchodzimy zawody takie bardzo ważne dla każdego bractwa, a mianowicie zielonoświątkowe, na których każde bractwo wybiera swojego nowego króla na dany rok. Nasze bractwo przyjęło, że naszym mundurem brackim będzie kontusz i kontusik, bowiem kontusz zawsze był strojem polskim. Trzeba wspomnieć, że Batory Stefan ten kontusz tutaj do Polski przywiózł, można tak powiedzieć, no ale to my przejęliśmy i zawsze, jak jechał ktoś w kontuszu, to zawsze mówiono, że to Polak i trzyma się właśnie w tym pięknym, pięknie w tym stroju wygląda. W naszym bractwie mamy bardzo dużo osób z odpowiednimi uprawnieniami. Jesteśmy też sędziami, mamy prowadzących strzelanie, a więc tu, jak ktoś przyjedzie na naszą szczelnicę bracką w Golczewie, na pewno będzie zaopiekowany i nic się mu nie stanie, żadna krzywda.
5: Proszę powiedzieć, czy strzela się tylko z takiej nowoczesnej broni, czy z zabytkowych strzelb na przykład też strzelacie?
4: To znaczy oczywiście czarny proch jest czymś charakterystycznym, natomiast my w tej chwili nie strzelamy z czarnego prochu, ze względu na to, że po prostu bezpieczniej nam jest strzelać z bocznego zapłonu. No i jest łatwiej taką broń po prostu obsłużyć i przypilnować osoby strzelające. Czarny proch u nas akurat nie, ale sama nauka w sobie strzelania jak najbardziej.
5: W jaki sposób się wybiera tego najważniejszego w bractwie? Jaka jest procedura?
4: No, jeżeli chodzi o króla brackiego, to musimy wrócić do historii. Kiedyś oczywiście były biedne koguty, bo do nich strzelano. Później jednak zdecydowano, że będzie to wizerunek koguta drewniany. I najpierw strzelano oczywiście z łuków, strzelano ze strzał, później z czarnego prochu. Jak wybieramy? Strzelamy zazwyczaj do tarczy, na której jest wizerunek albo koguta, niekoniecznie, no na przykład jakaś wiosna. I ta osoba, która najwyższy będzie miała wynik, rezultat na tarczy, mówimy o tym, że trafić musi w czarne pole na tarczy, wygrywa i zostaje królem na cały kolejny rok. Albo strzelam, to zależy. W tym roku zdecydowaliśmy, ponieważ nie każdy strzela idealnie i uzyskuje wysokie rezultaty na tarczy, to w tym roku będzie strzelanie losowe. Będzie listewka, u góry będzie kogut, wizerunek koguta i będziemy strzelali do tej listewki. Jak ktoś tą listewkę przewróci, wygrywa i w tym roku będzie do przyszłego czerwca, do przyszłych zielonoświątkowych świąt pełnił funkcję, rolę króla brackiego. Jest to bardzo, bardzo prestiżowy tytuł. Wtedy to król ubiera swój łańcuch. Na tym łańcuchu graweruje imię i nazwisko i rok, kiedy tym królem został. Królów w ogóle mamy my jako bractwo, bo tak stanowi nas statut trzech. Król zimowy, to strzelamy, wtedy musimy strzelać w kontuszach, czyli w mundurach brackich, kompletnych. Czapka też musi być na głowie, kołpak, tak jak panowie mają. Cóż jeszcze? No mamy też króla tego zielonoświątkowego, no i oczywiście króla wiosny i zimy.
5: A ilu członków liczy w tej chwili bractwo w Wolinie?
4: W Wolinie mamy 35 członków, to znaczy osób dorosłych i mamy 15 kadetów.
2: O bractwie kurkowym w Wolinie opowiadała jego skarbniczka Krystyna Kuśnierek.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W tym roku Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Bolesława Krzywoustego w Wolinie świętuje jubileusz 80-lecia. 80 lat to dużo, ale historia wolińskiego szkolnictwa ma grubo ponad 700 lat. I właśnie o tej historii za chwilę rozmawiać będę z Magdaleną Stróżek z działu Edukacji, Promocji i Informacji Muzeum Regionalnego imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie. W drugiej części programu zajrzymy też na wystawę czasową muzeum. Ula Myszkienis, zapraszam.
3: Co jest grane w Wolinie?
6: Jedna z naszych wolińskich szkół w tym roku obchodziła okrągły jubileusz. A jak to bywało dawniej z tymi szkołami na terenie Wolina?
7: Tak, nasza wolińska podstawówka, dokładnie publiczna szkoła podstawowa imienia Bolesława Krzywoustego w Wolinie, 1 kwietnia obchodziła swoje 80-lecie. Ona została założona w 1946 roku, natomiast drugą okrągłą rocznicę obchodzimy, jeżeli chodzi o wolińskie szkolnictwo w ogóle, bo to jest 720 lat szkół w Wolinie i mnóstwo szkół się przewinęło. W tym momencie mamy tylko 3 szkoły, no można powiedzieć tylko 3 na taki 5000 Wolin. Mamy podstawówkę, mamy zespół szkół ponadpodstawowych i mamy szkoły imienia świętego Ottona. Natomiast szkół wcześniej było ponad 8, także dosyć sporo.
8: A która najstarsza?
7: Która najstarsza? No właśnie, z tym to 720-lecie to jest tak naprawdę taka data troszkę w cudzysłowiu, ponieważ przed 720 lat, z 1306 roku, pochodzi pierwsza wzmianka o szkole i to o szkole dla szlachetnie urodzonych dziewcząt przy klasztorze Cysterek w Wolinie. Czyli pierwsza szkoła to była szkoła dla kobiet, dla dziewcząt tylko i wyłącznie.
8: A to ciekawe, że to w naszym Wolinie tyle lat temu już kobiety mogły się uczyć.
7: Mogły się uczyć. Szkoła była przyszklasztorna, natomiast ona nie była przeznaczona dla sióstr zakonnych, chociaż one też tam mogły się uczyć, natomiast właśnie dla dziewcząt z zamożniejszych szlacheckich rodzin. I ta pierwsza wzmianka to jest taka ciekawa wzmianka, ponieważ wiąże się z kosztami utrzymania. W dokumencie biskupa z Kamienia Pomorskiego, biskupa Henryka, jest wskazanie, że siostry nie mogą przyjmować dziewcząt do szkoły bez wcześniejszego pokrycia kosztów ich utrzymania. Właśnie dlatego, żeby ta szkoła, żeby siostry cysterki nie zbiedniały, tylko żeby mogły się bogacić. Tak to wyglądało wtedy. To jeszcze nie była taka szkoła powszechna. Edukacja była związana z kościołem, z klasztorem i z określoną grupą społeczną, czyli z tymi możnie urodzonymi dziewczętami. Natomiast już niedługo później pojawia się wzmianka o pierwszej szkole miejskiej. Dokładnie w 1317 roku jest mowa o Stadtschule, czyli szkole miejskiej w Wolinie. Ale tutaj nadal kobiety rządziły, cysterki rządziły, bo one miały prawo do wyznaczania nauczycieli, do zarządzania szkołą. I ta szkoła była mimo wszystko bardzo silnie powiązana z życiem religijnym miasta. Do końca nie wiadomo, czego uczono. Nie wiadomo, jak ten system edukacyjny wyglądał. Na pewno uczono czytania, pisania, no to jest podstawa, łaciny. Bardzo ważna była muzyka i to jak będę opowiadać o historii szkolnictwa, ona cały czas tutaj miała bardzo, bardzo duże znaczenie w edukacji. Uczono z pewnością, przygotowywano do posługi liturgicznej i do udziału w nabożeństwach, pogrzebach, ślubach. Uczniowie byli wykorzystywani, że tak powiem, właśnie do udziału w tego typu uroczystościach, które były ściśle związane z życiem ówczesnych mieszczan. I to była szkoła i dla dziewcząt, i dla chłopców.
8: Ale tak czy inaczej, edukacja wtedy jednak wiązała się głównie z kościołem.
7: Tak, edukacja się wiązała bardzo długo z kościołem. W zasadzie do XIX wieku rektor szkoły był jednocześnie diakonem w kościele, w naszej kolegiacie świętego Mikołaja. Także te funkcje się łączyły. Dopiero w XIX wieku rozdzielono te funkcje i rektor szkoły był niezależny od kościoła.
8: A która z pani punktu widzenia szkoła była najciekawsza, jakbyśmy teraz chcieli posłać o tej historii?
7: Trudno jest powiedzieć tak naprawdę, która była najciekawsza, bo tych szkół przewinęło się kilka i w XIX wieku na przykład pojawiła się szkoła Luizy. Luizenschule to były szkoły zakładane na cześć takiej królowej, żony cesarza pruskiego, Luizy Pruskiej. Ona miała być wzorcem dla kobiet tego, jak mają się zachowywać, jaką kulturę mają sobą przedstawiać. No i właśnie wymyślono, że taka Luizenschule powstanie. Luiza to była w ogóle bardzo ciekawa kobieta. Ona była matką dwóch cesarzy, jednej żony cesarza, czyli żony Mikołaja I Romanowa. Miała 9 dzieci, natomiast żyła tak naprawdę krótko. Ona miała nieco ponad 30 lat w momencie śmierci. Natomiast była taką elokwentną, wykształconą osobą i takim wsparciem dla swojego męża, Fryderyka Wilhelma III, że uczyniono z niej taki wzór cnót wszelakich. I szkoły, które po jej śmierci były takim pomnikiem stawianym właśnie Luizie, miały na celu wychowywać właśnie dobre mieszczanki, wzorowe matki. Te dziewczęta miały się uczyć czytać, pisać, ale też uczyły się, jak prowadzić gospodarstwo domowe. Miały taki ogólny przekazywany zarys wiedzy i generalnie chodziło o kulturę i wskazanie, jak mają się zachowywać jako dobre żony i dobre mieszczanki.
2: O historii szkolnictwa we Wolinie opowiada nam Magdalena Stróżek z Muzeum Regionalnego imienia Andrzeja Kałbego. A już za chwilę dowiemy się m.in., w której szkole przed wojną była sala kinowa i do kiedy możemy zwiedzać najstraszniejszą wystawę czasową w muzeum.
3: Edukacja w Wolinie.
8: Jako prowadza pani gości po Muzeum imienia Kałbego, czy ten wątek szkolnictwa się pojawia?
7: Wątek szkolnictwa się pojawia, ponieważ niewielu z naszych mieszkańców czy gości zdaje sobie sprawę, że ta historia szkolnictwa jest tak bogata i tak długa. Dlatego zaskoczeniem jest, że te szkoły istniały też wcześniej, mimo że to wydaje się logiczne. No, szkoła podstawowa, w której w tym momencie dzieci się uczą, to jest szkoła budowana dla dzieci niemieckich. W 1938 roku, ze względu na to, że poprzednie szkoły były za ciasne i dzieci się nie mieściły, wybudowano nowy budynek Stadtschule, Neue Stadtschule, tak to nazywano. Szkoła została oddana do użytku w grudniu 1939 roku, także tuż po wybuchu wojny światowej. To była trudna sytuacja, jeżeli chodzi o przeprowadzkę i tak dalej. Natomiast był to taki wzorcowy budynek, rzadko który mieszkaniec wie na przykład, że w tej szkole niemieckiej jeszcze przed wojną była sala kinowa, były rowerownie, były brodziki dla dzieci, które mogły się tam umyć, była bieżąca woda doprowadzona, były pracownie wyposażone w maszyny do szycia. Znajdował się tam również schron przeciwlotniczy. Także cała szkoła była bardzo, bardzo nowoczesna jak na swoje czasy, a po wojnie no niestety te warunki się troszeczkę zmieniły. Szkoła została nieco zniszczona, że tak powiem, i przez długi czas polskie władze dążyły do tego, żeby była w stanie takim jak teraz jest. Nowoczesnych szkół było z biegiem lat bardzo dużo, bo też mieszkańcy być może nie wiedzą, że mamy takiego bardzo ciekawą osobę urodzoną w Wolinie. To jest Jan Bugenhagen. Marcin Luther, no to tutaj już znamy to nazwisko. Człowiek, który doprowadził do rozłamu w kościele, wprowadził reformację. A Jan Bugenhagen to był jego najbliższy przyjaciel. Bardzo bliski współpracownik, spowiednik, udzielał ślubu Lutrowi, także bardzo bliski przyjaciel. I Jan Bugenhagen po wprowadzeniu protestantyzmu też się udał do Wolina, wrócił, bo on wyjechał przez jakiś czas, w Wolinie go nie było. Natomiast wrócił specjalnie po to, żeby przeprowadzić reformę szkół w Wolinie. On doprowadził do tego, że nauczyciele po prostu poprawili swoją dolę, bo on powiedział jasno, jakie mają mieć zarobki, kto ma im płacić, jakie mają zadania. Poprawił generalnie warunki szkolnictwa, określając co, kto, jak i dlaczego. Też w momencie, kiedy oprowadzam, mało osób wie, że przed wojną, dokładnie przed kościołem Mikołaja vis-a-vis, po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, również mieściła się szkoła. I to była szkoła właśnie poprzedniczka naszej podstawówki. Tam dzieci uczyły się na poziomie szkoły podstawowej. Ta szkoła została zbudowana w XIX wieku z materiału z rozebranych murów miejskich. Kamienie, które tworzyły basztę prochową, zostały po prostu użyte do budowy tej szkoły. Szkoła została zniszczona w czasie wojny, także nic tutaj się nie zobaczymy z tej szkoły, ale mało też osób wie, że budynek muzeum to jest stróżówka po kolejnej szkole wolińskiej. I ta szkoła z kolei była szkołą wyższego poziomu, czyli taką szkołą średnią, może bardziej gimnazjum. Nazywała się Real Gimnazjum, służyła chłopcom. I ta szkoła też niestety nie istnieje, tylko właśnie budynek muzealny się zachował do naszych czasów, ale to była stróżówka. Natomiast na terenie parkingu znajdowała się ta duża szkoła, trzypiętrowa, architekturą bardzo podobna do ratusza. W tym momencie w muzeum mamy wystawę obrazów Ottona Langa Wolina. I ten malarz właśnie uczył rysunku w szkole w Real Gimnazjum, także no taka ciekawostka.
2: Wystawę będziemy mogli oglądać do końca roku?
7: Nie, ona będzie troszeczkę krócej, prawdopodobnie do końca października, także tym bardziej zapraszam do zwiedzenia jej, bo czasu jest mimo wszystko mało, a widać jak Wolin wyglądał na kolorowo i jak inna architektura była.
8: A druga wystawa czasowa do kiedy?
7: Druga wystawa właśnie jest do końca roku. Mhm. Tak, ta wystawa dotyczy sposobów pochówków, nietypowych pochówków z terenu Polski i Europy. Jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć, w jaki sposób wyglądały te pochówki, w jaki sposób w ogóle ludzi grzebano, no to jest dobra okazja, żeby odwiedzić nasze muzeum.
2: Ja nie omieszkałam skorzystać z okazji i zobaczyć wystawę właśnie w towarzystwie pani Magdaleny. Jeśli więc do końca roku jednak nie znajdziecie czasu, aby odwiedzić Muzeum imienia Kałubego w Wolinie, to możecie posłuchać, jak wyglądały moje odwiedziny.
3: Muzea w Wolinie.
7: Wystawa to jest połączenie wykopalisk archeologicznych z wizją artystyczną stworzoną przez malarza, który patrząc na ułożenie kości w grobach, stworzył artystyczną wizję pochówków. To jest wystawa troszkę straszna. Wita nas szkielet, który został odnaleziony na jednym z wolińskich cmentarzysk. Wolinianie znają ten szkielet bardzo dobrze, bo on na naszych wystawach od samego początku był umieszczony. Widzimy na tej wystawie trzy typy pochówków szkieletowy. Widzimy stos, na którym płonie niewiasta. To był tak zwany stos, palenisko, na którym spopielano zwłoki i później te zwłoki albo zostawały w ziemi, albo trafiały do urny i ta urna była pochowana w ziemi. A na ścianach wiszą właśnie obrazy ukazujące nietypowe pochówki z terenu całej Europy. Bano się, że człowiek po śmierci może wrócić do życia i on będzie robił krzywdę żyjącym. Dlatego starano się takie nietypowe osoby, zbyt wysokie, z różnymi niepełnosprawnościami, utrzymać w tym grobie, unieruchomić tak naprawdę w tym grobie po śmierci. Robiono to na różne sposoby. Związywano nogi, ręce, przybijano do ziemi różnymi przedmiotami, na przykład podkładano sierp albo nóż pod szyję, odcinano głowy i umieszczano kamienie. Właśnie to jest na tej wystawie. A oprócz tego na wystawie są przedmioty, które były znajdowane w grobach na terenie Wolina. I to są różne noże, kabłączki skroniowe, nożyce.
2: A co to jest kabłączek skroniowy?
7: Kabłączek skroniowy to była typowa ozdoba kobieca, która była umieszczana na chustce. I ona jest o tyle ciekawa, że właśnie mówi nam, że w danym grobie na pewno była pochowana kobieta.
2: Po wystawie Między śmiercią a rytuałem, odmienne praktyki pogrzebowe w Muzeum Regionalnym imienia Andrzeja Kałubego w Wolinie oprowadzała nas Magda Stróżek.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Duży wybór?
7: Jest.
6: Projekt?
7: Jest.
6: Szybka dostawa towaru?
7: Jest.
6: Wszystko jest.
7: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
6: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
7: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
6: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
7: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
10: Znamy już imię młodego byczka z zagrody pokazowej żubrów w Wolińskim Parku Narodowym. W finałowej sądzie internetowej zebrano 471 głosów. Pierwsze miejsce zajęło imię Pogranicznik. Na drugim miejscu był Pomponek, a na trzecim Polonis. Pogranicznik został wpisany do księgi rodowodowej żubrów pod numerem 17125, a autorami zwycięskiej propozycji są pani Arleta i jej syn Maciej. Są teraz honorowymi patronami młodego żubra. W naszej zagrodzie mamy teraz młodego byczka, a jak się mają pozostałe żubry? O tym między innymi rozmawiałam z Konradem Wrzecionkowskim, starszym specjalistą do spraw ochrony przyrody. W drugiej części programu z Anną Mysińską, specjalistą do spraw edukacji w Wolińskim Parku, porozmawiamy o programach dotyczących edukacji przyrodniczej. Ula Myszkienis, zapraszam.
11: Z mikrofonem przez Wolin.
12: To pan jest tą osobą, która dba o nasze wspaniałe żubry.
13: Tak, również koordynuję działania żubrowiska, a więc zagrody pokazowej żubrów w Międzyzdrojach.
12: I co słychać u naszych żubrów? Mamy kolejne młode. Jak rozpoznajecie, że żubrzyca będzie miała niedługo młode? Bo to myślę, że to jest bardzo duże wydarzenie, kiedy takie młode przybywa w stadzie.
13: Nowy potomek to duże wydarzenie w stadzie, a rozpoznać nie jest tak łatwo. U żubrów ta ciąża nie jest tak widoczna, u żubrzyc tak naprawdę. Tutaj hodowcy bacznym okiem swoim patrzą i doglądają, ale nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje. Czasem się wydaje, że ta żubrzyca jest w ciąży, a w sumie ona nie jest w ciąży i ona nie rodzi nowego potomka. Wręcz przeciwnie, żubrzyca, która wydawała się, że nie jest w ciąży, ona wydaje na świat nowe potomstwo.
12: Czy zdarza się, że rodzą się dwa bliźniaki, czy to nie jest spotykane?
13: Jest spotykany, ale bardzo rzadko. To jest, powiedzmy, tak jak wygrana w totolotka, żeby żubrzyca miała bliźniaki. No u nas, z tego co się orientuję, jeszcze nie mieliśmy takiego przypadku, no bo mówię, to jest wielkie szczęście, wyjątkowe.
12: Co robicie przy tym stadzie? Co musicie robić, czy może nie musicie?
13: Obsługa jest, no, nie jest, nie wiadomo jak, bardzo skomplikowana, jednak codziennie, to jest codzienny obowiązek. Tutaj mamy trzech hodowców zatrudnionych, którzy codziennie, każdego ranka przed otwarciem żubrowiska jeden z hodowców przyjeżdża, sprawdza stan liczebny zwierząt, czy wszystkie przyszły na tak zwany nasz wybieg pokazowy, gdzie można oglądać te żubry. Jeśli coś jest nie tak, no to musi skontrolować, dlaczego któryś z żubrów nie przyszedł. Codziennie żubry dostają rano po wiadrze, mniej więcej wiadro jedzenia, trawią to jedzenie, jedzą siano przez cały dzień, ile tylko chcą, wylegują się, wygrzewają słońcu albo wręcz przeciwnie, chowają się w cieniu, po południu dostają drugą porcję jedzenia, drugie wiadro karmy, no i są wypuszczane na większy wybieg, tak zwany wybieg, my to nazywamy zewnętrzny, no ale jest on cały czas ogrodzony i ten wybieg ma około 20 hektarów.
12: Proszę opowiedzieć nam też troszeczkę więcej o tych żubrach, to są żubry nizinne.
13: Nasza zagroda od 1976 roku została powołana do życia i od tego, od tej pory wspieramy reintrodukcję żubra na terenach Polski i Europy tak naprawdę. No i nasza linia jest tą linią właśnie nizinną.
12: Czy jest coś, co lubi pan najbardziej w tej pracy?
13: To, co lubię najbardziej, to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę chyba każdą niewiadomą, no jak są porody, ten młody cielak, którego obserwujemy w pierwszych godzinach życia, w pierwszych dobach życia. Drugim ciekawym tematem jest relokacja żubrów, a więc przemieszczanie ich do innych ośrodków, przekazywanie tych naszych żubrów innym ośrodkom, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To jest dość skomplikowane, bo musimy dwa tygodnie przed wyjazdem takiego żubra, pobrać od niego próbki i wysłać do badań. Później mamy po dwóch tygodniach właśnie wyniki i musimy zorganizować całą logistykę. Tak naprawdę to robi firma zewnętrzna, ale my musimy się przygotować do odłowienia tych żubrów przyżyciowo, zapakowania ich w specjalne skrzynie transportowe, no i przekazanie do firmy, która wywozi je, czy to do innych ośrodków w Polsce, czy za granicą.
12: A ile waży taki dorosły żubr?
13: Szacuje się, że dorosły samiec może ważyć do tony masy, więc jest to

0: dodatkowe, nabawić różnych chorób i problemów.
1: A co takiego dobrego żubr dostaje na talerzu? Czyli co jest w tej zbilansowanej karmie, którą dwa razy dziennie podajecie?
0: Normalnie dostają codziennie buraka pastewnego, dostają w zamian, jeśli nie mamy tego buraka, to wtedy wchodzą wysłodki z buraka pastewnego, ale to jest okres 2-3 miesięcy w skali roku. Do tego jakieś ziemniaki, zboże, tutaj zboże jest zgniecione specjalnie, żeby ta przyswajalność była dużo większa, no i jakieś sezonowe warzywa, owoce, tak dla urozmaicenia smaku, no i to siano, którego dostają do oporu, żeby się, że tak powiem, troszkę zapchać, mieć co trawić.
2: Czy żubry te u nas tutaj na Wyspie Wolin to są inne żubry niż te w Białowieży?
0: Nie, to jest w sumie ta sama linia, co białowieskie żubry. Tam jest więcej, tam jest stado wolnościowe, które można mieć szczęście zobaczyć. U nas te żubry są eksponowane, że tak powiem, w miejscu, gdzie mamy pewność zobaczenia tych żubrów. No, czasem chowają się troszeczkę w cieniu, troszeczkę dalej odejdą na tym wybiegu, ale na wybiegu pokazowym sylwetka żubra czy żubra w cieniu jesteśmy w stanie jak najbardziej tutaj zobaczyć. Każdy z żubrów jest poniekąd nietypowy, pomimo tego, że wszystkie wyglądają dość podobnie, ale każdy ma cechę jakąś charakterystyczną, tutaj po szerokości rogów można rozpoznać, po wielkości, po zakrzywieniu tych rogów właśnie. No, samice mają rogi zakręcone do środka, samce na zewnątrz, więc już tutaj mamy rozróżnienie płci. No i nasze stado nie jest nie wiadomo jak duże, więc też struktura wielkości właśnie danego osobnika, różnica wieku tak naprawdę jest łatwa do określenia.
1: Ma pan ulubionego żubra?
0: Wszystkie są ulubione.
2: To pewnie serce boli, jak trzeba takiego wysłać gdzieś do Portugalii czy dalej.
0: Czy to jest poniekąd taki troszkę ból, a z drugiej strony taka radość, że to zwierzę jedzie gdzieś dalej, będzie tą naszą linię naszych żubrów, jeśli chodzi o samce, tutaj tą linię genetyczną, że tak powiem, dalej szerzyło. No i to, że tam też pomogą, a często gęsto trafiają do, na przykład za granicą do warunków wolnościowych, gdzie mają większe areały, no i powiedzmy, no są już tak przywrócone w połowie do tej natury. Czasami są gdzieś tam dokarmiane, ale mają dużo większą przestrzeń, więc chyba im tam będzie lepiej.
1: Czyli celem tej pracy waszej tutaj jest, żeby je reprodukować i wysyłać? To jest główny cel?
0: Taka była misja powołania ośrodka hodowli żubra w Międzyzdrojach w Wolińskim Parku Narodowym. Później to ewoluowało w taką zagrodę pokazową, ale cały czas właśnie ten trend namnażania, to jest jedyny gatunek, który u nas się namnaża w zagrodzie. No, nie jest to duża liczba, bo to jest 1-2 osobniki z reguły rocznie, ale z czasem są one, jak podrosną, są właśnie relokowane do innych ośrodków w celu właśnie czy powołania nowego ośrodka, czy wzmocnienia stada lub do wymieszania tak naprawdę puli genowej.
2: Jak tam trafiają, to ich imię zaczynające się od PO, czyli Polska, pozostaje, czy są zmieniane imiona?
0: W sumie tego nie śledziłem. Z reguły no, my przekazujemy z imieniem. Powinno być to, zgodnie z księgami rodowodowymi, powinno być to podtrzymane. Prawdopodobnie, jeśli jest trudność w wymowie naszych polskich imion, prawdopodobnie tam sobie nadają robocze, powiedzmy, imiona, tak żeby wiedzieć, który żub jest który.
1: O wolińskich żubrach opowiadał Konrad Wrzecionkowski, starszy specjalista do spraw ochrony przyrody parku. A jeśli pojawi się jakieś nowe żubrzątko, to Woliński Park Narodowy znów ogłosi konkurs na jego imię. Będzie musiało zaczynać się na PO. Śledźcie uważnie stronę Wolińskiego Parku Narodowego. A jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju konkursy, to ich realizacją zajmuje się w parku dział edukacji przyrodniczej. Ale więcej na ten temat Anna Mysińska.
3: Edukacja w Wolinie.
2: Czy częściej edukujecie dzieci czy dorosłych?
4: Zdecydowanie obecnie częściej edukujemy dorosłych. Podczas eventów, podczas udziału naszych w stoiskach organizowanych przez instytucje leżące w naszych gminach ościennych. Wyjaśniamy, dlaczego konkretne obszary są objęte ścisłą lub czynną ochroną. Kształtujemy odpowiedzialne zachowanie, uczymy zasad poruszania się po parku, takich jak chodzenie tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych, czy niepuszczenie zwierząt, czy zrywanie roślin. wprowadzamy nowoczesne formy edukacji poprzez rozbudowaną sieć questów, czyli takich gier terenowych na szlakach, żeby ten turysta jakby zagłębił się w tą przyrodę. Tak naprawdę przeciętny turysta przechodząc szlak nie zwróci uwagi na pewne elementy, które poprzez grę terenową my

0: Przemycamy, żeby dotarły do tego turysty, żeby go uwrażliwić, żeby pokazać to piękno przyrody, żeby on jakby był z nią bliżej, tak? Mógł ją kontemplować i jednocześnie przemycamy też zasady poprawnego zachowania na szlakach czy w parku. Questy są dostępne przez cały rok. Są to stałe punkty na szlakach turystycznych parku i do nich jest przygotowana ulotka questowa, którą można pobrać albo na stronie Wolińskiego Parku, albo w punktach kasowych i taką przygodę w postaci wędrówki przez szlak z zagadkami zrealizować. Na końcu jest umieszczony skarb. Po zebraniu wszystkich liter hasła można wpisać kod do skrzynki, otwiera nam się i tam mamy pieczątkę, którą można sobie jako skarb przybić w własnym notysiku czy na pocztóweczce. Staramy się nadążyć za rozwojem technologii i rozwojem potrzeb współczesnego odbiorcy i w tym celu realizujemy projekt, który polega na rozbudowie Centrum Edukacyjno-Muzealnego w Międzyzdrojach. W tej chwili w tym centrum mamy dużo dermoplastów, dużo dioram realistycznych, które prezentują zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Natomiast budynek, w którym teraz muzeum się znajduje, był oddany do użytku w 1996 roku. No i już przyszła pora na jego modernizację. Natomiast chcemy, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, zostawić część dermoplastów. Od tego bym nie odchodziła. Natomiast jakby współczesny odbiorca jest żądny tej interaktywności, tak? Realizujemy też projekty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i w ramach tych projektów staramy się tworzyć pomysły, które docierają do naszej lokalnej społeczności i między innymi organizujemy eventy pod tytułem na przykład Noc Nietoperzy, mamy Dzień Grzyba, też możemy za pomocą takich wydarzeń przemycać też te właściwe zasady. Kolejnym elementem jest też wykorzystanie infrastruktury w parku, między innymi obiektu starej leśniczówki w Warnowie. Tam też powstanie takie siedlisko edukacyjne pod nazwą Sylwana. Tam też powstanie taka mini izba muzealna. Budynki gospodarcze zostaną przekształcone na sale wystawiennicze, żeby pokazać, jak wyglądało życie leśniczego, jak wyglądało jego otoczenie, gospodarstwo, czyli takie zbliżenie się do natury.
1: Zbliżyć się do natury możemy odwiedzając Woliński Park Narodowy, ale pracownicy parku odwiedzają też szkoły i przedszkola.
0: Przede wszystkim jeździmy do szkół na specjalne zaproszenia. Najbardziej wdzięczne zajęcia są z najmłodszym pokoleniem. I uważam, że to, co dotrze do tego najmłodszego, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie, bardzo się sprawdza w tym momencie i mieliśmy kiedyś doświadczenie takie, realizując projekt w przedszkolu w Międzyzdrojach, że dzieci, z którymi przez rok czasu spotykaliśmy się regularnie co miesiąc, realizując różnorodne tematy związane z Wolińskim Parkiem, jak również z przyrodą. Te dzieci teraz już są w szkole średniej, powiedzmy, bo już osiągnęły ten wiek i one do dziś nas pamiętają, do dziś jakby mają wpojone zasady, mają też wpojone, że jest ten Woliński Park, że należy go szanować i to się jakby sprawdza. Jeżeli za młody człowiek nie nabierze pewnych nawyków, w późniejszym wieku jest ciężko pewne rzeczy wykorzenić i jakby zmienić ten punkt myślenia, prawda? No ale przede wszystkim trzeba mówić o tym, że jesteśmy tu, po co jesteśmy. Nie jesteśmy po to, żeby komuś coś zakazywać, tylko jesteśmy po to, żeby chronić to, co cenne, to, co piękne, żeby kolejne pokolenia mogły tym się cieszyć.
1: O edukacji przyrodniczej realizowanej przez Woliński Park Narodowy opowiadała specjalistka do spraw edukacji w parku Anna Mysińska.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Warto dbać o zdrowie. I właśnie o zdrowiu już za chwilę będę rozmawiać z Wojciechem Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście.
2: To warto wiedzieć.
1: W Świnoujściu wystartowały dwa duże projekty związane z leczeniem i rehabilitacją mieszkańców. Proszę powiedzieć więcej na ten temat.
3: Duży projekt za ponad 10 milionów złotych. To jest projekt Jesteśmy do usług. Projekt realizowany przez Centrum Medyczne Fregata. W dużym skrócie, upraszczając, to jest projekt skierowany do osób, które są chore. Na tyle chore, że wymagają prawie całodobowej opieki. W związku z tym chodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i opiekunom takich mieszkańców. Centrum Medyczne Fregata, udało się zdobyć temu centrum pieniążki na opiekę nad takimi osobami, ale w domu. Czyli szkolimy bliskich takich osób, zapewniamy im szkolenia psychologiczne, jak postępować z takimi osobami, które wymagają całodobowej opieki. Szkolimy także lekarzy i pielęgniarki, które będą odwiedzały takich pacjentów w domu. Czyli zapewniamy takie wsparcie dla naszych mieszkańców przez najbliższe 2 lata. Będziemy ich rehabilitować także w domach, będziemy ich także leczyć w domach i będziemy zapewniać im opiekę. To jest projekt unikalny, jeżeli chodzi o województwo. Miasto Świnoujście jest jednym z dwóch takich miejscowości, które otrzymało tak wysokie wsparcie, bo to jest bagatela 10 milionów złotych i duża część tej kwoty to jest właśnie dotacja. Wszystko po to, żeby osoby, które wymagają takiej opieki całodobowej, miały taką opiekę całodobową, ale w domu, czyli nie w centrum medycznym, nie czekały w kolejce na przykład 2 lata, bo to są też długi czas, tylko żeby takie potrzeby były na bieżąco zapewniane. Oprócz tego równolegle startuje program rehabilitacji najstarszych mieszkańców, czyli trzeba spełnić warunek wiekowy, trzeba skończyć 70 lat, żeby dostać się do takiego programu. Mamy 130 miejsc dla mieszkańców. 100 miejsc jest dla mieszkańców, którzy chcieliby rehabilitować się na przykład w którymś z ośrodków. Który to będzie ostatecznie ośrodek, o tym zadecyduje konkurs. Natomiast 30 naszych mieszkańców będzie mogło taką rehabilitację przechodzić już w domu. To znaczy, że jeżeli na przykład ich nogi odmawiają już posłuszeństwa i nie mogą się przemieszczać, to wówczas taki rehabilitant albo fizjoterapeuta odwiedzi ich w domu.
1: A jak można się zgłosić do tych obu programów?
3: Najłatwiej wejść na stronę internetową Centrum Medycznego Fregata. Tam jest specjalna zakładka, dlatego że trzeba wypełnić kilka załączników. Tych kilka załączników musi być wypełnionych właśnie po to, żeby się zakwalifikować do tego programu i wówczas dostaniemy informację zwrotną, czy jesteśmy objęci takim programem, czy też nie, czy musimy poczekać na kolejną pulę.
1: O nowych możliwościach dla chorych mieszkańców Świnoujścia mówił Wojciech Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta. A teraz przenosimy się do Sosnowic z kierowniczką schroniska dla bezdomnych zwierząt Barbarą Leszczyńską. Rozmawiałam m.in. na temat kolejnej edycji rajdu na 6 łapach.
2: Istotne dla Wolina.
4: Wakacje za nami. Jak lato minęło podopiecznym schroniska w Sosnowicach?
5: No były dni upalne i deszczowe. Deszczowe mniej się działo, bo pieski troszkę więcej odpoczywały, było mniej spacerujących. W duże upały też ograniczyliśmy spacery, ale jednak ćwiczyły i chodziły na spacerki. Cieszymy się, że coraz więcej rodzin przyjeżdża do nas na spacery w weekend. Przypominamy, że każdego dnia można spacerować z naszymi pieskami, ale te weekendy to jest najwięcej frajdy.
4: Mm-hmm. A czy podczas wakacji do schroniska statystycznie więcej piesków trafia?
5: Przed wakacjami było troszkę więcej przywiezionych piesków, natomiast w czasie wakacji to raczej były zagubione psiaki, wracały do właścicieli. Natomiast no, końcówka wakacji przyniosła w jednym dniu 5 aż zagubionych i tak naprawdę wszystkie z nami zostały.
4: Być może znajdą swoje ludzkie rodziny podczas kolejnego rajdu na 6 łapach. Proszę nam
5: powiedzieć, mamy taką nadzieję.
4: Jak to będzie w tym roku?
5: W tym roku 20 września, czyli trzecia niedziela, startujemy o 11 już z biegami, natomiast wcześniej jeszcze biuro rajdowe już otwarte od 9.30. Kto nie zdąży zapisać się przez internet, zapraszamy do zapisów na miejscu. Mamy 250 pakietów startowych i myślimy, że w tym roku wszystkie będą obsadzone.
4: dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, na czym polega rajd na sześciu łapach, proszę nam krótko opowiedzieć, o co chodzi.
5: Jest to taki dzień otwarty dla psiaków do pokazania się, dla ludzi do zapoznania z nimi. Przyjeżdżają osoby, które chcą wziąć pieska naszego na spacer lub przyjeżdżają z własnymi psami, bo czasami szukają kompana dla swojego pieska i też wtedy zabierają go na rajd. Trasa jest albo 1,5 km, albo 4 km, czyli na sześciu łapach idzie się z pieskiem swoim lub schroniskowym. Na tych dwóch dystansach można wybrać. Natomiast kategoria jest również solo, czyli na dwóch nogach biegną ci, którzy chcą wesprzeć w PiS-owym właśnie schronisko i chcą pobiec w słusznej sprawie. No i w tej kategorii są przewidziane nagrody za 3 pierwsze miejsca, ale wszyscy uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe. I chodzi właśnie o to, żeby pieski poszły na spacer, żeby ludzie, którzy jeszcze tu nie byli na spacerach, mogli się przekonać, że świetnie spaceruje się w naszym sosnowickim lesie, że nasze psiaki są gotowe do spacerów i są gotowe do adopcji.
4: Czy podczas ostatnich ulew wasze schronisko nie ucierpiało? Nic się nie wydarzyło?
5: Nie, na szczęście jesteśmy w otoczeniu lasu, ale tutaj nasze drzewa, które są na terenie i wokół, nie narobiły żadnych szkód, także cieszymy się, że też nie było żadnych podtopień. No i mamy nadzieję, że taka pogoda nie będzie zbyt ulewna w czasie naszego rajdu, bo oprócz tego rajdu, w sensie samego przejścia się na spacer, jeszcze jest oczywiście taki festyn, gdzie jest strefa gastronomiczna, w której jest dużo przysmaków z kół gospodyń wiejskich czy od sponsorów różnych, pierogi, zupy, ciasta, słodkości. W tym roku też będzie z Rewala, z wodociągów Rewal, taka wodosfera, czyli będzie i lemoniada, i będzie czekolada na gorąco. To takie smakołyki w strefie gastronomicznej. Będzie strefa dla dzieci, gdzie będą animatorki, dmuchańce i takie różne atrakcje z na przykład lepieniem z gliny. I strefa dla zwierzolubów, czyli będą behawioryści, będzie też pokaz właśnie tresury, czy tam trenerstwa z pieskami. Będzie też pies policyjny, który pokaże nam swoje umiejętności. No i będą właśnie behawioryści, groomerzy i weterynarz, którzy odpowiedzą na pytania, które czasami ciężko jest gdzieś zadać swojemu na przykład weterynarzowi, czy po prostu tak wejść do salonu i zapytać, jak obciąć pazurki, jak pielęgnować daną sierść, jakiej szczotki użyć. Takie rzeczy będzie można też u nas zapytać.
4: Prawdopodobnie na tym rajdzie pojawią się osoby, które będą brały udział już po raz kolejny. A czy ma pani taką wiedzę, jaki jest rekordzista, który przyjął do swojego domu największą ilość czworonożnych przyjaciół?
5: Ojej, jeżeli chodzi o takich rekordzistów, przychodzi mi kilka rodzin na myśl, którzy z naszego schroniska cyklicznie jakby jeden pies, który odchodzi, robi miejsce następnemu. Jest taki właśnie tutaj w okolicy Christian, który właśnie kolejnego teraz psiaka, bardzo wiele osób kojarzy, Mafiego, niewidomego naszego dużego, olbrzymiego psiaka, taka mafinka. On właśnie poszedł do Christiana po tym, jak trafił tam Tolek i 4 wcześniej inne psy, czyli jakby jest naszym wracającym po kolejne psiaki adoptującym. Mamy też kilka rodzin z innych miejscowości, które no też mają aktualnie albo 2-3 nasze psiaki, albo po prostu kolejne, które no po stracie poprzednich wracają po kolejne. Mhm.
4: Czyli jest trochę przyjaciół takich, którzy na co dzień wam pomagają.
5: Tak, mamy dużo przyjaciół schroniska, tak, mamy dużo osób, które też udostępniają posty. Jeżeli ktoś nie może do nas przyjechać, nie może bezpośrednio wziąć psiaka na spacer, ale może udostępniać właśnie na mediach społecznościowych posty o adopcji, psów do adopcji, to też jest bardzo duża pomoc i można ten właśnie media społecznościowe w takim dobrym celu wykorzystywać, żeby te psy były widziane, żeby mogły właśnie zostać dostrzeżone przez osobę, która się w nich zakocha i przyjedzie właśnie do nich.
4: Jeszcze jedno pytanie. Do was psy są dowożone z poszczególnych gmin. A proszę powiedzieć, co na przykład ma zrobić osoba, której bliski miał pieska i odszedł i teraz tym pieskiem nie ma się kto zająć? Czy może takiego pieska do was przywieźć?
5: To zależy od gminy danej, w której ta osoba mieszkała. Czasami jest to taka sytuacja, w której ten zmarły nie ma osób, które mogą przejąć opiekę nad tym psem. To znaczy pies według prawa nie jest rzeczą, ale jest składnikiem majątku, tak to się nazywa. I osoby, które przejmują jakby majątek po zmarłym, tak samo przejmują również oprócz domu także na przykład psa, kota. Jeżeli nie mogą się nim zajmować, to też szukają przede wszystkim to oni, to na nich spoczywa obowiązek szukania nowego domu. My często pomagamy takim osobom, udostępniając posty właśnie tak grzecznościowo, żeby te psiaki nie musiały trafić do schroniska, a ostatecznie, czy przejmie nad nimi opiekę gmina i będzie łożyć ze środków publicznych na utrzymanie tego psa, na leczenie, bo to nie tylko jest kwestia jedzenia, ale również zabiegów wszystkich weterynaryjnych, no to już jest każdorazowo jednostkowa sytuacja. Mamy takie zdarzenia, mamy kilkanaście w tym roku psów przyjętych, których właściciele odeszli na przykład, lub których sytuacja jest taka, że na przykład wyjechali i już nie wrócą, natomiast psy nie miały gdzie się podziać. No i to są sytuacje, w których gmina przejmuje obowiązki, natomiast też może rościć jakby koszty po stronie tych osób, do których te psy powinny należeć. Tak, no ale to jest w gestii gmin, nie w gestii naszej. My po prostu na zlecenie danej gminy przyjmujemy pieska. Nigdy od osób prywatnych.
1: To była Barbara Leszczyńska, kierownik schroniska dla zwierząt w Sosnowicach.
2: Co jest grane w Wolinie?
1: Sprawdzamy, co jest grane na Wyspach Wolin i Uznam. Teraz przenosimy się do gminy Dziwnów. Na początek ważna informacja. Zamknięte jest zejście na plażę przy ulicy Bajkowej w Łukęcinie. To w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi oraz budową nowego zejścia na plażę. Zejścia przy Leśnej i Spacerowej w Łukęcinie są nadal dostępne dla mieszkańców i turystów. I jeszcze o zdrowiu. Gmina Dziwnów realizuje programy profilaktyki zdrowotnej skierowane do mieszkańców. Cel programów to oczywiście wczesne wykrycie zagrożeń zdrowotnych, ale również zwiększenie świadomości dotyczącej profilaktyki i zachęcenie do regularnego dbania o zdrowie. W ramach tegorocznych działań mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych świadczeń dotyczących profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz osteoporozy. Już 20 września w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Władysława Reymonta w Dziwnowie odbędzie

0: prawidłowo, na początek warto posłuchać specjalistów albo chodzić z kimś, kto już się tego nauczył. Z Karolem Lipińskim, instruktorem Nordic Walking ze szczecińskiego klubu Pogodni Nordikowcy, rozmawiała Małgosia Mura.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Wydawałoby się, mi przynajmniej tak, że Nordic Walking, czyli takie chodzenie z kijami, no jest coraz bardziej popularne, ale też jest stosunkowo nowym sportem, ale już kiedyś zostałam uświadomiona, że wcale nie.
3: Znaczy generalnie Nordic Walking nie jest, może inaczej, to mówimy tutaj o aktywności, jakim jest Nordic Walking, ponieważ nie jest to sport olimpijski, nie jest wpisany na liście sportów, natomiast jest to aktywność fizyczna, która się rozwija bardzo długo. Ona gdzieś tam była zapoczątkowana w Skandynawii i tutaj Marco Cantaneva zaczął propagować tą formę aktywności jako trening, który był kiedyś dla narciarzy biegowych, później on wprowadził to jako taki trening samodzielny i tak to się wszystko rozpoczęło i Polska, muszę powiedzieć, myślę, że w tej chwili jest liderem, jeżeli chodzi o rozwój. Najszybciej w Polsce rozwija się Nordic Walking, mamy największą ilość klubów. Polak jest prezesem światowej organizacji Nordic Walking, więc jest to faktycznie bardzo szybko rozwijająca się aktywność fizyczna. Mam nadzieję, że być może kiedyś również dyscyplina olimpijska. Jest ona stosunkowo niski jest próg wejścia w tą dyscyplinę, no bo faktycznie trzeba kupić tylko i wyłącznie kije, bo buty zawsze jakieś tam do chodzenia, do biegania mamy. Strój nie jest również wymagający. Jedynie na co trzeba zwrócić uwagę to, żeby kupić dobry sprzęt, dobre kije na rynku mamy mnóstwo tego sprzętu, więc każdy znajdzie sobie coś dla siebie. I w Szczecinie faktycznie rozwijamy się, znaczy w Szczecinie też, ale generalnie w Polsce rozwijamy się bardzo, bardzo dynamicznie, jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną. Mamy chyba najbardziej profesjonalnie rozbudowane strukturę zawodów sportowych, jeżeli chodzi o Nordic Walking, bo Nordic Walking to nie tylko taka aktywność na co dzień, forma rekreacji, ale również zawody sportowe, które są całe ligi, które się spotykają, ludzie się zjeżdżają z różnych stron Polski, wspólnie spędzają czas, ścigają się, rywalizacja jest często bardzo mocna i bardzo szybka. Najlepsi Nordic Walkerzy chodzą szybciej niż niektórzy biegacze. Są maratony nordikowe, są półmaratony nordikowe, także naprawdę tych różnych form rywalizacji jest dużo.
2: A czy są jakieś przeciwwskazania, że komuś byśmy raczej nie radzili korzystać z tego Nordic Walkingu?
3: Znaczy, jeżeli ktoś ma jakieś urazy związane z endoprotezami, z jakimiś złamaniami, z problemami natury takiej w trakcie rehabilitacji, to nie ma generalnie przeciwwskazań do tego, żeby uprawiać ten Nordic Walking, natomiast zawsze w takich sytuacjach proszę o konsultację z lekarzem, który prowadzi, z rehabilitantem, ponieważ być może nie od samego początku, po jakichś zabiegach można rozpocząć taką przygodę z Nordic Walkingiem. Z czasem pewnie tak, ale zawsze lepiej skonsultować to z lekarzem. Generalnie nie ma jakichś większych przeciwwskazań do tego, żeby nawet osoby po jakichś zabiegach nie mogły takiej aktywności uprawiać. Nawet jest ona przez niektórych fizjoterapeutów zalecana jako forma rehabilitacji, ale tak jak powiedziałem, zawsze warto skonsultować się z lekarzem, czy to chodzenie nordikowe nie będzie w tej pierwszej fazie rehabilitacji zbyt dużym obciążeniem dla organizmu.
2: Czym się różni takie chodzenie z kijami od zwykłego chodzenia? Co nam dają te kije?
3: To kije przede wszystkim odciążają nam stawy. To jest technika nordic walkingowa, polega na tym, że my używając kijów wykorzystujemy naturalny ruch naszego organizmu, ponieważ naprzemiennie pracujemy rękami i nogami i poprzez wbicie kija w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu nasze ciało tak jakby unosi się trochę do góry. Tak? No i wtedy odciążamy stawy. Dlatego nie mamy tego problemu, z którym boryka się znaczna ilość biegaczy, która ma problemy później ze stawami skokowymi, gdzie generalnie są bardzo duże przeciążenia. Natomiast Nordic Walking polega na tym, że my chodzimy marszem, takim bardzo, można powiedzieć, wojskowym chodem, nie chodem sportowym, tylko wojskowym takim marszem i generalnie poprzez wbicie kija odciążamy stawy, czyli te dolne partie mięśnie stawów są odciążone. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na górną partię naszego organizmu, naszego ciała, no to wprowadzamy w ruch niemalże każdy mięsień naszego ciała, otwieramy klatkę piersiową, oddychamy większą ilością powietrza. Oczywiście to wszystko zależy od naszego prawidłowego ułożenia naszego ciała, dlatego do tego jest potrzebny instruktor, żeby na początku wyeliminować błędy, które mogą się pojawić. Właściwe używanie kija, czyli

0: właściwy ruch ręką. To wszystko powoduje, że odpowiednio nasze mięśnie zaczynają pracować i tak jak przy bieganiu używamy około 60% naszych mięśni, tak przy Nordic Walkingu używamy tych mięśni znacznie więcej. Oczywiście mając na uwadze to, że prawidłowo będziemy z tymi kijami chodzili i właściwie je wykorzystywali.
1: A jak wygląda demografia Nordic Walkingu? Kto częściej chodzi tu u nas? Kobiety, mężczyźni, młodsi, starsi?
0: Może tak. Jeżeli chodzi o taką gradację wiekową, no to jednak jest to, można powiedzieć, taki target 40+. Jest mniej osób, które są młodsze i chodzą. Natomiast na zawodach już sportowych, jak to widzimy, to już ta tendencja się trochę zmienia i już wiele osób młodszych również startuje. Ale tutaj nie ma ograniczeń tak naprawdę, bo już praktycznie od przedszkola można się z tymi kijami oswajać i można chodzić. Kiedyś osoby chodzące z kijami to nie były tak popularne i to tak niektórzy mówili, jak to, że to siara chodzić z kijami, albo że komuś tam ktoś nart zagubił, tak, i tylko ma kije przed sobą. Teraz jest to tak popularna już aktywność, że coraz więcej osób, również młodszych, zaczyna te kije używać. No mając na uwadze też to, że można również rywalizować, tak, często młodzieży albo osobom młodszym brakuje tej rywalizacji. Tutaj ta aktywność również pozwala na tą rywalizację i to jest fajne, więc jeżeli ktoś chce, to serdecznie zapraszamy, ale na dziś, jak miałby spojrzeć, to kobiety i wiek 40+. To są osoby dominujące.
1: Jakie są najlepsze tereny właśnie do Nordic Walkingu?
0: Jeżeli chodzi o Nordic Walking, to odradzamy chodzenie po twardych nawierzchniach. Generalnie polbruk, asfalt, jakieś płyty chodnikowe i tak dalej. To są nawierzchnie, które w naszych ocenach, w rekomendacjach przez Światową Federację Nordic Walking są odradzane. Nawet jeżeli mamy założone tak zwane buciki, czyli takie gumowe nasadki na końce kijów, to odradzamy chodzenie po takich nawierzchniach, ponieważ nie jesteśmy wtedy w stanie prawidłowo wykonać tej techniki Nordic Walkingowej. Ona nam tyle nie da, nie jesteśmy w stanie się wybić właściwie z tym kijem i to odciążenie stawów nie jest takie, jakie powinno być. Natomiast polecamy wszelkie dukty leśne, parki, tam gdzie ta nawierzchnia jest miękka i pozwala na to, żeby ten kij się dobrze w tą powierzchnię wbił, w tą nawierzchnię, więc to są przez nas preferowane tereny.
1: A jakbyśmy chcieli sobie pochodzić nad samym morzem, na plaży na przykład w Świnoujściu czy w Międzyzdrojach, to taka plaża to też jest dobra nawierzchnia do Nordic Walkingu?
0: Oczywiście, że tak. Plaża jest bardzo dobrą nawierzchnią do Nordic Walkingu. Trzeba zwrócić uwagę tylko na to, czy ten piasek jest twardy, czy jest miękki. Jeżeli on jest bardzo miękki, to warto, jeżeli ktoś ma oczywiście kije takie regulowane, sobie trochę wydłużyć te kije. Natomiast to nie jest żadna przeszkoda, nawet jeżeli on nie jest regulowany. Zawsze można iść po bardziej twardszej nawierzchni, czy po miękkiej. Natomiast jest to świetne miejsce do chodzenia. Przede wszystkim krajobraz niesamowity. Jesteśmy w stanie zachować tą prawidłową technikę Nordic Walkingową, no i ten trening po takim piachu jest bardziej wymagający, czyli jeżeli przejdziemy 10 km, czujemy się, jakbyśmy przeszli 15 km po zwykłej nawierzchni, więc jest na pewno jak najbardziej preferowany.
1: Jakby tak pan spojrzał właśnie na całe Pomorze Zachodnie, to tutaj Nordic Walking się przyjął w stosunku do jakby spojrzenia na całą Polskę?
0: Myślę, że tak. Właśnie ostatnio wiem, że Międzyzdroje też organizują dosyć dużo fajnych takich biegowo-nordikowych imprez. Gdańsk i Pomorze, tam takie środkowe też Nordikiem żyje. Także praktycznie w każdej miejscowości takiej większej, w każdym większym mieście są grupy nordykowe, a w małych tych miasteczkach, no jeżeli pojedzie pani do, nie ma ośrodka na wczasowego, nie ma hotelu, myślę, że nad morzem, gdzie nie można wypożyczyć kijów do tego, żeby chodzić Nordic Walkingiem. Także jest to na pewno bardzo popularna aktywność.
1: Czyli tylko podkreślilibyśmy jeszcze raz, warto zadbać o technikę.
0: Tak, warto zadbać o technikę. Te pierwsze swoje kroki najlepiej zrobić pod okiem kogoś, najlepiej pod okiem profesjonalnego instruktora, natomiast jeżeli nie mamy takiego instruktora gdzieś w zasięgu, chociaż w Szczecinie nie ma problemu, żeby znaleźć taką osobę, no to zawsze warto może doradzić się kogoś, kto już długo chodzi, kto kiedyś gdzieś tam chodził z jakąś grupą lub chodzi z jakąś grupą nordikową, bo wtedy te rady na pewno będą cenne.
2: A dobrych rad udzielał nam Karol Lipiński, instruktor Nordic Walking z klubu Pogodni Nordikowcy. Rozmawiała z nim Małgorzata Mura.
3: Aktywnie w Wolinie.
2: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wolinie zachęca do aktywności na strzelnicy w Golczewie. O działaniach Bractwa rozmawiałam ze skarbniczką Krystyną Kuśnierek.
3: Co jest grane w Wolinie?
4: Celem Bractwa jest przypominanie tych wartości patriotycznych. Też uczymy strzelać młodzież, młodsze dzieci, czyli, a także osoby dorosłe. Chętnie do nas przyjeżdżają na strzelnicę. W tej chwili swoją strzelnicę mamy w Golczewie, a zawody, które są najciekawsze, no wszystkie. Natomiast jak najbardziej przygotowujemy zawody z okazji 3 maja, 11 listopada, wiosenne. No i oczywiście obchodzimy zawody takie bardzo ważne dla każdego bractwa, a mianowicie zielonoświątkowe, na których każde bractwo wybiera swojego nowego króla na dany rok. Nasze bractwo przyjęło, że naszym mundurem brackim będzie kontusz i kontusik, bowiem kontusz zawsze był strojem polskim. Trzeba wspomnieć, że Batory Stefan ten kontusz tutaj do Polski przywiózł, można tak powiedzieć, no ale to my przejęliśmy i zawsze jak jechał ktoś w kontuszu, to zawsze mówiono, że to Polak i trzyma się właśnie w tym pięknie w tym stroju wygląda. W naszym bractwie mamy bardzo dużo osób z odpowiednimi uprawnieniami. Jesteśmy też sędziami, mamy prowadzących strzelanie, a więc tu, jak ktoś przyjedzie na naszą strzelnicę bracką w Golczewie, na pewno będzie zaopiekowany i nic się mu nie stanie, żadna krzywda.
5: Proszę powiedzieć, czy strzela się tylko z takiej nowoczesnej broni, czy z zabytkowych strzelb na przykład też strzelacie?
4: To znaczy oczywiście czarny proch jest czymś charakterystycznym, natomiast my w tej chwili nie strzelamy z czarnego prochu, ze względu na to, że po prostu bezpieczniej nam jest strzelać z bocznego zapłonu. No i jest łatwiej taką broń po prostu obsłużyć i przypilnować osoby strzelające. Czarny proch u nas akurat nie, ale sama nauka w sobie strzelania jak najbardziej.
5: W jaki sposób się wybiera tego najważniejszego w bractwie? Jaka jest procedura?
4: No, jeżeli chodzi o króla brackiego, to musimy wrócić do historii. Kiedyś oczywiście były biedne koguty, bo do nich strzelano. Później jednak zdecydowano, że będzie to wizerunek koguta drewniany. I najpierw strzelano oczywiście z łuków, strzelano ze strzał, później z czarnego prochu. Jak wybieramy? Strzelamy zazwyczaj do tarczy, na której jest wizerunek albo koguta, niekoniecznie, no na przykład jakaś wiosna. I ta osoba, która najwyższy będzie miała wynik, rezultat na tarczy, mówimy o tym, że trafić musi w czarne pole na tarczy, wygrywa i zostaje królem na cały kolejny rok. Albo strzelam to zależy. W tym roku zdecydowaliśmy, ponieważ nie każdy strzela idealnie i uzyskuje wysokie rezultaty na tarczy, to w tym roku będzie strzelanie losowe. Będzie listewka, u góry będzie kogut, wizerunek koguta i będziemy strzelali do tej listewki. Jak ktoś tą listewkę przewróci, wygrywa i w tym roku będzie do przyszłego czerwca, do przyszłych zielonoświątkowych świąt pełnił funkcję, rolę króla brackiego. Jest to bardzo, bardzo prestiżowy tytuł. Wtedy to król ubiera swój łańcuch. Na tym łańcuchu graweruje imię i nazwisko i rok, kiedy tym królem został. Królów w ogóle mamy my jako bractwo, bo tak stanowi nas statut trzech. Król zimowy, to strzelamy, wtedy musimy strzelać w kontuszach, czyli w mundurach brackich, kompletnych, czapka też musi być na głowie, kołpak, tak jak panowie mają. Cóż jeszcze, no mamy też króla tego zielonoświątkowego, no i oczywiście króla wiosny i zimy.
5: A ilu członków liczy w tej chwili bractwo w Wolinie?
4: W Wolinie mamy 35 członków, to znaczy osób dorosłych i mamy 15 kadetów.
2: O bractwie kurkowym w Wolinie opowiadała jego skarbniczka Krystyna Kuśnierek.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W tym roku Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Bolesława Krzywoustego w Wolinie świętuje jubileusz 80-lecia. 80 lat to dużo, ale historia wolińskiego szkolnictwa ma grubo ponad 700 lat. I właśnie o tej historii za chwilę rozmawiać będę z Magdaleną Stróżek z działu Edukacji, Promocji i Informacji Muzeum Regionalnego imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie. W drugiej części programu zajrzymy też na wystawę czasową muzeum. Ula Myszkienice, zapraszam.
3: Co jest grane w Wolinie?
6: Jedna z naszych wolińskich szkół w tym roku obchodziła okrągły jubileusz. A jak to bywało dawniej z tymi szkołami na terenie Wolina? Tak, nasza wolińska podstawówka, dokładnie publiczna szkoła podstawowa imienia Bolesława Krzywoustego w Wolinie, 1 kwietnia obchodziła swoje 80-lecie. Ona została założona w 1946 roku, natomiast drugą okrągłą rocznicę obchodzimy, jeżeli chodzi o wolińskie szkolnictwo w ogóle, bo to jest 720 lat szkół w Wolinie. I mnóstwo szkół się przewinęło. W tym momencie mamy tylko 3 szkoły. No można powiedzieć tylko 3 na taki 5-tysięczny Wolin. Mamy podstawówkę, mamy zespół szkół ponadpodstawowych i mamy szkoły imienia świętego Ottona. Natomiast szkół wcześniej było ponad 8, także dosyć sporo.
7: A która najstarsza?
6: Która najstarsza? No właśnie, z tym to 720-lecie to jest tak naprawdę taka data troszkę w cudzysłowie, ponieważ przed 720 lat, z 1306 roku, pochodzi pierwsza wzmianka o szkole i to o szkole dla szlachetnie urodzonych dziewcząt przy klasztorze Cysterek w Wolinie. Czyli pierwsza szkoła to była szkoła dla kobiet, dla dziewcząt tylko i wyłącznie.
7: No to ciekawe, że to w naszym Wolinie tyle lat temu już kobiety mogły się uczyć.
6: Mogły się uczyć. Szkoła była przyszklasztorna, natomiast ona nie była przeznaczona dla sióstr zakonnych, chociaż one też tam mogły się uczyć, natomiast właśnie dla dziewcząt z zamożniejszych szlacheckich rodzin. I ta pierwsza wzmianka to jest taka ciekawa wzmianka, ponieważ wiąże się z kosztami utrzymania. W dokumencie biskupa z Kamienia Pomorskiego, biskupa Henryka, jest wskazanie, że siostry nie mogą przyjmować dziewcząt do szkoły bez wcześniejszego pokrycia kosztów ich utrzymania. Właśnie dlatego, żeby ta szkoła, żeby siostry cysterki nie zbiedniały, tylko żeby mogły się bogacić. Tak to wyglądało wtedy. To jeszcze nie była taka szkoła powszechna. Edukacja była związana z kościołem, z klasztorem i z określoną grupą społeczną, czyli z tymi możnie urodzonymi dziewczętami. Natomiast już niedługo później pojawia się wzmianka o pierwszej szkole miejskiej. Dokładnie w 1317 roku jest mowa o Stadtschule, czyli szkole miejskiej w Wolinie. Ale tutaj nadal kobiety rządziły, cysterki rządziły, bo one miały prawo do wyznaczania nauczycieli, do zarządzania szkołą. I ta szkoła była mimo wszystko bardzo silnie powiązana z życiem religijnym miasta. Do końca nie wiadomo, czego uczono. Nie wiadomo, jak ten system edukacyjny wyglądał. Na pewno uczono czytania, pisania, no to jest podstawa, łaciny. Bardzo ważna była muzyka i to jak będę opowiadać o historii szkolnictwa, ona cały czas tutaj miała bardzo, bardzo duże znaczenie w edukacji. Uczono z pewnością, przygotowywano do posługi liturgicznej i do udziału w nabożeństwach, pogrzebach, ślubach. Uczniowie byli wykorzystywani, że tak powiem, właśnie do udziału w tego typu uroczystościach, które były ściśle związane z życiem ówczesnych mieszczan. I to była szkoła i dla dziewcząt, i dla chłopców.
7: Ale tak czy inaczej, edukacja wtedy jednak wiązała się głównie z kościołem.
6: Tak, edukacja się wiązała bardzo długo z kościołem. W zasadzie do XIX wieku rektor szkoły był jednocześnie diakonem w kościele, w naszej kolegiacie świętego Mikołaja. Także te funkcje się łączyły. Dopiero w XIX wieku rozdzielono te funkcje i rektor szkoły był niezależny od kościoła.
7: A która z pani punktu widzenia szkoła była najciekawsza, jakbyśmy teraz chcieli posłać o tej historii?
6: Trudno jest powiedzieć tak naprawdę, która była najciekawsza, bo tych szkół przewinęło się kilka i w XIX wieku na przykład pojawiła się szkoła Luizy. Luizenschule to były szkoły zakładane na cześć takiej królowej, żony cesarza pruskiego, Luizy Pruskiej. Ona miała być wzorcem dla kobiet tego, jak mają się zachowywać, jaką kulturę mają sobą przedstawiać. No i właśnie wymyślono, że taka Luizenschule powstanie. Luiza to była w ogóle bardzo ciekawa kobieta. Ona była matką dwóch cesarzy, jednej żony cesarza, czyli żony Mikołaja I Romanowa. Miała 9 dzieci, natomiast żyła tak naprawdę krótko. Ona miała nieco ponad 30 lat w momencie śmierci. Natomiast była taką elokwentną, wykształconą osobą i takim wsparciem dla swojego męża, Fryderyka Wilhelma III, że uczyniono z niej taki wzór cnót wszelakich. I szkoły, które po jej śmierci były takim pomnikiem stawianym właśnie Luizie, miały na celu wychowywać właśnie dobre mieszczanki, wzorowe matki. Te dziewczęta miały się uczyć czytać, pisać, ale też uczyły się, jak prowadzić gospodarstwo domowe. Miały taki ogólny, przekazywany zarys wiedzy i generalnie chodziło o kulturę i wskazanie, jak mają się zachowywać jako dobre żony i dobre mieszczanki.
2: O historii szkolnictwa we Wolinie opowiada nam Magdalena Stróżek z Muzeum Regionalnego imienia Andrzeja Kałbego. A już za chwilę dowiemy się m.in., w której szkole przed wojną była sala kinowa i do kiedy możemy zwiedzać najstraszniejszą wystawę czasową w muzeum.
3: Edukacja w Wolinie.
7: Jako prowadza pani gości po Muzeum imienia Kałbego, czy ten wątek szkolnictwa się pojawia?
6: Wątek szkolnictwa się pojawia, ponieważ niewielu z naszych mieszkańców czy gości zdaje sobie sprawę, że ta historia szkolnictwa jest tak bogata i tak długa. Dlatego zaskoczeniem jest, że te szkoły istniały też wcześniej, mimo że to wydaje się logiczne. No, szkoła podstawowa, w której w tym momencie dzieci się uczą, to jest szkoła budowana dla dzieci niemieckich. W 1938 roku, ze względu na to, że poprzednie szkoły były za ciasne i dzieci się nie mieściły, wybudowano nowy budynek Stadtschule, Neue Stadtschule, tak to nazywano. Szkoła została oddana do użytku w grudniu 1939 roku, także tuż po wybuchu wojny światowej. To była trudna sytuacja, jeżeli chodzi o przeprowadzkę i tak dalej. Natomiast był to taki wzorcowy budynek. Rzadko który mieszkaniec wie na przykład, że w tej szkole niemieckiej jeszcze przed wojną była sala kinowa, były rowerownie, były brodziki dla dzieci, które mogły się tam umyć, była bieżąca woda doprowadzona, były pracownie wyposażone w maszyny do szycia. Znajdował się tam również schron przeciwlotniczy. Także cała szkoła była bardzo, bardzo nowoczesna jak na swoje czasy, a po wojnie no niestety te warunki się troszeczkę zmieniły. Szkoła została nieco zniszczona, że tak powiem, i przez długi czas polskie władze dążyły do tego, żeby była w stanie takim jak teraz jest. Nowoczesnych szkół było z biegiem lat bardzo dużo, bo też mieszkańcy być może nie wiedzą, że mamy takiego bardzo ciekawego, bardzo ciekawą osobę urodzoną w Wolinie. To jest Jan Bugenhagen. Marcin Luther, no to tutaj już znamy to nazwisko. Człowiek, który doprowadził do rozłamu w kościele, wprowadził reformację. A Jan Bugenhagen to był jego najbliższy przyjaciel. Bardzo bliski współpracownik, spowiednik, udzielał ślubu Lutrowi, także bardzo bliski przyjaciel. I Jan Bugenhagen po wprowadzeniu protestantyzmu też się udał do Wolina, wrócił, bo on wyjechał przez jakiś czas, w Wolinie go nie było. Natomiast wrócił specjalnie po to, żeby przeprowadzić reformę szkół w Wolinie. On doprowadził do tego, że nauczyciele po prostu poprawili swoją dolę, bo on powiedział jasno, jakie mają mieć zarobki, kto ma im płacić, jakie mają zadania. Poprawił generalnie warunki szkolnictwa, określając co, kto, jak i dlaczego. Też w momencie, kiedy oprowadzam, mało osób wie, że przed wojną, dokładnie przed kościołem Mikołaja vis-a-vis, po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, również mieściła się szkoła. I to była szkoła właśnie poprzedniczka naszej podstawówki. Tam dzieci uczyły się na poziomie szkoły podstawowej. Ta szkoła została zbudowana w XIX wieku z materiału z rozebranych murów miejskich. Kamienie, które tworzyły basztę prochową, zostały po prostu użyte do budowy tej szkoły. Szkoła została zniszczona w czasie wojny, także nic tutaj się nic nie zobaczymy z tej szkoły, ale mało też osób wie, że budynek muzeum to jest stróżówka po kolejnej szkole wolińskiej. I ta szkoła z kolei była szkołą wyższego poziomu, czyli taką szkołą średnią, może bardziej gimnazjum. Nazywała się Real Gimnazjum, służyła chłopcom. I ta szkoła też niestety nie istnieje, tylko właśnie budynek muzealny się zachował do naszych czasów, ale to była stróżówka. Natomiast na terenie parkingu znajdowała się ta duża szkoła, trzypiętrowa, architekturą bardzo podobna do ratusza. W tym momencie w muzeum mamy wystawę obrazów Ottona Langa Wolina. I ten malarz właśnie uczył rysunku w szkole, w Real Gimnazjum. Także no, taka ciekawostka tutaj z naszych terenów.
8: Czy tę wystawę będziemy mogli oglądać do końca roku?
6: Nie, ona będzie troszeczkę krócej, prawdopodobnie do końca października. Także tym bardziej zapraszam do zwiedzenia jej, bo czasu jest mimo wszystko mało. A widać, jak Wolin wyglądał na kolorowo i jak inna architektura była.
7: A druga wystawa czasowa, do kiedy?
6: Druga wystawa właśnie jest do końca roku. Mhm. Tak, ta wystawa dotyczy sposobów pochówków, nietypowych pochówków z terenu Polski i Europy. Jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć, w jaki sposób wyglądały te pochówki, w jaki sposób w ogóle ludzi grzebano, no to jest dobra okazja, żeby odwiedzić nasze muzeum.
8: Ja nie omieszkałam skorzystać z okazji i zobaczyć wystawę właśnie w towarzystwie pani Magdaleny. Jeśli więc do końca roku jednak nie znajdziecie czasu, aby odwiedzić Muzeum imienia Kałubego w Wolinie, to możecie posłuchać, jak wyglądały moje odwiedziny.
3: Muzea w Wolinie.
9: Wystawa to jest połączenie wykopalisk archeologicznych z wizją artystyczną stworzoną przez malarza, który patrząc na ułożenie kości w grobach, stworzył artystyczną wizję pochówków. To jest wystawa troszkę straszna. Wita nas szkielet, który został odnaleziony na jednym z wolińskich cmentarzysk. Wolinianie znają ten szkielet bardzo dobrze, bo on na naszych wystawach od samego początku był umieszczony. Widzimy na tej wystawie trzy typy pochówków. Szkieletowy. Widzimy stos, na którym płonie niewiasta. To był tak zwany stos, palenisko, na którym spopielano zwłoki i później te zwłoki albo zostawały w ziemi, albo trafiały do urny i ta urna była pochowana w ziemi. A na ścianach wiszą właśnie obrazy ukazujące nietypowe pochówki z terenu całej Europy. Bano się, że człowiek po śmierci może wrócić do życia i on będzie robił krzywdę żyjącym. Dlatego starano się takie nietypowe osoby, zbyt wysokie, z różnymi niepełnosprawnościami, utrzymać w tym grobie, unieruchomić tak naprawdę w tym grobie po śmierci. Robiono to na różne sposoby. Związywano nogi, ręce, przybijano do ziemi różnymi przedmiotami, na przykład podkładano sierp albo nóż pod szyję, odcinano głowy i umieszczano kamienie. Właśnie to jest na tej wystawie. A oprócz tego na wystawie są przedmioty, które były znajdowane w grobach na terenie Wolina. I to są różne noże, kabłączki skroniowe, nożyce.
8: A co to jest kabłączek skroniowy?
9: Kabłączek skroniowy to była typowa ozdoba kobieca, która była umieszczana na chustce. I ona jest o tyle ciekawa, że właśnie mówi nam, że w danym grobie na pewno była pochowana kobieta.
8: Po wystawie Między śmiercią a rytuałem, odmienne praktyki pogrzebowe w Muzeum Regionalnym imienia Andrzeja Kałubego w Wolinie oprowadzała nas Magda Stróżek.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie.
10: Radio Złote Przeboje.
11: Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.